0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Radio SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama.
1: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowski w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: Wiemy, co dobre. Bramy garażowe Wiśniowskiej w dobrej cenie. W standardzie Smart z nawet 5-letnią gwarancją już od 3890 zł brutto. Dowiedz się więcej w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski W.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Hello to Wimbledon.
10: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
11: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
10: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
14: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
15: Ekstra wybór, ekstra jakość? Co jeszcze może być ekstra? Extra Oil. Oleje, smary, kosmetyki i akcesoria samochodowe również do maszyn rolniczych. Naprawy i serwis na miejscu. Zamość Lwowska 40. Telefon 84 62 75 289.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
18: I po reklamie.

0: somebody else.
1: Reklama.
2: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
3: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki, nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
15: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
16: I nadal się trzymają, tak jak ja.
17: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
15: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
14: Wow, ale wygodnie!
18: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
19: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
14: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
20: I po reklamie.
0: SK Zamość News.
1: Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o planach leśników na zagospodarowanie pożarzyska w Puszczy Solskiej. Będzie o projekcie GROW. W magazynie znajdzie się też policyjny przegląd zdarzeń.
0: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Eksperci opracowali plan odbudowy pożarzyska w Puszczy Solskiej. Dokument zawiera 30 stron i wyznacza działania dotyczące postępowania hodowlanego oraz bezpieczeństwa. Konferencja na ten temat odbyła się 25 czerwca w Nadleśnictwie Józefów. Szczegóły już teraz. Mówi zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
11: Są to zasady liczące formalnie 30 stron. W tych zasadach zostały opracowane kierunkowe działania, jakie będziemy robić tutaj na terenie Puszczy Solskiej po pożarze wielkopowierzchniowym. Praca nad tymi zasadami trwała jakiś czas, gdyż nie było to takie proste. Ten pożar wielkopowierzchniowy, który się zdarzył na terenie Nadleśnictwa Józefów, to największy pożar w historii powojennej na terenie województwa lubelskiego, jak i dyrekcji regionalnej w Lublinie. Zanim przystąpiliśmy do prac nad tymi zasadami, przedyskutowaliśmy pewne rzeczy w wąskim gronie. Natomiast główne zasady to tak polegają na tym, że stworzyliśmy plan działania kierunkowy. Nie są to zasady sztywne, dlatego że lasy to jest żywy organizm i wszystkiego nie przewidzimy. Są te rzeczy, które ciągle gdzieś tam do nas dochodzą i spływają. Zanim zaczęliśmy pracować nad zasadami postępowania na obszarze klęski, udała się delegacja, która składała się z części pracowników zespołu, udała się do Rud Raciborskich, aby tam na miejscu zobaczyć, jak ten pożar, jak on kiedyś wyglądał ponad 30 lat temu, jak tam postępowano, żebyśmy mieli po prostu taką sytuację wyjściową. Nie jest to takie proste, gdyż żaden z nas leśników tutaj na sali nie pamięta i nie zna takiego pożaru, więc trudno się dziwić, żebyśmy nie podglądali innych, jak to robili wiele lat temu. Te zasady dotyczą wielu dziedzin. Chcę powiedzieć, że przy konstruowaniu tych zasad udział brało wiele instytucji, wiele osób. Przede wszystkim Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Łódzki, jak również Zespół Ochrony Lasu. Nie pominę tutaj roli leśników i innych przyrodników, którzy włożyli swój merytoryczny wkład w te zasady. Dotyczą one zarówno postępowania hodowlanego, ochroniarskiego, jak również bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa mieszkańców, ludzi, którzy będą te tereny odwiedzać. Te zasady są one umieszczone na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zobaczycie, że wszystkie te rozdziały, o których wspomniałem, są potraktowane jednakowo. Chcę powiedzieć, że ciągle spływają do nas propozycje uzupełnienia. I na przykład w tej chwili LTO Lublin złożyło taką propozycję. Przyjechali, byli tu z panem nadleśniczym, byli w terenie i mam nadzieję, że wypracowano kompromis, który zadowoli z każdą ze stron. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którym zależy na dobru tego miejsca, tego kawałka Puszczy Solskiej. Wiele osób naprawdę bardzo się tym interesuje. Przyjeżdża, dzwoni, odbiera mnóstwo telefonów, chce nam doradzać, chcą zakładać powierzchnie doświadczalne. To wszystko ważne. Dokument otwarty jest na wiele dziedzin. Przede wszystkim wspomniałem już o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo ludzi, ale również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W pracę nad dokumentem również poprzez swój udział zgłosił akces Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wzięliśmy ich rekomendacje bardzo poważnie pod uwagę, gdyż musicie sobie Państwo zdać z tego sprawę, że ta powierzchnia to będzie potężna, jedna wielka uprawa kiedyś, czy to powstała w sposób całkowicie naturalny, zgodny z naturą, czy poprzez sadzenie, czy inne sposoby odnowienia. I będzie to mniej więcej powierzchnia jednowiekowa, bo różnica wieku między uprawami najmłodszymi i najstarszymi to pewnie będzie nie większa jak 5 lat. Chcę powiedzieć Państwu, że ważną rzeczą w tych zasadach jest podział tej całej powierzchni popożarowej na 3 strefy, w których będziemy działać. W szczegółach o tych strefach powie pan zastępca Adam Kraczek. Natomiast ja powiem, że tak, pierwsza strefa to będzie strefa, której w ogóle leśnicy ani nikt inny nie będzie prowadził żadnych czynności. To będzie strefa wyłączona, strefa, którą wcześniej przeznaczyliśmy na rezerwat przyrody i będziemy tam, nie tylko my, ale też naukowcy, środowiska przyrodnicze, będziemy obserwować procesy naturalne. Druga strefa to będzie strefa, w której będziemy prowadzili metody hodowli lasu, uprawy lasu półnaturalnych. będziemy tam wykorzystywać w sposób niemalże całkowity to, co natura będzie mogła dać dla tego drzewostanu. Będziemy tam odnawiać w sposób naturalny, a więc poprzez samosiew, chyba że w tych trudnych warunkach to się nie będzie udawać. Wtedy będziemy wspomagać się hodowlą bardziej taką, która będzie miała szansę powodzenia, a więc poprzez sadzenie czy dosiewanie. Również cięcia częściowe, gniazdowe na tej powierzchni będą w ten sposób konstruowane, żeby drzewostany były różnostrukturalne. Chcemy spróbować, czy to się uda, natomiast mówię, pewności nie mamy. Mam nadzieję, że jednak natura przejmie tam prym. I trzecia strefa, taka strefa, której będzie najwięcej zadań gospodarczych typowych, a więc uprzątnięcie drzewostanu i odnowienie poprzez sadzenie siew. Liczymy na to, że ta powierzchnia jest otoczona drzewostanami, które nie uległy pożarowi i ciągle będą się tam działy procesy naturalne, a więc obsiew boczny drzewostanów, które okalają to pożarzysko, będzie postępowo.
20: Pan dyrektor tu już w zdecydowanej większości scharakteryzował te założenia, które będą nam tutaj przyświecały dla realizacji tych zadań związanych z zagospodarowaniem pożarzyska. Koncepcja zagospodarowania pożarzyska opiera się na jego podziale na trzy strefy. Pierwsza strefa to jest strefa zasadniczo bez działań planowanych z naszej strony. Jedyne działania ograniczają się do realizacji tych zaleceń, rekomendacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przeciwpożarowe tego kompleksu lasów prywatnych i też tego rezerwatu Długie Bagno. Tutaj to będą tylko działania związane z budową w przyszłości pasów przeciwpożarowych zasadniczo. Druga strefa to jest strefa działań takich bardzo hybrydowych, bardzo takich naturalnych, z wykorzystaniem wszystkich istniejących, żyjących fragmentów drzewostanu, które nie uległy spaleniu. Tutaj są możliwości zarówno przyrodnicze, gospodarcze, żeby te działania realizować. Na mapie załączone te wszystkie obszary w kolorach czerwonych, to są obszary wyłączone z użytkowania, w ogóle nie planowane do ingerencji przez leśników. Obszary w kolorze szarym to są obszary tych bardzo naturalnych działań, z wykorzystaniem wszystkich możliwych procesów naturalnych w kierunku odnowienia naturalnego, z pozostawieniem tych drzewostanów. Tutaj ingerencja będzie jak w najmniejszym stopniu. Postaramy się wykorzystać też w znacznym stopniu żyzność siedlisk. Dla przykładu tu powiemy o oddziale 113, który charakteryzuje się tak troszeczkę wyższą żyznością siedliskową. Tutaj część drzewostanu, który ewentualnie uległ spaleniu, wykorzystamy po to, żeby można było wprowadzić gatunki liściaste, głównie z ukierunkowaniem pod dęba bezszypułkowego. To osiedlisko nam na to pozwoli. Pozostałe obszary stanowią też młodniki i uprawy. Te obszary uległy całkowitemu spaleniu. Będziemy tutaj starali się zagospodarować normalnie w sposób również naturalny, ponieważ otoczenie tych upraw i tych młodników, myślę, że w znacznym stopniu pozwoli na wykorzystanie też samosiewu z tych drzewostanów, które pozostały. Łącznie powierzchnia wyłączenia, która nie będzie podlegała zagospodarowaniu, zarówno ze strefy pierwszej, ze strefy tej drugiej, która jest jak najbardziej kierunkowana pod działania naturalne, również w strefie pierwszej, będzie wynosiła według tych naszych wstępnych, deklarowanych obliczeń, bo to jak pan dyrektor wspomniał, to ciągle się zmienia, to jest żywy organizm, my ciągle to monitorujemy, te procesy próbujemy ciągle jakoś zobrazowywać. W ubiegłym tygodniu robiliśmy kolejne naloty dronami, w tym tygodniu będziemy dalej kontynuować, ale również z zastosowaniem kamer multispektralnych, żeby te informacje jak w najszerszym zakresie do nas wpłynęły, żebyśmy mogli jak na najlepszym materiale pracować. Ten obszar wyłączonych działań to jest 36% całego pożarzyska w zakresie obszaru, który jest uszkodzony na terenie lasów państwowych. To jest naprawdę bardzo duża powierzchnia, która pozostaje bez jakichkolwiek działań ze strony nas tu leśników, pozostawione do naturalnych procesów. Kolejne około 150 hektarów to są takie działania właśnie mocno naturalne, które pozwolą właśnie na inicjowanie tych procesów naturalnych w kierunku odnowienia naturalnego, ewentualnie odnowienia siewu. W sytuacjach trudnych, które nie będą sprzyjały odnowieniu, no to wtedy pozostanie ewentualnie dosadzenie tych gatunków po to, aby ten proces odnowienia uzyskać. I ta strefa trzecia, która zasadniczo około 33% powierzchni tego pożarzyska, ona będzie podlegała najbardziej intensywnym działaniom z naszej strony. Jest mocno uwarunkowane też siedliskiem, w którym pracujemy, ponieważ od strony południowej, w kierunku strony północnej pożarzyska, żyzność siedlisk zarówno właśnie maleje mocno, jak również i wilgotność tych siedlisk bardzo istotnie maleje. I najbardziej suchy obszar tutaj właśnie tym żółtym obszarze spowodował to, że te drzewostany uległy najbardziej, największemu uszkodzeniu. I siłą rzeczy tutaj te działania będą najbardziej intensywne. Już teraz widać, że w tym obszarze również około do 20% drzewostanu pozostało. Tu jest też dużo pojedynczych drzew, tu jest dużo grup drzew kilkunastoarowych, które zachowują zachowują dobre parametry życiowe. To wszystko już zostało zasadniczo wyznaczone i określone w terenie po to, żeby zakłady usług leśnych, które mają zlecone te prace do realizacji, również miały jakby podstawy do tego, żeby ten drzewostan zachować. To będzie miało charakter naprawdę dosyć bardzo daleko zaawansowanych działań takich retencyjnych, które są określone w zarządzeniu dyrektora generalnego nr 87. To będą te działania właśnie, żeby wykorzystać w jak największym stopniu te elementy strukturalne i wszystkie żyjące drzewa czy grupy drzew, które pozwolą nam na raz, że inicjowanie może procesów naturalnych, a przy większych ewentualnie powierzchniach, które nie będą miały tych elementów strukturalnych, no to tutaj już pójdziemy pewnie w kierunku sadzenia i oczywiście z jak największym również wykorzystaniem prowadzenia gatunków liściastych. No nie możemy tu mówić o jakiejś nie wiadomo jak dużej skali, ale liczymy, że w granicach 20-30% tych gatunków liściastych będziemy starać się prowadzić.
1: Mówi naleśniczy Naleśnictwa Józefów Urban Kolman.
2: Kilka zdań na temat tego, co się w tej chwili dzieje na pożarzysku. Te wszystkie prace, o których mówił pan dyrektor, przygotowawcze, o których mówił pan zastępca, no trwały jakiś czas i siłą rzeczy musiały tak trwać, abyśmy byli dobrze i jak najlepiej przygotowani do realizacji tych zasad. Zasady nakreślają nam główne kierunki i w zasadzie od tego tygodnia, można powiedzieć, przystąpiliśmy do realizacji tych zasad, to znaczy porządkowania pożarzyska. W tej strefie polegają one na tym, że przystąpiliśmy do usuwania spalonego drzewostanu. Powierzchnia tego pożarzyska została podzielona na odpowiednie działki robocze, tak aby zachować pełne bezpieczeństwo przy wykonywaniu tych prac. W międzyczasie zostały wzmocnione drogi dojazdowe, drogi wywozowe, którymi będą się poruszać pojazdy. Także zapewnia to nam możliwość nieomalże w tej chwili z marszu pozyskanie drewna, którego będzie bardzo dużo, bo no liczymy na dzień w zasadzie dzisiejszy, to już jest kilka tysięcy metrów sześciennych drewna pozyskane. Wystawiliśmy na aukcję internetową 10 tysięcy metrów sześciennych drewna. Mamy nadzieję, że znajdziemy na to drewno nabywców, tak abyśmy mogli natychmiast po podpisaniu umów przystąpić do wywozu tego drewna i przekazania go odbiorcom. Na powierzchniach pracuje kilka zespołów, powiedzmy, nazwijmy je roboczymi. To są maszyny wielooperacyjne, czyli harwestery, które są maszynami, czy też te zespoły są bardzo wydajne i tego drewna będzie nam przybywać bardzo szybko w takich, powiedzmy, sprzyjających warunkach, w tym sensie, że jest pogoda ku temu, że mamy nadzieję, że właśnie sprawność przebiegu tych operacji i samego pozyskania, zrywania drewna, jak i później wywozu będzie następowała płynnie. Siłą rzeczy oddelegowaliśmy do pracy przy odbiórce drewna, przy ekspedycji tego drewna pracowników z pozostałych części nadleśnictwa, tak aby obciążenie pracą poszczególnych pracowników było jednakowe i oni mogli to robić sprawnie i bezkolizyjnie. Jak sytuacja się będzie rozwijała, jeżeli chodzi o sprzedaż, o zawieranie umów z odbiorcami, jak to drewno będzie sprawnie pływać nam, mówiąc, z lasu, zobaczymy. Zależnie od tego będziemy mogli ten proces przyspieszać lub też dostosowywać się do tempa. Mamy nadzieję, że to będzie sprawnie przebiegało i dosyć szybko, także technicznie jesteśmy przygotowani do w miarę możliwości do szybkiego porządkowania, przynajmniej w tej części, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna, porządkowania pożarzyska. Pozostaje na powierzchniach po pozyskaniu grubizny, czyli drewna grubego, pozostaje oczywiście odpady, to znaczy wierzchołki, gałęzie, które w tej chwili są składowane na tych powierzchniach. Będziemy je w przyszłości chcieli nie zmulczować, czyli zmielić po to odpowiednimi maszynami, zmielić je z wierzchnią warstwą gleby, tak aby one tym sposobem wzmocnić to słabe, to tu dużo mówi, tak zresztą jak było powiedziane wcześniej, słabe te siedliska po to, żeby one przy tych dużych powierzchniach też wyrębów nie ulegały dalszej erozji.
1: W Zamościu realizowany jest projekt GROW, innowacyjny system samowystarczalnej uprawy ekologicznej w tunelu całorocznym. W projekcie biorą udział miasto Zamość, Piotr Wojtasiuk, wiceprezes spółki, a także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych. W Zamościu powstał ośrodek naukowo-badawczy w zakresie nowoczesnych technologii upraw. Na działce przy zamońskim rolniczaku będzie funkcjonował foliowy, sprowadzony z Chin, tunel o długości 50 i szerokości 10 metrów, w którym uprawiane będą rośliny. Zostanie tam wykorzystana technologia, która od kilku dekad jest stosowana w Chinach. Szczegóły już teraz.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Wojtasiuk. Jestem główną osobą zamieszania tego całego projektu GROW i głównym inwestorem tego całego projektu.
21: Jak narodził się pomysł?
3: Więc projekt GROW powstał z przekonania, że przyszłość należy do połączenia nowoczesnych technologii z praktyczną edukacją. Ponieważ dużo podróżuję po świecie i obserwując dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, automatyki i nowoczesnego rolnictwa, zauważyłem, że młodzi ludzie bardzo rzadko mają możliwość poznania tych technologii w praktyce. I moim celem jest stworzenie projektu, który nie tylko pokaże uczniom nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale pozwoli im samodzielnie uczestniczyć w ich projektowaniu, budowie i rozwijaniu. Więc tak właśnie powstał projekt GROW, który jest tak naprawdę jest całą inicjatywą, która łączy edukację, technologię, przedsiębiorczość oraz produkcję żywności.
21: Na czym polega ten projekt?
3: Projekt GROW opiera się na budowie i prowadzeniu nowoczesnego tunelu foliowego, który został sprowadzony z Chin. Jest to tunel czwartej generacji, który dzięki swojej właściwości, można powiedzieć, pomaga uprawiać warzywa, hodować warzywa, owoce bez dodatkowego pompowywania ciepła i tak dalej. Czyli jest to tunel typowo pasywny. My jako ludzie możemy kontrolować temperaturę wewnętrzną. On jest oddziany na takiej zasadzie, że przez cały rok można coś tam uprawiać. I w tym całym projekcie uczniowie będą uczestniczyć w całym procesie od przygotowywania upraw przez instalację na przykład czujników i systemów monitorujących, aż po analizę danych oraz zbiór plonów. Więc projekt pozwoli uczestnikom zobaczyć młodzieży, która będzie brała w tym udział, jak nowoczesne technologie mogą wspierać produkcję żywności, ograniczać zużycie zasobów oraz zwiększać wydajność gospodarstw rolnych. Więc głównym celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do zawodów w przyszłości poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii. I tutaj ten projekt ma również na celu rozwijanie umiejętności technicznych, naukę pracy zespołowej, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, budowanie świadomości ekologicznej, na której jest tak kładziony bardzo duży nacisk obecnie, a pokazywanie zastosowań sztucznej inteligencji w realnym świecie. Więc ten tunel to jest jak gdyby takim, można powiedzieć, punktem zaczepnym, od którego to wszystko się zaczyna. I ten tunel właśnie, on będzie prowadził tą młodzież tutaj całej technologii. Więc korzyści na przykład, jakie będą dla uczniów. Uczniowie zdobędą takie doświadczenia w obszarach jak sztuczna inteligencja, bo będziemy mieli sztuczną inteligencję, która będzie sterowała całym tunelem, nie tylko pod kątem mechanicznym, ale też będzie zbierała dane pod kątem jakości gleby, upraw, które tam będą, wykrywała choroby, które będą, załóżmy, nie wiem, pojawiać się wcześniej, a ludzkie oko tego nie będzie jeszcze w stanie wykreślić już w samym zarodku i tak dalej, więc będzie potężna baza danych, którą młodzież stworzy sama. Będzie też programowanie, będzie automatyka i robotyka, analiza danych, o której wspomniałem, więc to wszystko idzie w stronę korzyści dla uczniów. Mało tego, praca zespołowa, która jest bardzo ważna w naszym życiu i zarządzanie projektami, bo ten cały projekt GROW to jest jeden wielki projekt dla młodzieży, żeby ich przygotować, jak już pójdą na studia, żeby oni już byli tacy bardziej pewni siebie, wiedzieli, z czym co się wiąże i żeby pierwszy rok studiów już był dla nich taki łatwiejszy, żeby czuli się o wiele pewniej. I też mam taką nadzieję, że też dzięki temu projektowi oni, że znajdą coś, co ich zachęci dalej, co mają dalej w swoim życiu robić.
21: Na czym polega ta technologia, która zostanie wykorzystana?
3: To są dwa tunele, jeden jest większy, drugi jest mniejszy i wtedy robi nam się taki, powiedzmy, termos. Pomiędzy tymi tunelami normalnie sobie lata powietrze, nie ma próżni, ale co jest ważne, że na tym mniejszym tunelu mamy tak zwane takie kołderki, one są zwinięte na samej górze w rulonik. To głównie chodzi o okres zimowy, kiedy te temperatury spadają, dzień mamy troszeczkę krótszy, a chcemy pozyskać jak najwięcej ciepła i tego naturalnego, bez żadnych pompowania, nie wiem, dogrzewania i tak dalej, bo wiadomo, to jest energia, a taka energia kosztuje. To są dodatkowe koszty, a każdy rolnik walczy z tym, żeby tych kosztów było jak najmniej, bo wiadomo, wtedy ten koszt produkcji, żeby nie był zbyt wysoki, więc chodzi o to, że w momencie zimowym, kiedy już temperatury pod koniec dnia nam troszeczkę opadają, my wtedy te kołderki, one nam się ładnie rozwijają, zaciemniają nam cały tunel i zatrzymują ciepło, które mamy w środku. Mało tego, będziemy też prowadzić, to jest w ogóle coś nowego, będziemy sprawdzać, czy teren, który tutaj mamy, nie ma jakoś za dużo wody, bo chcemy też, pragnę przypomnieć, to jest ośrodek naukowo-badawczy. My tutaj nie dajemy gotowych rozwiązań, my badamy, szukamy rozwiązania, odpowiedzi na zadane problemy, na problemy, które powstają i które rolnicy mają. I będziemy robić odwierty, będziemy prowadzić około 54 odwiertów na głębokość 20 metrów i będziemy wpompować ciepłe powietrze, które będzie kumulowane na samym szczycie tego tunelu, żeby ogrzać też glebę pod spodem i zobaczyć, co się dzieje, czy w ogóle jesteśmy w stanie ogrzać i mało tego, czy jesteśmy też użyć tą glebę, która będzie pod tunelem jako magazyn energii ciepła, tak, żeby później w okresie zimowym to ciepło z powrotem pozyskać. Więc wstępne jakieś tam badania, wyliczenia mamy.
21: A czy wiemy, co będzie uprawiane w tym tunelu?
3: Aha, i to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, nie wiemy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że teraz zbliżamy się do końca roku szkolnego i to, co będzie uprawiane, młodzież nam powie we wrześniu, jak spotkamy się w nowym roku szkolnym. To młodzież ma decydować, co tutaj będzie uprawiane i jaka technologia będzie stosowana. My jako, ja jako inwestor albo kolejni inwestorzy, którzy tutaj połączymy siły i nauczyciele, cała kadra szkolna, my tutaj jesteśmy po to, żeby pomóc młodzieży rozwiązać dane problemy. Broń Boże i mówić, co mają robić. To inicjatywa, rozwiązanie problemu ma przyjść od młodzieży, nie od nas. Bo to nie sztuka dać gotowe rozwiązanie i pokazywać młodzieży, to działa tak i tak, tylko my chcemy u młodzieży pobudzić to kreatywne myślenie i krytyczne myślenie, żeby też nauczyli się, jak rozwiązywać problemy i żeby się nie bali ich rozwiązywać problemy.
21: A czy są jakieś plany co do tego, co może tam się pojawić?
3: No tak, no to jest ta słynna truskawka, która już w Zamościu chodzi. Tak, i planujemy, bo nie ukrywam, w tamtym roku, 17 marca 25 roku, z takiego tunelu jadłem truskawkę, więc tutaj mamy pomysł, żeby tą truskawkę też zebrać w marcu i chcielibyśmy ją też sprzedawać, żeby nam się ta inwestycja zwróciła i tutaj będzie już koszt tak 5 zł za sztukę. Jeżeli się uda, to już wiadomo, żarcik taki.
21: Czyli pierwszy zbiór kiedy by był?
3: To wszystko zależy, co młodzież ustali, bo to jest tunel pasywny całoroczny, więc tutaj chcielibyśmy też potestować, czy wydłużenie hodowli danych warzyw lub owoców, jak będzie wpływało na dane rośliny, czy to w ogóle pod kątem smaku, jakości produktów, czy jaki to będzie miało wpływ, bo wiadomo, że przyroda tak wszystko pięknie stworzyła, że ma ten swój czas wegetacji i tak dalej, kiedy to rośnie, kiedy to już nie rośnie i tak dalej. I my chcemy zobaczyć, czy dzięki temu tunelowi, wydłużając ten okres, jak to będzie się przekładać na jakość. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w danej chwili. Ja bym wolał, żeby młodzież odpowiedziała na to pytanie, bo to jest projekt dla niej. Tą część fizyczną, czyli budowę tego tunelu, to już jest po mojej stronie, ale jak już ten tunel fizycznie powstanie, to ten projekt GROW już ruszy pełną parą i tutaj już młodzież będzie decydowała i mi się wydaje, że wtedy się spotkamy, byśmy się spotkali we wrześniu, byśmy jeszcze raz, jakby pani mi zadała to pytanie, to wtedy ja już miałbym, moim zdaniem, wydaje mi się, że już miałbym na pewno odpowiedź. To będziemy mieli taki okres wakacyjny, odpoczywamy, już z młodzieżą wstępnie rozmawiałem, już zapodaliśmy im tematy, żeby się zastanowili, co tam ma rosnąć. Z młodzieżą z CKZ-u, z Centrum Kształcenia Zawodowego i ze Szkoły Rolniczej, z młodzieżą, która na przykład uczy się mechanizacji rolnictwa, żeby też przez wakacje pomyśleli, co tam można jeszcze, co tam oni uważają, co można zrobić, żeby usprawnić te całe uprawy. Z młodzieżą ze Szkoły Rolniczej, z architektury i krajobrazu, co można tam posadzić, posiać. Wiem, że jest wstępnie drzewko cytrusowe. No zobaczymy. We wrześniu będzie więcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o takie pytania, więc na daną chwilę mamy tylko konstrukcję stalową.
21: A jak długo będzie trwał cały projekt?
3: Ten projekt będzie trwał w nieskończoność. Nie ma daty zakończenia tego projektu. To jest projekt dla młodzieży. Tutaj chciałbym cały czas wprowadzać rewolucję w nauczaniu, rewolucję w komunikowaniu się z młodzieżą. I ten tunel jest, jak gdyby, jeszcze raz wspomnę, jest takim punktem zaczepnym, punktem wyjściowym do tego całego procesu dotyczącego rozwoju młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, to jest młodzież w szkołach ponadpodstawowych, więc oni nie za bardzo jeszcze wiedzą, w którym kierunku iść, nie wiedzą w ogóle, jak się jeszcze poruszać. To jest taki okres dojrzewania, to jest taki, może można powiedzieć, jeden chyba z najtrudniejszych okresów w życiu młodzieży. Więc chciałbym też pomóc tej młodzieży, żeby zachęcić do tego, jak ta ich przyszłość będzie wyglądać. Żeby młodzież się nie bała, żeby nie bała się podejmować wyzwań, żeby nie bała się zadawać pytania, nie bała się pracować w grupach, nie bała się komunikacji, co jest numerem jeden, jeżeli chodzi o zarządzanie, w ogóle o współpracę, o pracę w jakichkolwiek projektach. Więc no, tak to widzę.
21: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: SK Zamość.
1: Teraz przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego, którego szczegóły przedstawi
4: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Ze względu na słoneczną pogodę i wysokie temperatury powietrza apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o wymagających naszej opieki dzieciach, osobach niepełnosprawnych czy w zaawansowanym wieku. W żadnym przypadku nie pozostawiajmy ich nawet na chwilę w samochodzie bądź na otwartym terenie, gdzie grozi przegrzanie albo porażenie słońcem. Nie zapominajmy też o zwierzakach, które również cierpią z powodu upałów. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wysokie temperatury dają się we znaki każdemu z nas. Pamiętajmy jednak, że w połączeniu z brakiem wyobraźni i zdrowego rozsądku mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Gdy planujemy podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy, aby wywietrzyć auto oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu. Pamiętajmy również o naszych bliskich i sąsiadach, szczególnie tych w sądziwym wieku. Zainteresujmy się ich losem. Być może osoby te, które z uwagi na wiek są również w grupie wysokiego ryzyka i upały są dla nich szczególnie dotkliwe, potrzebują naszej pomocy. W upalne dni apelujemy również o zachowanie rozsądku nad wodą. Przypominamy, że chcąc się schłodzić do wody, należy wchodzić powoli, stopniowo chłodząc organizm. Nagła zmiana temperatury może wywołać w organizmie szok termiczny, który może zakończyć się tragicznie. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy, jeżeli piliśmy alkohol. Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk i nie spuszczajmy z oczu dzieci, które są pod naszą opieką. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 17 w Łabuńkach Pierwszych. Policjanci, którzy tam pracowali, wstępnie ustalili, że kierująca Fordem 40-letnia mieszkanka gminy Komarów Osada, jadąc krajówką na skrzyżowaniu, zamierzała skręcić w lewo. Wykonując ten manewr, nie ustąpiła przejazdu motorowerzyście, który jechał od strony Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Zamościa i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów. Zarówno 40-latkę, jak i kierującego motorowerem, 58-latka z gminy Łabunie, załoga karetki pogotowia przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że kierującej Fordem nic się nie stało, natomiast 58-latek doznał obrażeń i musiał zostać w szpitalu. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że motorowerzysta był trzeźwy. Potwierdziło też, że 40-latka znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującej Fordem prawo jazdy, zatrzymali również dowód rejestracyjny obu pojazdów z uwagi na powstałe w nich uszkodzenia. Pamiętajmy, że bezpieczna jazda zaczyna się od rozsądnych decyzji podejmowanych każdego dnia za kierownicą. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu należy do częstych przyczyn groźnych wypadków drogowych. Chwila nieuwagi, pośpiech lub błędna ocena sytuacji mogą doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Każdy kierowca powinien pamiętać o dokładnej obserwacji drogi i stosowaniu się do znaków drogowych. Przed wjazdem na skrzyżowanie warto zmniejszyć prędkość i upewnić się, że można bezpiecznie kontynuować jazdę. Nie wolno podejmować ryzykownych manewrów pod wpływem pośpiechu czy presji czasu. Nie należy też wsiadać za kierownicę po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Działający metodą na tzw. znajomego z Facebooka oszuści włamują się na konta społecznościowe przypadkowych osób. Później, podszywając się pod właściciela takiego konta, rozsyłają do jego znajomych wiadomości z prośbą o szybką pożyczkę przy wykorzystaniu kodu BLIK. O takim właśnie oszustwie zawiadomił ostatnio policjantów 31-letni mieszkaniec naszego miasta. Wyjaśnił, że za pośrednictwem komunikatora otrzymał od brata prośbę o opłacenie zamówienia. Jako powód prośby wskazał wyczerpany limit płatności. 31-latek nie podejrzewał oszustwa i bez weryfikacji prośby wygenerował i przekazał rzekomemu bratu kod BLIK na kwotę 600 zł. Po tym otrzymał kolejne wiadomości z prośbami o dalsze wpłaty. Rzekomy brat argumentował je tym, że transakcje były odrzucane. Nieświadomy oszustwa 31-latek generował i przekazywał kolejne kody łącznie na kwotę 1700 zł. Dopiero po pewnym czasie w rozmowie z rodzicami dowiedział się, że ktoś przełamał zabezpieczenia konta na portalu społecznościowym jego brata i do znajomych rozesłał fałszywe wiadomości z prośbą o dokonanie opłaty zamówionego towaru przy użyciu kodu BLIK. W banku 31-latek dowiedział się, że płatności zostały już zrealizowane i nie ma możliwości ich zablokowania. W tego typu sytuacjach nie można działać pochopnie. Zawsze należy najpierw upewnić się, kto jest prawdziwym autorem takiej wiadomości. Możemy to bardzo szybko sprawdzić, dzwoniąc do osoby, która rzekomo potrzebuje naszej pomocy. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w okresie wakacji w sposób szczególny będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów do miejsc letniego wypoczynku oraz powrotów. Dobrym zwyczajem stało się już kontrolowanie przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego autokarów wiozących dzieci i młodzież. Organizatorzy wyjazdów powinni zgłosić potrzebę sprawdzenia autokaru telefonicznie dyżurnemu właściwej miejscowo jednostki. W naszym przypadku jest to telefon do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, też do Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej naszej jednostki.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamońskiej Eski. W tym programie będzie o rowerzystach, trasach rowerowych, sowach. Zabierzemy Was też na wycieczkę szlakiem dwóch rzek.
5: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Rozpoczynamy tematem rowerowym. Powiemy, jak bezpiecznie podróżować rowerem, jak zadbać o to, żeby być widocznym na drodze. Będzie też na przykład o tym, co zrobić, aby nasz rower nie padł łupem złodzieja.
4: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Bezpieczna jazda na rowerze wymaga przestrzegania przepisów ruchu drogowego, odpowiedniego przygotowania roweru i zachowania ostrożności. Najważniejsze zasady są takie, żeby chronić swoją głowę. Co prawda zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku bezpieczeństwa, ale my zawsze apelujemy o to, aby w trosce właśnie o bezpieczeństwo każdy rowerzysta zakładał kask. Należy zadbać również o swoją widoczność na drodze. Czasami te światełka zamontowane do roweru nie wystarczą. Warto mieć również kamizelkę odblaskową lub inne gadżety odblaskowe, które dają możliwość kierowcy samochodu dostrzeżenia rowerzysty z dalekiej odległości. Rowerzysta również nie powinien się rozpraszać, nie powinien słuchać muzyki ani nie rozmawiać przez telefon podczas jazdy. Ważnym elementem bezpieczeństwa rowerzystów jest również to, aby zawsze sygnalizowali innym kierowcom chęć zmiany kierunku jazdy. Jazda rowerem, nawet sporadyczna i rekreacyjna, może skutkować groźnymi wypadkami. Czasami zawini sprzęt, błąd kierowcy czy pieszego, a niekiedy twoja nieuwaga. Warto zatem znać i stosować zasady bezpiecznej jazdy rowerem i minimalizować ryzyko wypadku na rowerze. Każdy cyklista powinien pamiętać, aby używać sprawnego sprzętu rowerowego. Stan techniczny roweru jest kluczowy w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Najważniejszą rolę odgrywają układ hamulcowy oraz napędowy, dlatego należy regularnie sprawdzać stan klocków i linek hamulcowych oraz czyścić i smarować zębatki i łańcuchy. Należy korzystać z dróg rowerowych, jeśli jest taka możliwość. Przepisy drogowe zobowiązują kierowcę roweru do poruszania się po ścieżce rowerowej, jeżeli taka została wyznaczona. Oczywiście chodzi tylko o trasy przygotowane dla jadących w kierunku, w którym porusza się rowerzysta. W przeciwnym razie należy skorzystać z jezdni. Ogólna zasada zapisana w prawie drogowym zabrania jazdy rowerem po chodniku, ale istnieją od niej wyjątki. Jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10, które również kieruje rowerkiem, panują trudne warunki atmosferyczne, ale chodnik w tego typu sytuacjach ma co najmniej 2 metry szerokości, dozwolona prędkość na jezdni to powyżej 50 km na godzinę i nie ma drogi rowerowej. Niezależnie od tego, czy rowerzysta porusza się po jezdni czy po chodniku, gdzie zagrożeni są przede wszystkim piesi, ma obowiązek zachować ostrożność. Każdy rowerzysta również powinien pamiętać o tym, aby mieć sprawne oświetlenie swojego jednośladu. Podobnie jak kierowcy samochodów, rowerzyści muszą wyposażyć w sprzęt w oświetlenie. Obowiązkowe oświetlenie to co najmniej jedno białe lub żółte światło przednie i co najmniej jedno odblaskowe światło tylne o czerwonym kolorze. I co najmniej jedno światło tylne białe, świecące światełkiem ciągłym lub migającym. Światła należy włączać po zmroku i w czasie słabej widoczności. Ważnym elementem bezpiecznej jazdy rowerem jest również odpowiednio wcześniejsze sygnalizowanie wykonywanych manewrów. Niepoinformowanie innych uczestników ruchu o skręcie czy innym manewrze to jedna z największych przyczyn wypadków rowerowych. Przed skrętem najpierw trzeba upewnić się, że możemy wykonać manewr, potem należy wyciągnąć rękę prawą lub lewą w zależności od kierunku skrętu, która zasygnalizuje kierowcy nasz zamiar. Należy także ustąpić pierwszeństwa pieszym stojącym przy przejściu. Należy również pamiętać, że zgodnie z polskim prawem rowerzysta także powinien zachować trzeźwość. Kierując rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości popełnia bowiem wykroczenie. Do najczęstszych błędów należy poruszanie się po chodniku w sytuacji, gdy jest to zabronione. Rowerzyści nie pamiętają również o trzymaniu się prawej krawędzi, również w przypadku korzystania ze ścieżki rowerowej. Jazda przy prawej krawędzi jest szczególnie ważna w kontekście ciągle zwiększającego się natężenia ruchu pojazdów i oczywiście samych rowerzystów. Dla uczestników ruchu drogowego często dużym zaskoczeniem i przyczyną wypadków jest też nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Rowerzyści po prostu zapominają o tym, aby sygnalizować te manewry na drodze, a obowiązek taki wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Wystawienie prawej lub lewej ręki i pokazanie tym samym innym uczestnikom ruchu drogowego swojego zamiaru wykonania manewru nie wymaga dużego wysiłku, a może przyczynić się do tego, że nie wjedziemy wprost pod nadjeżdżający pojazd, którego kierujący nie spodziewa się naszego skrętu. Dużym grzechem rowerzystów jest również wjeżdżanie za sygnalizator w sytuacji, gdy ten nadaje światło czerwone lub korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Nie trzeba dodawać, że przeglądanie internetu lub pisanie SMS-ów podczas jazdy to działanie nie tylko zabronione, ale też nieodpowiedzialne. Szczególnie środowisko miejskie wymaga przecież od rowerzysty ciągłego skupienia i szybkiej reakcji na dynamiczną, nieoczekiwaną sytuację. Są również elementy, które nie są prawnie uregulowane, ale znacząco wpływają na bezpieczeństwo rowerzystów. Należą do nich chociażby słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy w sposób uniemożliwiający dotarcie bodźców dźwiękowych z otoczenia. Cykliści naruszają też stateczność swojego pojazdu poprzez nierównomierne rozłożenie ładunków, na przykład zakupów, co sprawia im problemy podczas kierowania albo powoduje nieporadne próby ruszenia spod świateł. Należy pamiętać również o tym, że kierujący samochodami też mają na swoim sumieniu nieprawidłowe zachowania względem rowerzystów. Największym z nich jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas skręcania w drogę poprzeczną. Dużym grzechem kierujących pojazdami jest też niezachowanie bezpiecznego odstępu od cyklisty podczas wykonywania manewru jego wyprzedzania. Taki odstęp nie może być mniejszy niż 1 metr. Zachęcamy również do tego, aby w trwały sposób oznakować swoje jednoślady. Każdy, kto chce oznakować rower, może zadzwonić do swojego dzielnicowego i umówić się na wizytę w komendzie, w czasie której rower zostanie na trwale oznakowany, a wybity numerek zostanie wpisany do rejestru i w sytuacji kradzieży będzie już zaewidencjonowany. Będzie łatwiej policjantom odnaleźć taki rower. Numery do dzielnicowego są na stronie internetowej, są również w aplikacji Moja Komenda. Można się skontaktować z dzielnicowym, zadzwonić do niego i umówić się na takie znakowanie roweru. Można również przyjść do komendy i ustalić termin znakowania. Ważnym elementem zabezpieczającym przed ewentualnymi kradzieżami naszego jednośladu jest to, aby w sposób właściwy rowery zabezpieczać. Nie szczędzimy pieniędzy na dobrej jakości linkę zabezpieczającą. Korzystajmy z zapięć rowerowych, realnie z nich korzystajmy, a nie tylko miejmy je w domu. Zostawiając rower pod sklepem, pod restauracją czy też w innym miejscu bez naszego nadzoru zawsze przypinajmy go do elementu trwałego infrastruktury. W wielu miejscach, również w Zamościu, znajdują się specjalne stojaki rowerowe. Zwróćmy też uwagę na to, aby w sposób właściwie przypiąć rower i do odpowiedniego elementu infrastruktury, żeby on był trwale połączony z podłożem, żeby ewentualny złodziej nie miał łatwości w odpięciu tego naszego roweru. W zamojskiej jednostce policji można oznakować swój rower. Oznaczenie jednośladu polega na spisaniu marki i numeru fabrycznego oraz na naniesieniu na rower kodu identyfikującego właściciela roweru. Zazwyczaj kradzieże rowerów są przypadkowe. Złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia jednośladu na tak zwaną chwilkę bez żadnych zabezpieczeń i nadzoru. Do kradzieży dochodzi również z miejsc, gdzie rowery są przechowywane, czyli z garaży i piwnic. Aby ustrzec się przed takimi zdarzeniami, a jednocześnie ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu naszego roweru. Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży naszego jednośladu, należy pamiętać, że złodziej najczęściej wykorzystuje pozostawienie roweru na niskim balkonie bez dobrego zabezpieczenia, pozostawienie roweru na klatce schodowej, pozostawienie roweru na chwilę przed sklepem, barem, budynkiem mieszkalnym lub też pozostawienie otwartych drzwi do garażu, piwnic, domu czy mieszkania. Postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru. Warto skorzystać z mocnych i profesjonalnych blokad. Trzeba też pamiętać, że nawet najprostsze zabezpieczenie może utrudnić kradzież. Stosujmy zawsze linki rowerowe. Zostawiając rower nawet tylko na chwilkę, przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Warto pamiętać, że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo jest zdjąć. Na pewno bardziej skuteczne są dwa zabezpieczenia niż jedno. Im więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower. Zadbajmy również o lepsze zabezpieczenie naszych piwnic, w których trzymamy rowery. Złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał. Zwracajmy uwagę na to, kto chodzi po klatce schodowej. Często zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszeniu dzwonka domofonu, nie sprawdzając, kto chce wejść do klatki. W ten sposób do bloku mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej. Uczulajmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru. Co zrobić, jeżeli dojdzie do kradzieży roweru? Należy jak najszybciej zadzwonić na policję, podając miejsce kradzieży i wygląd roweru, w tym numer identyfikacyjny oraz jego cechy charakterystyczne. Należy również przyjść do najbliższej jednostki policji, o ile to możliwe. Trzeba zabrać ze sobą dowód zakupu roweru lub kartę gwarancyjną z numerami ramy. Warto też obserwować aukcje internetowe, na których może być wystawiony do sprzedaży skradziony nam rower. Wówczas natychmiast należy powiadomić policję. Dobrze jest również sfotografować swój rower, co ułatwi jego odnalezienie. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. Rowerzysta może przekraczać przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Kierującemu rowerem zabrania się też korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów, należy pamiętać, że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.
21: Temat rowerowy jeszcze powróci, a tymczasem opowiem o sowach, tajemniczych ptakach. Warto dodać, że w Polsce mamy 10 gatunków lęgowych tych ptaków.
6: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bielecka, pracuję w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych w oddziale w Zamościu. Sowy są wyjątkowymi ptakami. Chyba najbardziej wyjątkowe jest to w nich, że każdy, czy dorosły, czy dziecko, rozpozna sowę po prostu po sylwetce. I choć sowa jest to ptak naprawdę bardzo rozpoznawalny, to tak naprawdę mało o nich wiemy. Sowy, mimo że najczęściej ukrywają się gdzieś w mroku nocy, chociaż nie wszystkie sowy są ptakami związanymi z nocą, bo są też ptaki dzienne wśród sów, na przykład sóweczka, to z pewnością, kiedy uda nam się je zaobserwować, to ich wygląd może wzbudzać naprawdę w nas podziw, bo są wyjątkowe. Pierwsze, co zwraca uwagę, to ich duża głowa, krótki, hakowato zagięty dziób,
7: duże oczy, tak frontalnie skierowane, patrzące na nas prosto. Dlatego też możemy odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z istotą rozumną. Stąd być może powiedzenie sowa mądra głowa, aczkolwiek tutaj pod względem inteligencji z pewnością przewyższają ptaki krukowate. Drugim takim wyjątkowym aspektem jest to, że są to ptaki związane głównie z nocą, a więc muszą one też mieć przystosowanie do tego życia nocnego i to też wyróżnia je na tle innych ptaków. Jest to doskonały wzrok, jeszcze lepszy słuch i oczywiście bezszelestny lot, który jest konieczny tutaj podczas polowania nocą. Sowy, tak jak wspomniałam, mają bardzo dobry wzrok, ponieważ w ogóle ich czaszkę wypełniają prawie oczy, są tak duże. Natomiast jeżeli chodzi o słuch, no to sowy są po prostu mistrzami świata. Ich słuch jest bardzo wyostrzony i tak naprawdę, kiedy widzimy chociażby uszatkę, to możemy mieć mylne wrażenie, że te sterczące kępki piór to są właśnie sowie uszy. Jest to nieprawdą, ponieważ sowie uszy są ukryte, są to tak naprawdę otwory uszne, które są ukryte tuż za szlarą. I tak naprawdę cała sowia głowa służy do wykrywania dźwięków. Natomiast tajemnica tego nocnego lotu bezszelestnego tkwi w piórach sowich. Jest to tak naprawdę cud natury, ponieważ sowie pióra są bardzo miękkie, delikatne. Pokrywa je taki aksamitny nalot zwany penullą. Dzięki temu sowy poruszają się bezszelestnie. Możemy tą sowę zobaczyć przelatującą nad naszą głową, ale z pewnością jej nie usłyszymy. Sowy jakoś od zawsze wzbudzały taki może niepokój czy lęk w ludziach, ponieważ jak wiemy są to ptaki głównie związane z nocą, a pora nocy jest dla nas taką porą trochę, gdzie czujemy się bezbronni, może niepewni. Dlatego też, kiedy ludzie dawniej nie słysząc sowy widzieli tylko ją przelatującą, mieć jej duże oczy, no to mogli czuć przed nią strach. Wiadomo, że dawniej sowy też częściej kojarzono ze śmiercią, a to tylko dlatego, że sowy zamieszkiwały cmentarze, głównie dlatego, że było to dla nich miejsce, gdzie miały dostęp do pokarmu, bo blisko siedzib ludzkich, więc tam była obfitość pokarmów w myszy i szczury. Natomiast z drugiej strony miały ciszę i spokój, jak również dużo starych, dziuplastych drzew do zamieszkania. I kiedy sowy zaczęły zasiedlać cmentarze, no to ludzie zaczęli je od razu kojarzyć ze śmiercią. Stąd też powiedzenia pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, które kojarzono z głosem pójdźki, czy też sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili. Dlatego też strach przed sowami wbrew pozorom wydaje się logiczny, bo ludzie tak naprawdę mało o nich wiedzieli. Dlatego też warto o tym temacie mówić, warto poznawać ten sowi świat, bo z pewnością jest niezwykle ciekawy, jest bardzo obszerny i tutaj trzeba o tym mówić, bo niestety niektóre gatunki sów stają się coraz rzadsze, co powodują po prostu zmiany krajobrazu rolniczego.
8: Teraz zabieramy Was na dwudniową wycieczkę szlakiem dwóch rzek. Mówi prezes Zamojskiego Oddziału PTTK Agnieszka Linek.
22: Proszę Państwa, nie miałam okazji być

0: odbywa w okolicach miejscowości Huta Złomy. To znajduje się na terenie Roztocza Południowego, Wschodniego. Prowadzi tam taka ścieżka przyrodnicza Kobyle Jezioro, bardzo ciekawie się nazywa. Ta ścieżka znajduje się właśnie w tej miejscowości Huta Złomy i przebiega ona przez rezerwat Źródła Tanwi. Bardzo przyjemna, około 2 kilometrów. Możemy właśnie tam zobaczyć zarówno piękne lasy, jak również właśnie te tereny podmokłe i zobaczyć miejsce, skąd ta tanew wypływa. I myślę, że tak z dojazdem, ewentualnie z zatrzymaniem się na przykład w Narolu, w Pałacu Łosiów, to może być to taka już całodzienna wycieczka. Natomiast jeśli chodzi o miejsce, gdzie rzeka się kończy, czyli gdzie wpływa do Sanu, to już musimy się udać troszeczkę poza teren Roztocza, ale nie jest to tak daleko, ponieważ należałoby pojechać do takiej miejscowości, która nazywa się Ulanów. Do miasta Ulanów. Mieliśmy okazję tam zorganizować naszą wycieczkę PTT-kowską i uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Także ja mogę Państwu tutaj z czystym sumieniem ten Ulanów polecić. Możemy nawet jak gdyby poczuć, jak ta tanew wpływa do Sanu, dlatego że w Ulanowie, który nazywany jest stolicą polskiego flisactwa, właśnie odrodziły się te tradycje flisackie. Są tam panowie flisacy, retmani, czyli jak gdyby no tacy kapitanowie, i budują oni galary. Galary, czyli takie jednostki pływające, i proszę Państwa, na tych galarach możemy popływać. I możemy płynąć właśnie Sanem, ale również Tanwią, czyli z Sanu wpłynąć do Tanwi. Oprócz tego Ulanów ma bardzo jeszcze dużo innych ciekawych miejsc, mianowicie muzeum poświęcone właśnie flisakom. Bardzo ciekawe, wspaniałe, przepiękny kościół pod wezwaniem świętej Barbary, która jest patronką flisaków, i jest też miejsce, skąd możemy podziwiać właśnie te dwie rzeki, mianowicie taki cypel położony właśnie u zbiegu tych dwóch rzek. I same miasteczko jest bardzo malownicze, jest tam bardzo dużo starych, drewnianych flisackich domów. Również na uwagę zasługuje bardzo ciekawe muzeum pana Andrzeja Pityńskiego, rzeźbiarza, który właśnie pochodzi z Ulanowa, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zrobił tam światową karierę. Dodatkowym atutem tego miejsca są naprawdę bardzo serdeczni i otwarci ludzie, którzy tam pracują, mieszkają, więc bardzo serdecznie polecam taką wycieczkę, troszeczkę poza tutaj nasz rejon. Po drodze też polecałabym Państwu wstąpić do Rudnika nad Sanem, gdzie znajduje się Muzeum Wikliniarstwa, bardzo ciekawe, czy też do Krzeszowa, związanego z ordynacją zamojską, bo tam zamojscy mieli również swoją siedzibę. I Krzeszów był portem ordynackim, portem rzecznym. Do dzisiaj pozostał po zamojskich również przepiękny drewniany kościół, który ufundowali. Polecam Państwu serdecznie te miejsca.
1: SK Zamość.
2: Tak jak obiecywałam, powracamy jeszcze do tematu rowerowego. Tym razem jednak zaproponujemy Wam malownicze trasy rowerowe, które warto wypróbować.
3: Z tej strony Karol Jańczuk, roztoczański przyrodnik, fotograf, przewodnik turystyczny, a przede wszystkim leśnik na co dzień pracujący w Nadleśnictwie Tomaszów. Jest mnóstwo sposobów na spędzanie właśnie tego czasu, od wycieczek pieszych, które ja lubię, po między innymi też wycieczki rowerowe, o których dzisiaj będę mówił. Roztocze ma kilka niewątpliwych zalet, jeśli chodzi o turystykę rowerową. Pierwszą jest różnorodna rzeźba terenu. Są miejsca, które są płaskie, są miejsca, na których spotkamy pagórki, czy nawet wzgórza, nawet o nachyleniu sięgającym 10 czy 12%. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdzie coś dla siebie amator rowerowania, niedzielny rowerzysta, można tak powiedzieć, który może znaleźć trasę o bardzo łagodnym przebiegu, ale też ci, którzy pragną doświadczyć przygód rowerowych, bardziej zaawansowani rowerzyści, też znajdą ciekawe, ambitne trasy, nierzadko wiodące drogami gruntowymi. Kolejną zaletą Roztocza pod względem rowerowym jest to, że wiele tych tras, wiele tych ścieżek biegnie lasami, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, pożyteczne znaczenie tym, że sport, turystyka rowerowa, prawda, wzmacnianie swojego organizmu, a jednocześnie chłonąć można tą przyrodę, wędrując, jadąc przez lasy, można po prostu obserwować przyrodę z siodełka roweru. Trzecią i też niewątpliwie dużą zaletą Roztocza pod względem turystyki rowerowej jest to, że na bocznych drogach, tych powiatowych czy gminnych, jest dość niewielki ruch samochodowy, więc jest to idealna sprawa na wycieczkę samemu, bądź z rodziną czy przyjaciółmi w większej grupie.

0: też jest bardzo bezpiecznie na tych bocznych trasach. Wiele jest ciekawych tras, ciekawych do odwiedzenia w regionie, zarówno tych oznakowanych, istniejących w ramach różnych sieci czy w ramach szlaków turystycznych, jak i tych tras nieoznaczonych, znanych rowerzystom, niemniej w żaden sposób nie sformalizowanych. Można zaplanować sobie wiele ciekawych wypraw, zarówno tych krótkich do 20 km, średnio długich na 40, jak i tych długich, całodziennych wypraw zahaczających o Puszczę Solską czy Grzędę Sokalską. Pierwszą trasą rowerową, którą zamierzam Wam dzisiaj polecić, jest szlak nad Sołokiją. Około 25-kilometrowy szlak o średnim poziomie trudności. Średnim przede wszystkim z uwagi na to, że duża część tej trasy, tego szlaku, biegnie po drogach nieutwardzonych, nierzadko dość poranych przez ciągniki rolnicze, więc może to przejazd takim aż tym szlakiem może sprawiać trudności, szczególnie po deszczu i szczególnie najmłodszym amatorom rowerowania. Szlak nad Sołokiją zaczyna się i kończy w Lubyczy Królewskiej. Stamtąd biegnie na południowy wschód w kierunku wsi Teniatyska, nieopodal starego cerkwiska i bardzo ciekawego cmentarza z licznymi nagrobkami bruślińskimi, więc amatorzy historii regionu też znajdą na trasie coś dla siebie. Następnie biegnie szlak tuż obok pomnikowego dębu Siemowit. Warto na to zwrócić uwagę i wychodzi w Teniatyskach. Tam szlak przechodzi przez Sołokiję, przez most właśnie w Teniatyskach i z powrotem zawraca na północ w stronę Rudy Żurawieckiej. Biegnie na tym odcinku od Teniatysk do Rudy Żurawieckiej tuż nieopodal rzeki Sołokija. Na tym odcinku trasy liczne są ciekawe widoki z piękną rzeką Sołokiją, naszą, jak to mówimy, roztoczańską księżniczką wśród rzek, która wije się meandrami wśród roztoczańskich borów. Naprawdę widoki są znakomite i warto czasem właśnie na tej trasie tego szlaku, na tym odcinku od Teniaty do Rudy Żurawieckiej zatrzymać się i zrobić zdjęcie, czy podziwiać właśnie tą rzekę, jak meandruje pomiędzy borami i olsami. Gdy już dotrzemy do Rudy Żurawieckiej, szlak biegnie lasami w stronę Szalenika i ta część trasy jest dość trudna, dość dzika, gdyż biegnie leśnymi ścieżkami. Przyda się na pewno dobra mapa, a najlepiej aplikacja, mapa banku danych do Alasach MBDL, który znajdziecie na swoich smartfonach. Za darmo aplikacja jest do ściągnięcia, więc naprawdę polecam. Ja się bez niej nie ruszam do lasu. Warto ją mieć, by na bieżąco śledzić przebieg szlaku, który jest tam naprawdę niełatwy. Odcinek od Rudy Żurawieckiej do Szalenika naprawdę może stanowić wyzwanie bez mapy, więc zalecam się nią zaopatrzyć. Gdy już dotrzemy do Szalenika, trasa kieruje nas przez Szalenik Kolonie, bo w Opłotkach Bełżca skręcić ostro z powrotem na wschód, w stronę wzgórza zwanego Łysą Górą i mało kto wie, właśnie w okolicach Szalenika na tej Łysej Górze istnieje też fragment, mały fragment, kilka drzew, może 6, Alei Kasztanowej. Warto to zobaczyć, Aleja Kasztanowa znana jest głównie z okolic Narola, niemniej Szalenik ma też swoją maleńką Aleję Kasztanową. Dalej szlak dociera do wsi Zatyle z licznymi malowniczymi stawami w dolinie, by następnie wzdłuż staw z powrotem dotrzeć do Lubyczy Królewskiej. Naprawdę polecam ten szlak. Niemniej warto się zastanowić z uwagi na dość trudne odcinki niektóre, czy należy na tą trasę brać najmłodszych. Na pewno warto mieć mapę. Drugą trasę, którą zamierzam Wam polecić, nie znajdziecie na żadnych opracowaniach turystycznych, nie jest oznaczona jako trasa turystyczna. Niemniej jest często odwiedzana przez turystów. Ja często, fotografując, będąc na zdjęciach w okolicach właśnie tej trasy, widzę często rowerzystów właśnie zmierzających w jedną czy w drugą stronę. Jest to trasa z Bełżca do Leliszki. Dość łatwa, około 14-kilometrowa trasa, więc dla zaawansowanego rowerzysty jest to po prostu po pracy, po południe można się wybrać. Biegnie ta trasa z miejscowości Bełżec do Stawów Leliszce, by następnie z powrotem zawrócić przez wieś Żyłka w stronę Bełżca. Trasa, jak powiedziałem, nie jest oznaczona jako szlak, więc naprawdę konieczne jest posiadanie dobrej mapy lub aplikacji mapowej. Najlepiej MBDL, tam macie doskonale oznaczone leśnictwa, oddziały, ścieżki, drogi, więc warto się w nią zaopatrzyć. Trasę tą najlepiej rozpocząć przy leśniczówce w Bełżcu, na ulicy Zamojskiej 20A, zaraz na początku przylądku Belsa, strona Tamaszowa, jest skręt i tam jest zresztą kierunkowskaz przed sklepem i jest tam jak najbardziej leśniczówka, napis leśniczówka Belżec, tam możemy zacząć. Biegnie stamtąd droga asfaltowa w las ku szkółce leśnej, która znajduje się w głębi lasu. Po 1,5 kilometra tą główną asfaltową, dosyć taką używaną widać drogą, znajdziemy się na krzyżówce. Widać na prawo szkółkę w Belżcu, natomiast my powinniśmy jechać dalej prosto główną drogą, która za kilkaset metrów ostro skręci w prawo i z takiej szutrowej drogi zamieni się w drogę z płyt betonowych. Drogą z płyt jedziemy następne 3-3,5 kilometra. Po tych 3-3,5 kilometra warto sobie zrobić postój, kiedy po lewej stronie zobaczymy kierunkowskaz cmentarz Leniszce. Jeśli mamy ochotę, wystarczy przejść 200 metrów ścieżką w lewo, dotrzemy na stare cerkwisko i cmentarz w nieistniejącej dziś wsi Leliszka, też z nagrobkami bruśnieńskimi. Miejsce dość popularne, coraz bardziej popularne wśród turystów, nie tylko rowerowych, ale też pieszych. Jeśli zaś nie chcemy tam odwiedzić, nie mamy ochoty, nie mamy czasu, musimy się kierować dalej ścieżką, dalej drogą z płyt betonowych na sam jej koniec. Kiedy już się skończy, koniec zamieni się w drogę gruntową, będzie to dość duże skrzyżowanie, skrzyżuje się tam 4 bodajże drogi. Oznacza to, że w zasadzie dotarliśmy na piękne rozlewisko w Leniszce. Wspaniałe, niesamowicie widowiskowe, piękny, duży staw na rzece Sołokija, położony pięknie pośród lasów i borów. Naprawdę warto podziwiać jego piękno, chłonąć tą ciszę, te dźwięki przyrody. Jeśli już zrobiliśmy sobie tam przystanek, odpoczęliśmy chwilę, wróćmy do miejsca, gdzie skończyła się droga płytowa. Tam na dużym skrzyżowaniu wybierzmy drogę w lewo. Pokieruje nas do wsi Żyłka. Też droga jest gruntowa, więc warto brać poprawkę na to, czy padało, czy nie padało, bo jeśli jest dość mokro, na pewno na tej drodze będą kałuże, które mogą stanowić wyzwanie, szczególnie dla najmłodszych rowerzystów. Gdy już dotrzemy po tych kilku kilometrach do wsi, należy przejechać przez most w Żyłce i kierować się cały czas prosto. W ten sposób wrócimy z powrotem na ulicę Armii Krajowej w Bełchcu. Przy samym końcu wsi Żyłka, po około 200-250 metrach, warto też się zatrzymać. Po prawej stronie zobaczycie staw. Tam znajdują się stawy na młynkach. Niezwykle malownicze uroczysko, przy okazji łowisko PZW. Tam się też znajduje wiata, ławeczka. Można usiąść, pokontemplować trochę przyrodę wśród szumu drzew i wśród szumu rzeki Krynica, która tamtędy przepływa. Trasy dość często uczęszczane przez rowerzystów, bardzo malownicze, bardzo ładne. Pamiętajcie jednakże o sprawdzeniu prognozy pogody przed wyprawą. Życzę Wam samych miłych chwil na dwóch kółkach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sawa. Zaczynamy magazyn Radia SK Zamość. W tym programie powiemy, jak dobrze fotografować. Będzie o zdarzeniach z udziałem zwierzyny leśnej. Poradzimy też, jak przygotować się na wyprawę do lasu.
2: SK Zamość.
1: Zamojska Policja przypomina, że wjeżdżając w tereny leśne oraz okolice pól uprawnych musimy zachować szczególną ostrożność, bo przez drogę mogą przebiegać sarny, łosie czy dziki. Przy zbyt dużej prędkości możemy nie zdążyć zareagować. Pamiętajmy, że zdarzenie ze zwierzyną leśną może okazać się bardzo groźne.
3: Podkomisarz Dorota Krukowska Wubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Co jakiś czas dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych. Nie ma złotego środka na to, aby ustrzec się przed zdarzeniem z udziałem zwierzyny leśnej. Mamy możliwość jednak zmniejszyć ryzyko zderzenia ze zwierzyną. Pamiętajmy o tym, że do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi wczesnym rankiem oraz późnym wieczorem. To właśnie wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo spotkania zwierzyny na drodze. Jak należy reagować, kiedy zobaczymy zwierzę leśne na drodze? Należy przede wszystkim zwolnić i uważnie obserwować drogę i otoczenie. Jeżeli zwierzę nas dostrzeże, powinno zejść samo z jezdni. Jeżeli się nie wystraszy, możemy spróbować użyć sygnałów dźwiękowych albo mrugania światłami. Tylko musimy mieć tego świadomość, że niektóre zwierzęta mogą inaczej zareagować na nasze sygnały. Może to przykuć uwagę zwierząt i unieruchomić je. W takich sytuacjach należy po prostu zmniejszyć prędkość i uważnie ominąć zwierzę. Jeżeli już zobaczymy na drodze zwierzę, należy zmniejszyć zmniejszyć prędkość i bardzo ostrożnie spróbować je ominąć, mając na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo. Musimy mieć również świadomość, że zwierzyna leśna żyje w stadach, więc jeżeli jedno zwierzę zobaczymy na drodze, musimy mieć świadomość, że za chwilę w tym miejscu może pojawić się kilka kolejnych zwierząt. Podróżując drogami leśnymi warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Administratorzy dróg ustawiają znaki ostrzegające o zwierzynie w miejscach, gdzie jej ruch jest intensywny. Pamiętajmy jednak, że te znaki nie obowiązują zwierzyny i same biegają na drogę tam, gdzie chcą po prostu, ale my jako kierujący, widząc taki znak, musimy zdjąć nogę z gazu i po prostu uważnie obserwować pobocza drogi.
1: A co powinniśmy zrobić, jeżeli już dojdzie do zderzenia z udziałem zwierzyny leśnej? Jak powinniśmy się zachować?
3: Podobnie jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, powinniśmy zabezpieczyć miejsce tego zdarzenia, tego wypadku. Należy w odpowiedni sposób ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne, zwracając tym samym uwagę innych kierowców, że na drodze jest jakieś zagrożenie, jest jakieś niebezpieczeństwo i wówczas bezpiecznie już poprosić o pomoc, powiadomić policję. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli w pobliżu jest ranne zwierzę, pod żadnym pozorem nie wolno do niego podchodzić. Jest to po pierwsze zwierzę leśne, jest to dzikie zwierzę. Nie powinniśmy również rannego albo martwego zwierzęcia zabierać. Może mieć ono na przykład wściekliznę. I taka ogólna zasada nie tylko w terenach leśnych, ale zwłaszcza tam, jeśli chodzi o zwierzynę leśną, o możliwość napotkania zwierzyny leśnej, to najważniejsze jest to, abyśmy byli skupieni i rozważni. W takich miejscach najbezpieczniej jest zdjąć nogę z gazu, obserwować pobocze i starać się po prostu bezpiecznie przez te miejsca, gdzie mogą na drodze pojawić się zwierzęta, przejechać.
1: Zmieniamy temat. Tym razem będzie o fotografowaniu. Podpowiemy, jak robić dobre zdjęcia. Wspomnimy m.in. o kompozycji czy barwach. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Od czego zależy dobre zdjęcie?
4: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotograficznych. Co roku Zamojska Grupa Fotograficzna dla młodzieży prowadzi. I pierwsze zawsze moje pytanie było na każdych warsztatach. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy, można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić. I może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu. Jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach to z doświadczenia wiem. Jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
1: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
4: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa. I tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna i to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze, wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i z praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie no piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, no powstaje dobry obraz.
1: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe?
4: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości jak ten zielony krzew. Więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości. Umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i no miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. Teraz no, przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować no, w tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma i tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi o odbiór fotografii czarno-białej.
1: Czy warto kupować drogi aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie? Czy dobre zdjęcie możemy zrobić zwykłym, tanim aparatem?
4: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze. Lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80., nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy. Także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest wszystko zależy od fotografującego. Jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tutaj nie aparat robi zdjęcia. Zdjęcia robi cały czas człowiek. I żaden automat nie zastąpi człowieka, bo nawet jak nastawimy na automat, to no, zrobi taką, wybierze średnią i z naświetleniem, z kolorem, ze wszystkim. Trzeba po prostu dogłębnie przeczytać instrukcję i tam wszystko pisze, jak można w ten obraz ingerować, jak można coś poprawić, czy naświetlenie, czy kontrast, czy odwzorcowanie koloru. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu, a aparat nie musi być.
1: Czy można wyróżnić którąś z gatunków fotografii, która jest najtrudniejsza? Czy trudniej zrobić zdjęcie osobie, czy trudniej zrobić portret, czy trudniej zrobić zdjęcie reportażowe, czy też trudniej jest sfotografować na przykład architekturę?
4: To jest pytanie bardzo trudne, bo każda fotografia wymaga innego spojrzenia. No portret na wolnym powietrzu częstym błędem jest, a wszystkich fotografujących jest błędem, że dobre zdjęcie wyjdzie przy takim świetle słonecznym. A to nieprawda, bo światło słoneczne daje duże kontrasty i na przykład przy tym portrecie to na twarzy będą cienie, czy to noska, czy w oczodole, czy podbródka na szyi i to ostre zdjęcia, to już brzydko wygląda. Także Jeżeli chodzi o Polskę, teraz jest światło rozproszone, czyli w cieniu, gdzie nie ma ostrego światła. Tutaj można cały czas mówić, przy architekturze cienie są bardzo ważne, bo tworzą plastykę obrazu. Obraz znowu, jeżeli nie będzie niebo pochmurne, światło rozproszone i architektura, w architekturze nie będziemy mieli tych cieni elementów, tam jakieś płaskorzeźby, to obraz powstaje płaski, nie ma tej głębi, nie ma tej przestrzeni. I tutaj w architekturze jest potrzebne światło, nie zupełnie ostre, ale jest potrzebne ostre. Ważne znowu jest kąt padania światła. Inny obraz będzie, jeżeli światło będzie, słońce będzie leżało nisko na niebo, skłonia, a inne, jeżeli będzie wysoko. Także, bo tutaj te cienie się przesuwają, tworzą jakiś tam obraz. I tutaj mówię, no, fotografujący musi to widzieć. Mistrz polskiej fotografii, założyciel fotoklubu polskiego, to był fotoklub trzeci na świecie, po londyńskim i paryskim, Jan Mucha. Jego syn wspominał tak, że z tatem chodził 3 dni, żeby sfotografować portal. Przez te 3 dni ojcu cały czas się nie podobało to oświetlenie. Nie tak to słoneczko świeciło, za ostro, za słabo, nie ten kąt. Dopiero na 3 dzień nacisnął migawkę i ten portal sfotografował. Także tutaj naprawdę kwestia tego, jak to ten świat widzi.
1: A dlaczego warto fotografować? Dlaczego warto robić zdjęcia?
4: Niektórych chwil się nie da powtórzyć. Aparat to zarejestruje, zostanie to dla podobnych. I no weźmy przykład, przecież nawet nasz ukochany Zamość, jak on się przez ostatnie te 20-30 lat, 40 zmienił. Przecież te ulice, te budynki, ta cała starówka zupełnie inaczej wyglądała kilkadziesiąt lat temu niż teraz. I że jakby nie było zdjęć z tamtego okresu, no... Młodzi, nowonarodzeni, następne pokolenia nawet by nie wiedziały, jak te kamieniczki, jak ten rynek wyglądał, jak te podwórza wyglądały. Tak samo człowiek się zmienia od narodzenia aż do wieku starszej osoby, no to przecież cały czas w tym naszym życiu coś się zmienia, coś się dzieje. Warto to rejestrować, żeby chociaż później siąść i pokazać innym. Chociaż teraz ludzie błąd popełniają, bo przechowują te zdjęcia na komputerach, w telefonach, tabletach, padnie dysk i później tracą te zdjęcia. Albo na dwóch dyskach przechowywać, albo drukować. Te drukowane wytrzymują. Ja mam zdjęcia sprzed 40 lat dzieci i one na papierze przechowane są i są w doskonałym stanie. Mam zdjęcia architektury sprzed 40 lat Zamościa i są też w doskonałym stanie. A te elektroniczne, jak dysk padnie, to jest kiepsko z nim. No bo kiedyś były te na kliszach zdjęcia, no to one jednak trwałość mają do tej pory. Ja przekazałem przecież swoje negatywy do Archiwum Państwowego, Muzeum Zamojskim i one przetrwają jeszcze następne tam dziesiątki lat, będą do wykorzystania, będzie można zobaczyć, jakie były imprezy w Zamościu, jak Zamość wyglądał. Fotografować warto, warto fotografować, żeby ktoś później to zobaczył, bo z biegiem czasu każde zdjęcie staje się zdjęciem historycznym.
2: SK Zamość.
1: Weekend to dobry czas, aby wyjechać do lasu. W tym magazynie podpowiemy, jak dobrze przygotować się do takiej wędrówki, co warto ze sobą zabrać i dlaczego.
5: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem, pracuję w Nadleśnictwie Tomaszów, zajmuję się między innymi turystyką i edukacją przyrodniczo-leśną. Porozmawiamy sobie o tym, jak dobrze się przygotować do takiej wycieczki jednodniowej, weekendowej, tutaj po naszym roztoczu. Nie mówimy tutaj o dalekich Himalajach, ani o przepastnych dżunglach, tylko co możemy spotkać, co warto ze sobą zabrać, w jaki sposób warto się ubrać, czego unikać. Takie wycieczki też potrzebują odpowiedniego przygotowania. Zadbać o własne zdrowie i o własną wygodę. Od czego ja zaczynam taką wycieczkę, jeśli planuję gdzieś jakąś wyprawę? Od prognozy pogody przede wszystkim. Dokładnej prognozy pogody na cały dzień, od tego, czy będzie padać, czy będzie mocno wiało. Najlepiej sprawdzić to albo tego samego dnia przed wyjazdem, albo dzień wcześniej. Takie prognozy pogody krótkoterminowe są zazwyczaj najdokładniejsze i zazwyczaj się sprawdzają. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, rzadko kiedy zdarzyło mi się być zaskoczonym przez pogodę, jeśli sprawdziłem prognozy. I oczywiście są od tego wyjątki, ale zazwyczaj prognozy informują o przelotnych deszczach czy burzach. Przelotne deszcze mogą jak najbardziej się wydarzyć. Więc prognoza pogody, przede wszystkim dobry research, jeśli chodzi o to, co nam proponują meteorolodzy na dany dzień. Buty. Najważniejsze są buty. Zawsze, czy tak jak jedziecie w góry, sami słyszeliśmy, widzieliśmy niejednokrotnie sytuację Japonek na Rysach na przykład, czy na Giewoncie. No u nas nie jest aż tak niebezpiecznie, jednak ważne jest, żeby buty były za kostkę z prostego powodu. Mianowicie buty, które sięgają za kostkę i dobrze nam tutaj trzymają tą kostkę, chronią nas w dużej mierze od skręceń. A skręcić nogę, jak większość was wie, możemy nawet na własnym podwórku, czy we własnym mieszkaniu. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy idziemy gdzieś głęboko w lesie, nagle krzywo staniemy i boli nas kostka. To jest problem. Buty wysokie, takie sięgające łydki, pozwolą nam uchronić się przed tym niemiłym zdarzeniem, często bardzo bolesnym. Ja się nie ruszam w płytkich butach zazwyczaj, szczególnie jeśli trasa jest bardzo terenowa, to buty za kostkę to jest po prostu oczywistość. Nie mogą być buty za ciasne, szczególnie jeśli planujecie wycieczkę kilkunastokilometrową. Muszą być to buty wygodne, przede wszystkim nie mogą być to buty nowe. O butach nowych powiem tyle, że często, szczególnie buty trekkingowe, muszą się dostosować do stopy i dobrze jest je wcześniej sobie troszeczkę rozchodzić. Nie warto, naprawdę nie warto brać nowych, świeżo kupionych butów na jakąś dłuższą wycieczkę, bo można przepłacić to naprawdę wieloma otarciami. Dobrze jest, gdy buty są wodoodporne. Mamy aurę, jaką mamy w lasach, na łonie przyrody. Mamy błoto, mamy kałuże przeróżne, których niekiedy się nie da ominąć, niekiedy przypadkiem możemy w nie wejść. Warto więc zabrać te buty wodoodporne lub je w jakiś sposób zaimpregnować, tak żeby nie przemoczyć ich. Naprawdę niemiła jest sytuacja, kiedy w trakcie takiej wycieczki ktoś ciapnie w wodę i przemoczy buty. No, przeziębienie, muszę powiedzieć, murowane. Najważniejsze, żeby po prostu stopy były suche. Buty też nie mogą być zbyt śliskie. Na większości terenowych tras mamy dosyć śliską glebę, szczególnie w lasach. Im bogatsze te lasy, im bardziej takie liściaste, tym ta gleba jest bardziej gliniasta. Może powodować to, że po prostu będzie ślisko. A jeśli będziecie gdzieś schodzić z górki lub wychodzić pod jakąś górkę, pod jakiś wąwóz, to może się okazać, że adidasy niestety staną się tak mało przyczepne, że będziecie się ślizgać, co może powodować właśnie przypadki skręceń. To ktoś powie, to jakie buty? Gumiaki najlepiej. I tak nie. O, te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Przede wszystkim w gumiakach, butach gumowych stopa nie oddycha. Buty gumowe też często nie chronią dobrze kostki, nie usztywniają dobrze naszej stopy. Też są specjalistyczne buty gumowe, takie bardziej usztywnione. To jest jednak droższa inwestycja, więc jeśli ktoś nie potrzebuje, to nie radzę inwestować. Wystarczą dobre buty trekkingowe, takie jakie macie, z dobrym jakimś właśnie protektorem, tak żeby się nie ślizgały, dobrze usztywnione, wygodne, rozchodzone i powinno być ok. Jeśli chodzi o skarpetki, cóż, powiem wam, na większe mrozy zdarzały się wycieczki, kiedy by temperatura była minus 15 czy minus 20 stopni. Wolałem zabrać dwie warstwy cieńszych skarpetek niż jedną warstwę grubych, ponieważ lepiej trzymają po prostu ciepło. Jeśli wybieramy się na jakąś wyprawę, głównie będziemy spędzać czas idąc, więc dopóki będziemy szli w stopy, nam będzie ciepło. Okrycie wierzchnie, czyli kurtka. Wybór kurtki musi być dokonany odpowiednio do warunków terenowych. Jeśli zapowiadają deszcze, warto wziąć coś przeciwdeszczowego. Jeśli zapowiadają wiatr, warto wziąć coś, co nie jest takie przewiewne za bardzo, bo można się znaleźć nagle w środku pola, gdzie wicher hula, a w polarku naprawdę bardzo będzie czuć jego podmuchy, więc kurtka musi być odpowiednio dobrana. Nie warto brać za grubych kurtek, bo można się bardzo szybko zgrzać, spocić, to też jest czynnik taki niemiły i mogący powodować to, że się łatwo przeziębimy, zgrzani. Nie może być to za cienka kurtka, taka bardziej zdobna, bo to jednak warto dbać o ciepłotę ciała. Polecam ubiór na cebulkę, na kilka warstw. Działa to naprawdę. Każda warstwa ubrań chroni dodatkowo. Zresztą w momencie, gdy nam się robi za gorąco, zawsze można którąś warstwę zdjąć. Musimy pamiętać o tym właśnie, żeby uważać na to, żeby kurtka chroniła nas przed odpowiednimi warunkami. Czyli jeśli pada przeciwdeszczowo, jeśli wieje coś przeciwwiatrowi, warto o tym pamiętać. Nakrycie głowy. Wiele osób też nie zwraca uwagi na to. Często widzę, spotykam ludzi na szlaku nie posiadających żadnych czapek, a ja się bez czapki nie ruszam, szczerze mówiąc. Raz z uwagi na to, że łatwo przeziębić zatoki, a dwa, że najwięcej ciepła właśnie ucieka przez głowę. Więc odpowiednia czapka jest naprawdę ważna. Czapki warto wybierać takie, które lepiej chronią od wiatru. Wiele osób zapomina, ja jednak przestrzegam i polecam. Zawsze, nawet jeśli nie potrzebujesz w tej chwili zakładać czapki, bo jest ciepło, wrzuć ją w kieszeń i zawsze, jeśli ci uszy zmarzną, będziesz się mógł nałożyć położyć. Kolejna rzecz, chyba najważniejsza w zasadzie, może oprócz butów, to wzięcie ze sobą smartfona. Telefonu ogólnie, ale smartfona w szczególności, właśnie dlatego, że smartfon obsługuje funkcję, obsługuje technologię GPS i smartfony zazwyczaj mają już zainstalowaną aplikację mapową, jakąkolwiek, która pozwoli nam precyzyjnie dosyć określić, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, gdzie jest najbliższa droga publiczna, skąd idziemy, dokąd idziemy. Warto pamiętać o tym, żeby przed wyprawą naładować takiego smartfona, nigdy nie wiadomo, ile ta nasza podróż potrwa. Kolejną sprawą, takim aspektem, który chciałem poruszyć, to kwestia roamingu międzynarodowego. Jak wiemy, bliżej granicy naszego państwa możemy znaleźć się w miejscu, gdzie nie będzie zasięgu polskich sieci, tylko włączy się nam roaming. No to trzeba uważać i przestrzegam Was przed wysokimi opłatami, ponieważ no, roaming jest nie tylko w przypadku rozmów, także w przypadku transmisji danych i możemy się zdziwić, dostając bardzo wysoki rachunek, później robiąc sobie wycieczkę gdzieś bliżej granicy. Część aplikacji potrafi działać offline, o to też trzeba wcześniej zadbać, ściągnąć sobie mapę terenu, po którym się poruszamy. Możemy użyć też mapy analogowej, czyli papierowej, wziąć ze sobą. Ja jednak polecam smartfona i jakieś aplikacje mapowe. Też się bez tego nie ruszam, też nigdy nie idę na pamięć. Zawsze dbam o to, żeby mieć naładowany smartfon ze sobą. W ten sposób wiem, gdzie jestem, wiem, że się nie zgubię, wiem, że dotrę bezpośrednio, jak po sznurku. I to jest też Wasze, moje bezpieczeństwo. Po prostu dzięki temu łatwo w razie czego dodzwonić się do służb chociażby. Na dłuższą wycieczkę warto się zastanowić nad tym, czy zabrać coś do jedzenia i picia. Picia przede wszystkim. W lecie muszę powiedzieć, że bez wody nie warto się ruszać, bo się bardzo chce pić, a trudno jest. Pomimo tego, że Roztocze, na przykład, z którym żyję, jest pełne przeróżnych źródeł, jednak staram się nie pić wody z niesprawdzonych zbiorników. Pić się też po 10 km spaceru może zachcieć każdemu. Więc warto ze sobą wziąć coś do picia, warto ze sobą wziąć coś do jedzenia także, bo świeże powietrze, kontakt z przyrodą znakomicie wpływa na metabolizm i może się okazać, że zgłodniejemy nagle. Więc warto pomyśleć nad zabraniem ze sobą termosu. Wiem, może to jest przeżytek, ale musimy zwrócić uwagę na to, że pić nam się może zachcieć w każdym momencie, a pragnienie to jest takie niesamowite uczucie, które psuje naprawdę każdą przyjemność z najpiękniejszych nawet widoków. Jeśli chce nam się pić, nie zważamy na nic, więc warto pomyśleć, czy sobie zaparzyć kawę, czy herbatę. Jeśli planujemy faktycznie kilkugodzinny spacer, to są naprawdę rzeczy, które warto ze sobą wziąć, ale to wszystko zależy od długości Waszej wycieczki. Jeśli planujecie wyskoczyć do lasu na godzinę, myślę, że kanapka będzie zbędna. Jeśli zaś planujecie wędrować naprawdę przez większość dnia, warto o tym pomyśleć, żeby wziąć jakiś prowiant ze sobą. I teraz powstaje pytanie, czy brać ze sobą plecak? Jeśli planujecie dłuższą wyprawę, jeśli planujecie wziąć ze sobą troszeczkę jedzenia i picia, to na pewno warto. Lepiej coś takiego nieść na plecach niż w kieszeniach. Warto już na dłuższą wyprawę zabrać ze sobą jakieś bandaże, plastry, chociażby od otarć. Jeśli jest to krótka wyprawa, myślę, że plecak może być Wam zbędny. Worki na śmieci. Czasem warto. Ostatnio modna staje się, szczególnie w parkach narodowych, tych górskich, turystyka śmieciowa, to znaczy, że turyści zabierają ze sobą worki na śmieci po to właśnie, żeby zbierać przy okazji idąc śmieci znalezione na szlaku. My jak najbardziej leśnicy patrzymy przychylnie na taki rodzaj turystyki. Nie pomyślcie, że nie sprzątamy. Rokrocznie sprzątamy 10 tysięcy metrów sześciennych śmieci z lasów. Mile widzimy każdą pomoc. Jeśli więc planujecie taki fajny czyn społeczny, jak właśnie zbieranie śmieci, pamiętajcie o tym, żeby takie worki ze śmieciami zostawiać w miejscach łatwo widocznych, oznaczonych gdzieś przy infrastrukturze turystycznej, gdzieś przy jakiejś tablicy edukacyjnej, na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów, gdyż te miejsca my monitorujemy częściej i właśnie monitorujemy je często pod kątem worków na śmieci. Jeśli planujecie uprawiać taki rodzaj turystyki, nie musicie tych worków zabierać ze sobą, możecie je też zostawić gdzieś przy jakimś istniejącym koszu, przy leśnej infrastrukturze turystycznej. Warto o tym pamiętać. Teraz kwestia ogniska. Ja wiem o tym, wiele osób lubi te survivale przeróżne, leśny crafting i ma ochotę po prostu sprawdzić się, czy jest w stanie rozniecić ogień. Przepisy tutaj mówią bardzo prosto, jest zabronione używanie otwartego ognia w lesie i w pewnej odległości od lasu. Ognisko można tylko rozpalać w miejscach do tego wyznaczonych i takie miejsca mamy w lasach, gdzie jest wyraźnie napisane, opisane, gdzie najczęściej jest palenisko obłożone kamieniami. W takich miejscach możemy rozpalać ognisko jak najbardziej, natomiast tam, gdzie chcemy, niestety nie. Ma na to wpływ po prostu bezpieczeństwo pożarowe lasu. Wielokrotnie mówimy takie oczywiste rzeczy, że las rośnie wolno, a pali się bardzo szybko i niestety jest to prawda. Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że 90% wszystkich pożarów lasu wywołana jest przez człowieka. Nie są to pioruny, nie są to jakieś nadzwyczajne wydarzenia, tylko zazwyczaj jest to celowe lub przypadkowe zaproszenie ognia przez człowieka. Miejmy to na względzie, chcąc rozpalić sobie ognisko, planujmy swoje wyprawy tak, że jeśli chcemy palić ogień, to zaplanujmy go w miejscu do tego wyznaczonym. Kwestia bezpieczeństwa w ogóle w lesie bardzo ważna, bo też miałem pytania, czy jak pan chodzi po lesie, to bierze pan gaz pieprzowy na przykład, albo jakąś pałkę, albo jakiś nóż. Nie, w naszych lasach nie ma na tyle niebezpiecznych zwierząt, nie ma niebezpiecznych wydarzeń, które by wymagały brania aż takich środków ochrony osobistej ze sobą. Aczkolwiek są osoby, które boją się dzikiej zwierzyny, nie tylko tej dzikiej, ale też zdziczałych psów. Często w pobliżu właśnie wiosek pojawiają się psy puszczone samopas i takich spotkań ja się też obawiam. Zazwyczaj dobry kij, patyk wystarczy. Niedźwiedzi w lasach naszych, zamojskich, lubelskich nie mamy, a niedźwiedź jest, myślę, najbardziej takim niebezpiecznym z leśnych zwierząt, więc nie musimy się obawiać spotkania z niedźwiedziem. Wilki i rysie, słuchajcie, te spotkania należą do wielkich rzadkości i to nie z uwagi na to, że tych zwierząt jest mało. Nasze lasy zamieszkują zarówno rysie, jak i spora ilość wilków, ale z uwagi na to, że te zwierzęta unikają człowieka. Mają lepszy słuch, lepszy węch, lepszy wzrok niż my, ludzie, i zazwyczaj albo nas słyszą, wyczują lub zobaczą dużo wcześniej i schodzą nam z drogi, więc nie musimy się obawiać tych zwierząt, one po prostu nam ustępują z drogi. Warto zabrać za to ze sobą kamizelkę odblaskową i mi się to także zdarza, mimo że często chodzę po lasach, które znam jak własną kieszeń. Kamizelkę odblaskową z prostej przyczyny, szczególnie jeśli wybieram się gdzieś wcześnie rano o świcie lub przed wieczorem, przed zmierzchem, z uwagi na to, że będę lepiej widoczny dla myśliwych, dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki łowieckiej. Dzięki temu wezmę pomarańczową kamizelkę. Dla zwierząt to i tak nie robi różnicy, gdyż zwierzęta, większość leśnych zwierząt słabo rozpoznaje kolory, a dzięki temu mogę być lepiej widoczny dla osób będących po prostu w pobliżu. Warto o tym pamiętać. Kwestia węży. No mamy jesień, więc większość węży już znalazła swoje miejsca hibernacji. Te zwierzęta hibernują przez zimę głęboko w ziemi, w przeróżnych jamach, norach i raczej nie spotkamy ich, gdy już temperatury są za niskie, a węże są zmiennocieplnymi zwierzętami, więc nie powinniśmy ich spotkać. Zresztą z polskich węży występujących w naszej przyrodzie niebezpieczny jest tylko jeden. Jest to żmija zgzakowata. Po tej porze raczej nie powinniście się już obawiać węży. Natomiast inna sprawa jest, jeśli chodzi o kleszcze. Też słyszałem wiele opinii w ciągu paru lat, nawet takich, że ktoś bał się i w ogóle nie wchodził do lasu z uwagi na to, że bał się kleszczy. Kleszcze są wszędzie. I w parku możemy ich złapać, i na trawniku przed domem. W lesie jest ich dokładnie tyle samo, co mamy w tych wcześniej wymienionych przeze mnie miejscach. Warto zabrać ze sobą repelenty jakieś, czyli jakieś środki po prostu chemiczne odstraszające kleszcze, szczególnie, że mamy ciepłą jesień i te kleszcze można przynieść z lasu nawet teraz. Kleszcze powodują różne nieprzyjemne choroby, tak jak borelioza, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i lepiej się ich wystrzegać. Drugą sprawą jest po prostu to, że musimy dobrze sprawdzić się własną skórę, czy gdzieś tego kleszcza ze sobą nie wzięliśmy. A zazwyczaj dobry, długi prysznic lub kąpiel eliminuje praktycznie do zera ryzyko ugryzienia przez kleszcza. Musimy o tym pamiętać, żeby przede wszystkim zmienić ubranie, przebrać się po wizycie w lesie, po wizycie na łonie przyrody, a najlepiej wziąć kąpiel czy prysznic.
1: Tym tematem kończymy ten magazyn Zamojskiej Eski. Zachęcam do pozostania z Radiem Eska Zamość, a my słyszymy się w następnym magazynie. Bądźcie z nami.
2: Eska Zamość News.
1: Jolanta Stasewa, zapraszam na magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o obwodnicy Zamościa, będzie też o kierowcach.
2: Eska Zamość.
1: Zaczynamy. 19 maja do wójta gminy Zamość wpłynął wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt gminy Zamość, z uwagi na to, że największy zakres inwestycji jest na terenie tej gminy. Na najbliższej sesji Rady Gminy Zamość odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Zamość za rok ubiegły. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, w tym w roku poprzednim. Teraz szczegóły tych tematów. Mówi wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.
6: Na przełomie maja i czerwca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do gminy Zamość o wydanie decyzji środowiskowej na realizację właśnie tej inwestycji budowy obwodnicy drogi nr 74 na tym odcinku. Tak, no powiedzmy Szczebrzeszyn i tutaj Sitaniec, gdzie ma być węzeł na SC na drodze krajowej nr 17. Na terenie gminy Zamość, bo ta inwestycja obejmuje kilka gmin, bo i Stary Zamość, i Nielisz, i Szczebrzeszyn chyba, więc kilka gmin obejmuje, ale na terenie gminy Zamość jest najwięcej, największy obszar, powiedzmy, i dlatego to gmina Zamość przyszedł ten, no, moim zdaniem, wolałbym nie prowadzić tego postępowania, więc ten zaszczyt taki prowadzenia tego postępowania. Postępowanie jest już uruchomione, ono jest ściśle prawnie określone. Wysyłamy informacje do zawiadomienia, informacje do wszystkich instytucji, czy jesteśmy zobowiązani uzgadniać cały proces postępowania. To wszystko się dzieje, jest także zamieszczone na stronie internetowej gminy Zamość. Wystarczy wejść na stronę internetową i od razu są tam takie trzy zakładki, które nie znikają. Na samym początku więc widać, jedną z nich jest właśnie budowa tej obwodnicy. Już wpływają wnioski mieszkańców, bo postępowanie środowiskowe to jest takie, które ma, no, krąg osób zainteresowanych, uczestników postępowania ma znacznie szerszy niż pozwolenie na budowę, więc już wpływają wnioski, więc my do każdego będziemy, kto będzie pisał, każdemu będziemy odpowiadać, będziemy informować, na jakim etapie to, co się dzieje, do wiadomości będziemy dawać to, co powinniśmy dawać do wiadomości, więc jest to trochę temat utrudniony, bo zainteresowanie duże, a procedura biurokratyczna ogromna. Więc proszę śledzić. Zachęcam mieszkańców, żeby śledzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wskazała z tych trzech wariantów, bo miały obowiązek trzy warianty, te, które były poddawane konsultacjom. Miały obowiązek przygotować trzy warianty do decyzji środowiskowej, i wskazać ten wariant preferowany, więc jest wskazany ten wariant zielony bodajże, więc ten, który w przypadku gminy Zamość, no powiedzmy, dotyka tak bardziej Bortatycz, na drodze 837 w Bortatyczach będzie to rondo skrzyżowanie 74 z 837 z drogą wojewódzką. Wszystko to w tej chwili jest w toku, o wszystkim można się dowiadywać. Będzie w pewnym momencie przedłożony, bo na pewno będzie przedłożony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, więc wtedy także będzie można się odnosić do tego, co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłoży w tym raporcie.
1: Panie wójcie, który wariant jest najkorzystniejszy dla gminy Zamość? Czy można tak wstąpić?
6: To jest trudne do określenia. Nie chciałbym się powiadać, czy jest najbardziej korzystny, czy niekorzystny, bo każdy z tych wariantów, bo ten trzeci wariant, on taki zastąpił inny wariant Generalnej Dyrekcji w pewnym momencie, bo przedłożyli w pierwszej wersji trzy warianty. I kiedy rozpoczęły się te konsultacje, no to wtedy także i wójt gminy składał wniosek, i mieszkańcy składali wnioski, i po tym składaniu wniosków jeden z wariantów tych trzech, który przedłożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, usunęła, a stworzyła jakiś wariant z tych wniosków społecznych, nazwała go społecznym wariantem. Więc no, każdy z tych wariantów dotyka w jakiś sposób właścicieli nieruchomości, no, niesie sobą skutki, także te skutki w postaci ingerencji w materię nie tylko gruntową, ale i budynkową, w obiekty. Każdy, chociaż ten społeczny, to raczej w obiekty by nie, bezpośrednio w obiekty by nie wchodził w rozbiórki budynków, natomiast no, też jego oddziaływanie na sąsiedztwo budynków byłoby duże i na gospodarowanie nieruchomości byłoby duże. W pozostałych dwóch wariantach, czy Białobrzegi, czy Bortatycze, to rozbiórki budynków także wchodzą w rachubę, więc ja nie chciałbym tutaj oceniać, który dla gminy Zamość jest lepszy, a który gorszy. Ja od początku uważałem, że gdyby można było pracować od początku z samorządami na etapie projektowania, nie już na etapie konsultacji, bo jak są konsultacje, to jest też przygotowane, wtedy jak się publicznie o tym rozmawia, to są ograniczenia. Natomiast gdyby te prace były od samego początku włączeni w to samorządowcy, no to myślę, że można było wypracować wariant, który na pewno wariantem byłby dłuższym, jeśli chodzi o kilometry, a więc pewnie i i droższym nieco, ale wariantem, które były bardziej do zaakceptowania przez mieszkańców. Natomiast no, w tym momencie, kiedy wpływ na to mieliśmy już samorządy, mieliśmy organy samorządowe, mieliśmy na etapie, kiedy się konsultacje społeczne rozpoczęły, te publiczne, a więc kiedy te trzy projekty już były przygotowane, no to możliwość rozmów na ten temat, że przygotujmy czwarty wariant taki, który będzie no, zupełnie inaczej przebiegał, że uwzględni szczególnie wnioski gminy Zamość i gminy Stary Zamość, przeniesiemy bardziej na gminę może Nielisz, no to już był niemożliwy do realizacji na tym etapie. Gdybyśmy od samego początku w projektowaniu brali jakiś udział, to być może, ja nie mówię, że na pewno, ale być może dałoby się wypracować wariant taki, który byłby mniej emocji budził. W tej chwili budził dużo tych emocji. Ta inwestycja budziła w gminie Zamość i widzę teraz po składanych wnioskach także, tym bardziej, że wpływają wnioski właśnie tych osób, których no, dotyka, ale nie dotyka w postaci rozbiórki budynków. Wpływają i te wnioski. Więc te emocje nadal są. To jest inwestycja krajowa. To jest inwestycja prowadzona w trybie nie wydania pozwolenia na budowę, tylko tak zwanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. A więc to jest coś, co było kiedyś tryb wywłaszczeniowy. Więc to jest tryb, który wymusza pewne decyzje. Jest procedura przeprowadzana. Można składać wnioski, można próbować wpływać na przebieg procesu. Natomiast no, w pewnym momencie są podjęte decyzje i to podlega realizacji. Więc to jest w tym trybie podejmowana są decyzje. Więc tak patrząc na to, jeśli środki finansowe na to będą, jeśli inwestor, którym jest no, administracja rządowa, bo przecież jej jest częścią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będzie chciała realizować zadanie, to zadanie będzie realizowane. W tym momencie nie da się tego zatrzymać, bo nie ma instrumentów prawnych do tego, żeby zatrzymać, bo to jest specyficzny rodzaj zadania, które ma znaczenie krajowe, a nie lokalne. Wnioski można składać, wnioski będą rozpatrywane, można próbować wpływać na przebieg procesu, no może się okazać, że no, jakieś te wnioski będą, że tak powiem, punkty będą miały jakieś znaczenie na przebieg procesu. Natomiast no, inwestycji moim zdaniem nie można zatrzymać, jeżeli inwestor nie zrezygnuje. Tak? Wariant zielony moim zdaniem też niewiele w tym zakresie da się zrobić, skoro inwestor już wybrał taki wariant. Oczywiście w teorii prawnej tak, da się to zrobić, no ale wyobraża sobie pani w tej chwili myślę już tylko na to, żeby podejmować jakieś takie rodzaje decyzje, to jest rola inwestora. Nie wójta gmina Zamość, z rolą ochrony mieszkańców Bortaty przed rozbiórką budynków, przez to, że przyniosę do Białobrzeg i tam będą rozbierane budynki. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że to gmina Zamość będzie prowadziła postępowanie środowiskowe, ale wpływu na to nie mam. Natomiast no, moralnie nie wiem, co musiałoby się wydarzyć w postępowaniu, w tym już postępowaniu na tym etapie oceny środowiskowej, tylko oceny środowiskowej, nie inne, nie czego innego, bo to jest postępowanie związane z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Raport pokaże, jak będzie oddziaływał, no ale wiadomo, jak będzie oddziaływał. My w tym terenie nie mamy jakichś rezerwatów, szczególnych jakichś sytuacji przyrodniczych. Także podkreślam jeszcze raz, to są postępowania prowadzone z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Na tym etapie w tej chwili jest wniosek złożony. Występujemy do instytucji, tych, do których mamy obowiązek wystąpić, a więc Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid, Wody Polskie, zapytaniem, czy trzeba opracować raport oddziaływania na środowisko. Na pewno będzie odpowiedź, że tak, więc myślę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowana do tego, że jak tylko nakazane będzie opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, oni przedłożą ten raport, bo mają pewnie go już gotowy. Będzie można wtedy wyczytać, zapoznać się dokładnie z tym, co jest tam przygotowane w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ja tylko mówię w tym momencie, bo mówi pani, pyta pani, czy można ten wariant na tym etapie zielony zamienić na inny wariant decyzją wójta gminy Zamość. Teoretycznie tak. Praktycznie będzie to trudne w tym układzie, że no mówię, to są decyzje, które nie są podejmowane, nie powinny być podejmowane na tym etapie. Ja no, nie będę przenosił z jednego miejsca w drugie miejsce gminie Zamość, tym bardziej, że noszę z miejsca, gdzie się rozbiera budynki, w miejsce, gdzie inne budynki trzeba rozbierać. To nie mam wariantu takiego w tej chwili wśród tych trzech, który by nie spowodował poważnych szkód w tej materii właścicieli nieruchomości, czy w budynkach, czy w zagospodarowaniu nieruchomości, bo zagospodarowanie nieruchomości, szczególnie ten trzeci, ten społeczny wariant, to przewiduje, bo tam chyba rozbiórki budynków ma, ale ma też wpływ i to mocne dotychczasowe zagospodarowanie nieruchomości i skutki na przyszłość tych sytuacji. Te trzy warianty nie różnią się środowiskowo, jeśli chodzi o skutki dla środowiska. Nie widzę sytuacji takiej, żeby gdzieś tu miał rezerwę, tam rezerwatu nie miał, czy coś w tym rodzaju, a więc trudno będzie w tych warunkach pewnie znaleźć uzasadnienie do tego, żeby podjąć taką decyzję, ale postępowanie będzie prowadzone i wszystko w ramach postępowania się okaże, jak będzie. Kolejny etap to już opracowanie dokumentacji przez inwestora, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i wystąpienie do wojewody o wydanie tej decyzji, o której wspomniałem, mianowicie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje także, zezwala na realizację zadania i jednocześnie przynosi własność nieruchomości zajęte pod budowę i zobowiązuje, bo to już kolejna decyzja, ale to zobowiązuje jednocześnie do wypłaty odszkodowań.
1: Panie wójcie, powiedzmy jeszcze o zgłoszeniu do udziału w debacie nad raportem w stanie gminy Zamość.
6: Kolejna sesja Rady Gminy, tym razem nie w ostatnią środę miesiąca, troszeczkę później, 29 czerwca, poniedziałek. Sesja wyjątkowa, bo to jest ta sesja taka jeszcze zamykająca praktycznie prawnie, budżetowo, rozliczeniowo rok ubiegły. Jest to sesja, na której radni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu, ale także raport o stanie gminy, który przedłożył wójt gminy. I właśnie w debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział także i mieszkańcy. Zachęcam mieszkańców do tego, aby wejść na stronę internetową gminy. Tam jest na samym początku taka zakładka, którą jak wejdziemy, zobaczymy, co trzeba zrobić. Znaczy jest na pewno zamieszczony raport o stanie gminy, a więc można się z nim zapoznać, zachęcam. I jest zamieszczony druk do zgłoszenia się do udziału w dyskusji. Tylko żeby zgłosić się do udziału w dyskusji, trzeba spełnić pewne warunki, trzeba na pewno zbierać podpisy. Ale to wszystko jak na stronę internetową. Mieszkańcy wejdą, wszystkiego szczegółów się dowiedzą. Więc zainteresowanych gminnymi sprawami zachęcam do udziału.
2: SK Zamość.
1: W tej części naszego magazynu będzie o kierowcach i egzaminach na prawo jazdy.
7: W związku ze zmianą przepisów, które teraz pozwalają, żeby osoby w wieku 17 lat przystąpiły do egzaminu na prawo jazdy, oczywiście z różnymi tymi ograniczeniami, które będą ich obowiązywać, także z osobą, która będzie musiała z nimi jeździć i w ogóle, to widzimy, że coraz młodsze osoby się do nas zgłaszają. Jesteśmy także w kontakcie z ośrodkami szkolenia kierowców i widzimy, że jest zainteresowanie. Do tej pory jeszcze były początki, gdyż pierwsze grupy tych osób dopiero przystąpiły do kursu, teraz kończą te kursy, już przystępują do egzaminów, już są osoby, które zdały. Jednak spodziewamy się takiej największej fali właśnie w wakacje, gdzie te osoby się już wolne od zajęć szkolnych zapiszą i będą przystępować do egzaminów. W związku z tym też na bieżąco śledzimy sytuację i też dotrudniamy egzaminatorów, zwiększamy etaty egzaminatorom po to, żeby jak najsprawniej to obsługiwać, choć i tak kolejka nam się wydłuża, bo już niedługo, już teraz mamy do 3 tygodni, do 4 tygodni, w zależności od kategorii, do której się przystępuje, w związku z liczbą osób, które przystępują do egzaminów, więc my pilnujemy, monitorujemy to, co się dzieje właśnie w egzaminach. Osoby, które mają 17 lat, oczywiście teraz za zgodą rodziców, mogą przystąpić do szkolenia, a potem do egzaminu. Oczywiście jest to obwarunkowane pewnymi ograniczeniami, gdyż taka osoba, kiedy zda ten egzamin, jednak będzie musiała do 18 roku życia poruszać się wraz z osobą towarzyszącą jej. Ta osoba będzie musiała mieć prawo jazdy dłużej niż 6 lat, będzie musiała być oczywiście trzeźwa, to nie będzie tak, że nie wiem, dziecko odwozi rodziców z imprezy, to też nie na tym ma polegać. Osoba, która będzie towarzyszyła, ma być w pełni świadoma i w pełni gotowa do różnego rodzaju reakcji. No, na pewno to jest powrót do tych czasów poprzednich, gdzie była taka możliwość, żeby osoby w wieku 17 lat mogły kierować samochodami. Taka osoba oczywiście jest już zdolna do kierowania samochodem, do poznania przepisów, więc to jest krok w dobrą stronę. Oczywiście te ograniczenia, które na na tą osobę są nałożone, te sprawiają, że powiedzmy osoba, która ma dość jeszcze lekkie podejście do życia, jeszcze nie do końca może sobie zdawać sprawę z konsekwencji swoich czynów, jednak będzie w jakiś sposób powstrzymywana przed zbyt brawurową jazdą samochodem po naszych ulicach. Znaczy już jest zainteresowanie duże, już widzimy wzrost egzaminów.
1: Jaka jest obecnie zdawalność, jeśli chodzi o prawo jazdy kategorii B? W jakim wieku są najczęściej osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B?
7: Oczywiście najwięcej osób, które podchodzą do egzaminu na prawo jazdy, to są osoby młode oczywiście, które chcą zdobyć swoje uprawnienia do kierowania pojazdem. Najczęściej są to osoby już dorosłe, chociaż w związku z zmianą przepisów obserwujemy, że przystępują do tego 17-latkowie. To jest największa liczba osób. Też jest dość spora osób, liczba osób starszych, które chcą właśnie zdobyć tę umiejętność, jednak przeważają osoby młode. Nie możemy tego jakoś sprawdzić, bo wiadomo, nie rejestrujemy osób rozdzielonych na kategorie wiekowe, tylko na kategorie egzaminów, które chcą u nas zdać, ale widzimy to po prostu na korytarzu, że to są głównie osoby młode, które chcą zdobyć swoje uprawnienia. I tak to wygląda. Wiadomo, że niektórzy do nas niestety wracają, bo utracą uprawnienia w wyniku różnych wydarzeń, ale to jest niewielka grupa osób. Też obserwujemy czasem osoby starsze, które przystępują do tych egzaminów z różnych powodów życiowych, ale to też nie jest taka największa grupa, bo jednak większość osób chce zdobyć te uprawnienia jak najwcześniej i w związku z tym młodzież, osoby

0: zmienia na niekorzyść wszystkich, ale ogólnie bardzo dużo osób zdaje jednak za pierwszym razem, za drugim, za trzecim. No i potem już się zaczynają pewnego rodzaju problemy, bo wiadomo, że stres wywołany egzaminem narasta u osób, które podchodzą kolejny raz i często one nie potrafią wtedy już się skoncentrować na samym egzaminie, tylko przeżywają bardzo silne emocje, które wpływają na ich gotowość do jazdy. Znaczy, najczęstszymi przyczynami, które powodują to, że osoba nie zdaje egzaminu, tak naprawdę uczciwie mówiąc, to jest słabe przygotowanie do tego egzaminu. Często osoby bardzo lekko traktują egzamin wewnętrzny, bo też musi być taki egzamin przeprowadzony przed przyjściem do nas w ośrodku szkolenia kierowców i nie sugerują się do końca swoimi niedociągnięciami. Dużą rolę odgrywa stres podczas egzaminu, ale to też się wiąże z tym, że mamy mniejsze umiejętności, mamy większy stres. Nie możemy się też tutaj okłamywać sami siebie, że sam stres powoduje niezdanie egzaminu. Jest czas często słabe jeszcze przygotowanie. Zbyt wielka wiara w to, że te godziny, które są obowiązkowe na kursie szkolenia kierowców, wystarczą. Czasem ktoś potrzebuje więcej, ktoś musi się bardziej zapoznać z przepisami, ktoś musi się bardziej nauczyć manualnie obsługiwać samochód, bo pamiętajmy, że to, że potrafimy jeździć, czy znamy przepisy, że czujemy się jakoś w tym samochodzie, to też nie sprawia, że od razu będziemy jeździć jak ktoś, kto ma to prawo jazdy 5 lat. I samo czasem widać to na egzaminach, które są wszystkie oczywiście nagrywane na naszych samochodach z 3 kamer, gdzie osoba się zastanawia, który to jest pedał gazu, który to jest hamulec, który to jest sprzęgło, i to widać na tych nagraniach, że osoba musi zerknąć w dół na swoją nogę, co ona ma zamiar nacisnąć. Jeśli ktoś taki przystępuje do egzaminu, nie jest nawet pewny ułożenia tych pedałów w samochodzie, no to jak on ma zdać tak naprawdę ten egzamin? Jak on później ma sobie poradzić w ruchu ulicznym, gdzie już samodzielnie będzie musiał wykonywać wszystkie zadania, gdzie będzie musiał sam zaparkować i gdzie powiedzmy, że nie będzie jeździł szybko, bo ma słabe umiejętności, ale no też będzie powodował tym zagrożenie, bo włączanie się do ruchu też musi być dynamiczne, musi być energiczne, nie możemy zablokować innego kierowcy, nie możemy sprawiać, utrudniać, musimy się też przed przejściem dla pieszych w odpowiedni sposób zatrzymać, odpowiednio szybko zareagować. Także tutaj brak umiejętności powoduje to. I tutaj, czy to jest na placu, czy to jest już w ruchu ulicznym, no czasem powiedzmy, że ktoś ma pecha, bo i też w ruchu ulicznym mamy innych uczestników ruchu. Czasem ktoś nie wytrzyma tego ciśnienia, które na nim jest, wywiera ten egzamin. I tu jest największy problem. Ale najważniejszy problem to są umiejętności. Musimy dobrze ten samochód poznać, musimy go dobrze obsługiwać. Nie wystarczy znać tylko przepisy ruchu drogowego. Trzeba się też umieć rozejrzeć, bo tutaj też jest duży problem z tym, że nowi kierowcy, młodzi kierowcy, no, nie pamiętają o tym, że muszą się obserwować ten teren. Nie tylko patrzeć się do przodu, ale także na boki, co się dzieje w ich otoczeniu. Ale też często zerknąć do tyłu, czy to wszystko jest bezpieczne, czy poruszają się w bezpieczny sposób. Także powodów niezdania jest wiele. Najrzadszym jest chyba przekroczenie prędkości, no bo te osoby, które przystępują do egzaminu, tak pilnują się bardzo tego, żeby nie przekraczać tej prędkości, ale najczęściej to jest ignorowanie znaków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Na placu też dużo osób odpada, liczba osób odpada, bo nie potrafi wykonać jeszcze płynnie tych zadań, które są naprawdę bardzo proste, bo trzeba tylko pojechać do przodu na łuku, zatrzymać się w kopercie, wyjechać z tej koperty i zatrzymać się w drugiej kopercie i zrobić to płynnie. Tor manewrowy jest dość szeroki. Potem należy ruszyć pod górę, tak żeby naszego samochodu nie cofnęło, co wbrew pozorom jest bardzo ważne, a lepiej to przećwiczyć sobie w takich kontrolowanych warunkach, gdzie nikt za nami nie stoi, niż próbować tego w ruchu ulicznym, gdzie ten samochód może się cofnąć, gdzie ktoś nam podjedzie bardzo blisko do zderzaka i po prostu cofnie nam się i spowodujemy stłuczkę. Co prawda pewnie nie groźną, ale jednak. Także te zadania na placu są bardzo proste, pozwalają się też oswoić w pewien sposób z całą sytuacją egzaminu. Tutaj nie ma jakiejś takiej głównej, jedynej przyczyny. Główną, jedyną przyczyną jest słabe umiejętności.
1: Jakie są najczęstsze przyczyny niezdania egzaminów na mieście?
0: Na przykład nie zatrzymanie się na znaku stop. Nie prowadzimy takich dokładnych statystyk, żebyśmy mogli wykazać, że na przykład jedna jakaś określona sytuacja powoduje, ale to jest najczęściej niedostosowanie się do znaków, które są. Przejechanie linii ciągłej na przykład.

0: jakieś takie zachowania w ustępowaniu pierwszeństwa bardziej niż prędkość czy jakieś inne rzeczy. Chodzi głównie o umiejętności. Osoba, która uczy się jeździć, nie ma porównania do takiej osoby, która już jeździ na przykład kilka lat. I ona sama nie wie jeszcze, na co ją stać, jakie są różnego rodzaju zagrożenia w ruchu ulicznym. Jeździ cały czas osobą obok podczas szkolenia, która jej tłumaczy, czasem koryguje nawet tor jazdy. I ta jazda wydaje się dość prosta dla takiej osoby, bo zawsze ktoś obok jest i ktoś zwróci uwagę, skoryguje, no w odpowiednim momencie naciśnie hamulec, więc ta osoba jeszcze musi, nie wie, jakie są jej prawdziwe umiejętności. Prawdziwe swoje umiejętności poznajemy wtedy, gdy już mamy swoje prawo jazdy, wyjeżdżamy w ruch uliczny i wtedy tak naprawdę widzimy, ile jeszcze musimy doszlifować swoje umiejętności, bo nie oszukujmy się, samo zdobycie prawa jazdy nie powoduje, że jesteśmy super kierowcą. Mamy uprawnienia do jazdy, ale sytuacje na drodze są bardzo różne, są różne warunki pogodowe. No też nie zapominajmy o tym, że jeśli ktoś robi prawo jazdy, tak zwane, robi, kolokwialnie mówiąc, uczy się w ośrodku szkolenia kierowców w lecie, no to on nie będzie wiedział, jak jego samochód tak naprawdę zachowa się podczas przymrozków, na śliskiej nawierzchni, w głębokim śniegu. Jak trzeba wtedy reagować, jak wtedy trzeba dostosować prędkość do warunków, na co trzeba zwrócić uwagę, jak ten samochód przygotować nawet do jazdy. No to będzie też, to też będzie nauka w życiu, jak powinniśmy się zachowywać w trudnych warunkach atmosferycznych. No też komuś może się przydarzyć tak, że podczas swojego szkolenia ani razu nie zetnie się z deszczem. Podczas egzaminu na przykład też. I pierwsza ulewa, pierwszy taki poważny deszcz, który spowoduje, że nawierzchnia zmienia swoją przyczepność, też będzie korygował umiejętności takiej osoby w ruchu ulicznym. Także potrzebujemy jeszcze, niektórzy powiedzmy miesięcy, niektórzy nawet lat, w zależności od intensywności użytkowania samochodu, żeby te swoje umiejętności, reakcje dopracować, wyrobić sobie pewność tego, co robimy. Bo wiadomo, młody kierowca, który odbierze prawo jazdy, tej pewności jeszcze do końca nie ma. Porusza się po tych ulicach wolniej niż inni kierowcy. Szczególnie mówię o warunkach panujących w mieście. No bo powiedzmy, że młody kierowca, który wyjedzie poza miasto na wolny teren, gdzie nie ma skrzyżowań, gdzie jest tylko prosta droga, no to rzeczywiście może nawet próbować łamać te przepisy i jeździć szybciej niż ustawa na to nam pozwala. To mówimy o warunkach już poza miastem. W mieście ci kierowcy muszą swoje umiejętności doszlifować. Są różnego rodzaju sytuacje, są czasem przecież remonty. Musimy się, wszyscy zresztą, przepisy się zmieniają, wszyscy musimy się tych przepisów często uczyć na nowo, dowiadywać się, jakie zmiany są. To, że raz otrzymaliśmy prawo jazdy, to nie znaczy, że przepisy się w tym czasie nie zmieniły. Jeśli ktoś na przykład uzyskał prawo jazdy 20 lat temu, no wiele przepisów się już zmieniły. Ruch drogowy jest całkiem inny. Jeśli ktoś na przykład uzyskał 20 lat temu prawo jazdy, a chciałby teraz jeździć, no to też polecam, jest taka możliwość, żeby zapisać się do ośrodka szkolenia kierowców i przypomnieć sobie zarówno przepisy, jak i jak prowadzić ten samochód.
1: Panie dyrektorze, kierowcy najczęściej wybierają kategorię B.
0: Oczywiście, najczęściej jest to kategoria B, druga kategoria to oczywiście są ciężarówki, to już osoby, które jakoś zawodowo chcą swoje umiejętności, swoje uprawnienia powiększyć, także najczęściej jest oczywiście kategoria B, C. No i teraz w sezonie letnim oczywiście mamy też kategorie, różnego kategorie A, które egzaminujemy. A egzaminujemy tylko w odpowiednim sezonie, bo nie chcemy egzaminować, kiedy jest zima, kiedy jest ślisko, kiedy też, tak nie oszukujmy się, niewiele osób jeździ motocyklami. To już tacy naprawdę bardzo, bardzo mocni zapaleńcy wyciągają motor przy jakichś minusowych temperaturach. Więc teraz w okresie letnim mamy takie oblężenie, bo też doszły nam egzaminy na kategorię A. Tak, co roku jest tak, że no bo też wiadomo, na kategorii B możemy się szkolić cały rok i kiedy przystąpimy do egzaminu, to przystąpimy. Jednak tutaj z motocyklami jest tak, że szkolenia też odbywają się tylko w takim okresie, kiedy są sprzyjające warunki atmosferyczne. Nikt nie szkoli osób w zimie, na mrozie, na śliskiej nawierzchni. Bo po pierwsze, największą obawą jest właśnie zdrowie kursanta. No a druga sprawa, wiadomo, że sprzęt no też częściej będzie ulegał różnego rodzaju wywrotkom. Nie, tu nie ma takiej takiej zasady, że częściej mężczyzny, częściej kobiety. Wydaje mi się, że nie jest to może pół na pół, że rzeczywiście mężczyzn jest odrobinę więcej, ale też bardzo wiele pań, kobiet przystępuje do tych egzaminów i może bardziej przy tym już, przy tym egzaminie już na kategorię A jest w pewien sposób ciężej, bo no wiadomo, kobieta jest odrobinę słabsza, a motocykl jednak swoje waży, może jest troszkę, może troszkę trudniej jest dać, ale panie sobie radzą równie dobrze jak mężczyźni. Od 5 maja zmieniły się ceny w związku z nową uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jest to też dla nas potrzebne, gdyż wiadomo, jest inflacja. Musimy się utrzymać jako jednostka sami, jesteśmy jednostką samofinansującą się i ceny wzrastają. Nie była to duża podwyżka, to była, jak zdaje się, 3% podwyżka na wszystkich egzaminach i na przykład na samej teorii, która kosztowała przed podwyżką 57 zł, teraz kosztuje 59, także myślę, że tu nie jest jakaś drastyczna podwyżka. Na innych kategoriach to tej podwyżki tak naprawdę też są niewielkie, bo na przykład na tej najbardziej popularnej kategorii, gdzie na kategorii B, gdzie to kosztowało 230 zł, no teraz kosztuje 239, więc te podwyżki nie są tak drastyczne, jak mogły być. Średnio to jest właśnie tak gdzieś około 9 zł na praktyce, no i te 2 zł na teorii. Tak się zwiększyły te ceny. Myślę, że one aż tak, te podwyżki nie były drastyczne i nie ostraszają. Wiadomo, no cena jest dość duża, 239 zł to jest spory wydatek, ale przypominając, że jednak duża część osób zdaje za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, to co mówimy o większości osób, to nie jest aż tak bardzo źle dla osób przystępujących do egzaminu, a nam pozwala to na utrzymanie załogi, na wymianę samochodów, na utrzymanie placu, budynku, także wydaje mi się, że podwyżka nie była aż tak duża.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania kolejnych.
2: Eska Zamość News.
1: Wioletta Sowa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o ścieżkach rowerowych, w tym o projekcie lokalnej organizacji turystycznej. Będzie też o grze miejskiej i wycieczkach tematycznych.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Single tracki mogą powstać na Roztoczu. Lokalna organizacja turystyczna Zamość i Roztocze do końca roku zorganizuje cykl szkoleń dla miejscowej branży turystycznej, samorządów i nadleśnictw. Chodzi o turystykę rowerową. O tym już teraz, a później o wypożyczalni rowerów, grze miejskiej i wycieczkach tematycznych w Zamościu. Wszystkim opowie nasz gość.
3: Wojciech Sachajko pracuje w Biurze Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu. Roztocze jest idealnym miejscem do turystyki rowerowej. Turyści poszukują miejsc doskonałych do jeżdżenia rowerem. Nasz region Roztocza do tego się wspaniale nadaje. Przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta jest siatka takich szlaków turystycznych, rowerowych, które nadają się na przykład dla rodzin z dziećmi. Przede wszystkim szlak rowerowy Green Velo, gdzie jest wydzielony pas ruchu praktycznie przez cały przebieg szlaku. Jest bardzo bezpieczny. Przebiega przez oczywiście 5 województw Polski Wschodniej. Przez Roztocze przebiega m.in. przez Zwierzyniec, idąc od Nielisza. W Zwierzyńcu możemy się rozdzielić i pojechać w stronę województwa świętokrzyskiego i w stronę województwa podkarpackiego. I oczywiście przez aż Choryniec, Zdrój, dalej na to Podkarpacie szlakiem Green Velo pojechać. Od szlaku Green Velo odchodzą takie dodatkowe szlaki rowerowe. Tutaj przede wszystkim centralny szlak rowerowy Roztocza. Ale są to szlaki rowerowe, które idealnie nadają się dla właśnie rodzin z dziećmi, dla takiej spokojnej turystyki rowerowej. My w tym roku chcemy, żeby tę turystykę rowerową trochę rozwinąć, więc zaaplikowaliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach naboru wniosków na taki otwarty konkurs ofert właśnie z zakresu turystyki. Nazywał się Programem Wsparcia Turystyki edycja 2026. Złożyliśmy projekt o nazwie Akademia Turystyki Rowerowej Roztocza, program podnoszenia kompetencji kadry sektora turystyki w zakresie tworzenia i zarządzania markowym produktem turystyki rowerowej. W ramach tego projektu zechcemy zrobić kilka kilka działań. Ministerstwo doceniło nasz projekt, dostaliśmy dofinansowanie ponad 130 tysięcy złotych i w ramach tego projektu przeprowadzimy kilka ciekawych działań. Jednym z tych działań będzie zrobienie, czy też przeprowadzenie takiego kursu instruktora turystyki rowerowej. Dla 28 osób ten kurs zostanie przeprowadzony, więc z realnymi kwalifikacjami uczestnicy tego kursu wyjdą. Chcemy też przeprowadzić kurs znakowania szlaków turystycznych, no bo jeżeli mamy rozwijać tę turystykę rowerową, to chcemy podnieść kompetencje kadry pracującej w branży turystycznej. Właśnie o te kompetencje znakowania szlaków turystycznych. Nie zawsze jedna, dwie osoby kreujące tę turystykę rowerową w regionie mają wiedzę o wszystkim. Chcemy, żeby jak największa liczba osób miała takie zdolności, możliwości znakowania szlaków turystycznych, wymyślania ich przebiegów, więc to jest dla nas bardzo istotne. Chcemy również przede wszystkim przeprowadzić taki wyjazd studyjny, wyjazd szkoleniowy do wspaniałego regionu na Dolnym Śląsku, regionu o nazwie Single Track Glaciensis. Tam powstały siatka takich szlaków rowerowych, jednokierunkowych, które są bardzo fajnie utrzymane, obejmują wiele gmin, zarządzane przez fundację. Chcielibyśmy ten wzorzec troszeczkę zaadaptować właśnie na Roztocze. Nasza lokalna organizacja turystyczna Zamość Roztocze mogłaby być takim kreatorem właśnie, czy też zarządzającym systemem szlaków właśnie rowerowych w naszym regionie. Więc chcielibyśmy pojechać na Dolny Śląsk, zobaczyć, jak ten system szlaków wygląda. No, w jednym klarownym celu chcemy po prostu zaadaptować tę formę turystyki rowerowej, taką formę turystyki rowerowej górską właśnie na naszym Roztoczu. Te single tracki tak właśnie wyglądają, są to jednokierunkowe, wyznakowane szlaki, które mają dużą liczbę zjazdów. Są troszeczkę bardziej ekstremalne, byśmy powiedzieli, w stosunku do tych szlaków rowerowych, które u nas na Roztoczu występują, ale są jak najbardziej dostępne dla wszystkich turystów, tak zwanych cross country, czyli turystów, którzy jeżdżą sobie po prostu po lasach. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości oczywiście takie szlaki powstały. W chwili obecnej już jeden taki szlak oczywiście mamy na terenie gminy Józefów. On jest naprawdę, cieszy się bardzo dużą popularnością. Obserwujemy tam bardzo dużą liczbę turystów, którzy z całego województwa przyjeżdżały, ale nie tylko. Bo widać to po samochodach, które parkują przy tym szlaku, że z całej Polski turyści przyjeżdżają po to tylko, żeby po tym single tracku w Józefowie pojeździć. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości powstało takich singli w naszym regionie więcej. Stąd pomysł na projekt. A właśnie jednym z efektów realizacji tego projektu ma być powstanie koncepcji właśnie takich szlaków rowerowych typu single track właśnie na Roztoczu. Najpierw musimy mieć kadrę turystyki rowerowej, instruktorów, a także znakarzy szlaków turystycznych. W czasie realizacji projektu to właśnie w ramach konsultacji, w ramach wyjazdu tego studyjnego ma powstać jakiś pomysł na to, gdzie te szlaki miałyby być. Oczywiście te gminy nasze roztoczańskie, takie jak gmina Krasnobód, Zwierzyniec, gdzie jest też duża ilość przewyższeń, bo to w tych szlakach chodzi, czy też gmina Zamość, bliska naszego miasta, jest no, idealnie nadające się do tworzenia takich szlaków rowerowych. Będziemy chcieli zaangażować przede wszystkim włodarzy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Będziemy chcieli zaangażować nadleśnictwa do tego, żeby zapoznać ich właśnie z taką formą turystyki rowerowej. To oni są zarządzającymi poszczególnym regionem, poszczególnym miejscem, więc tu nikomu nic nie możemy w chwili obecnej narzucić, a raczej chcemy się skupić na tym, ażeby zaprezentować, że taka forma turystyki rowerowej i taka forma szlaków turystycznych rowerowych jest fajną opcją. Projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli Akademia Turystyki Rowerowej Roztocza, już w tym momencie się rozpoczyna poprzez te swoje pierwsze działania organizacyjne. Do końca obecnego roku kalendarzowego te cztery punkty tego projektu będą zrealizowane. W lipcu lub w sierpniu zechcemy zrobić szkolenie znakarza szlaków turystycznych, a we wrześniu wyjazd studyjny na Dolny Śląsk w celu zapoznania się z tam tamtejszymi szlakami, z tamtejszą infrastrukturą rowerową, bo to nie tylko szlaki, ale również wypożyczalnie sprzętu, instruktorzy właśnie. To jest jedna taka wielka machina turystyki rowerowej, która jeżeli z tych wszystkich elementów będzie połączona, będzie naprawdę bardzo dobrze funkcjonowała i poprzez zapoznanie się z tamtym regionem, to chcemy, ażeby nasi pracownicy branży turystycznej i nasi włodarze jednostek samorządu terytorialnego poczuli, że jest to warty rozwoju element. Efektem jakby końcowym już pod koniec kalendarzowego roku myślę, że wypracujemy przynajmniej jakąś taką myśl, koncepcję, w których miejscach warto byłoby takie szlaki turystyczne wybudować. No nie jest to projekt infrastrukturalny, więc około się tego projektu nie będzie budowa szlaków. To chciałbym podkreślić, jest to projekt szkoleniowy przede wszystkim, ale bez kadry, która będzie czuła, że jest to sensowne, to myślę, że turystyka rowerowa w naszym regionie nie rozwinie. Najważniejszą ideą jest to, ażeby w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, ale również pracownicy branży turystycznej, a także branży takiej rowerowej, a więc liczymy na wypożyczalnie sprzętu rowerowego, liczymy na turoperatorów, liczymy na organizatorów imprez turystycznych, na przewodników turystycznych, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje również w prowadzeniu wycieczek rowerowych. Liczymy na instruktorów sportu wszelakich. Chcielibyśmy, żeby te kompetencje również sobie rozwinęli. No i cała branża turystyczna ma możliwość wzięcia udziału oczywiście w takich szkoleniach. Choć oczywiście chcę tutaj podkreślić, że projekt realizowany jest przez lokalną organizację turystyczną Zamość i Roztocz, która zrzesza swoich członków i oczywiście pierwszeństwo w udziale, czy w szkoleniach, czy w wyjeździe studyjnym, czy innych składowych elementach tego projektu będą mieli członkowie lokalnej organizacji turystycznej Zamość i Roztocze, bo to przede wszystkim nasz LOT realizuje projekt i to jest projekt realizowany dla członków naszej organizacji. Efektem realizacji projektu ma być to, żeby ta turystyka rowerowa na Roztoczu się oczywiście rozwinęła, a jak się rozwinie jeszcze lepiej niż jest obecnie, no to oczywiście liczymy na to, że tych turystów będzie coraz więcej i pomoże to w zróżnicowaniu dochodów naszej branży turystycznej, bo oprócz tego, że ktoś ma na przykład domki letnisko na Roztoczu, czy też jest przewodnikiem turystycznym na Roztoczu. Oczywiście w jakiś sposób z tego żyje, czy też ma dochody, ale chcemy, żeby jeszcze rozwinął te swoje kompetencje o tę turystykę rowerową. Domki letniskowe bardzo często chcą, czy też wypożyczają sprzęt rowerowy. Warto, żeby też mieli wiedzę do tego, w jaki sposób prowadzić takie wycieczki rowerowe. Więc podnoszenie tych kompetencji kadry turystycznej o zakres tej turystyki rowerowej myślę, że jest bardzo, bardzo mocno istotne.
1: Powiedzmy teraz o wypożyczalni rowerów.
3: Tak, oczywiście w naszym regionie już działa wiele wypożyczalni właśnie rowerów. W Zwierzyńcu rowery są bardzo popularne. To oczywiście za sprawą doskonałego szlaku, który prowadzi od Zwierzyńca do Florianki. Las zamknięty dla ruchu samochodu, więc bardzo bezpieczny. Stąd ta turystyka rowerowa w Parku Narodowym. Ale również miasto Zamość jest miastem z potencjałem do turystyki rowerowej. Ilość dróg rowerowych w Zamościu jest bardzo duża. Łatwo stąd wyjechać na Roztocze. Można sobie też w naszym mieście wypożyczyć rowery. Działa w naszej informacji turystycznej w Zamościu wypożyczalnia rowerów, więc można sobie te rowery tutaj z dużą łatwością wypożyczyć. Na krótki okres, na przykład godzinkę, tylko po to, żeby objechać twierdzę dookoła, zobaczyć jak te elementy fortyfikacyjne naszej twierdzy wyglądają z zewnątrz, ale można też te rowery wykorzystać do tego, żeby pojechać gdzieś dalej na Roztocze i często turyści taką formę wybierają. Transport rowerów no jest w jakiś sposób uciążony, ciężki, więc turyści jadący gdzieś tam z drugiego końca Polski do nas nie zawsze te rowery biorą z sobą. Stąd chcielibyśmy rozwijać, żeby sieć wypożyczalni rowerowej była jeszcze lepsza na Roztoczu i stąd jest możliwość na przykład skorzystania z wypożyczalni rowerów w informacji turystycznej w Zamościu.
1: Czy rowery, które są dostępne, są również dla dzieci?
3: Biuro Informacji Turystycznej dysponuje tylko rowerami dla dorosłych. Są to rowery damskie i męskie. No mamy taką ilość, ażeby była wystarczająca. Trzeba zgłaszać wcześniej, na wszelki wypadek, chęć wypożyczenia tych rowerów. Zasoby lokalowe tutaj na Starym Mieście nasze biuro ma ograniczone, więc ilość tych rowerów też trochę jest ograniczona, ale możliwa do tego, żeby tych rowerów wypożyczyć więcej. Rowerów ogólnie mamy 20, z czego na stałe, regularnie około 10 jest do wypożyczenia w naszym biurze. Najczęściej obecnie turyści wypożyczają w naszym biurze rowery w okresie wakacyjnym, codziennie. To nie ma dnia, który jest częściej wypożyczane, są rowery, czy też rzadziej. Natomiast najczęściej wypożyczane są na krótkie okresy czasu. Turyści jednak będący w Zamościu, jeżeli chcą już pojeździć na rowerach, to wykorzystują ten system ścieżek dookoła twierdzy i przede wszystkim jeżdżą sobie dookoła murów. Wykorzystują rowery do tego, żeby wjechać nad nasz Zalew Miejski, czy też pojechać do Rotundy, która jest jednak oddalona od kompleksu Starego Miasta. Jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, to nasze Biuro Informacji Turystycznej wypożycza kaski, ale również mamy foteliki, które są montowane przy naszych rowerach, żeby sobie mogły dzieci bezpiecznie wraz z rodzicami również na rowerach pojeździć. Wypożyczamy rowery w wariancie godzinowym. Mamy również opcję wypożyczenia roweru na całą dobę. To jest w godzinach pracy naszego Biura Informacji Turystycznej, ale również wypożyczamy rowery na kilka dni i zdarza się oczywiście, że turyści na kilka dni sobie te rowery wypożyczają po to, żeby codziennie przemierzać inny odcinek, jeździć od punktu do punktu, a na koniec te rowery z powrotem do nas zwrócić. Tu trzeba podkreślić, że oczywiście wypożyczamy rowery w naszym Biurze Informacji Turystycznej i tutaj te rowery trzeba oddać.
1: Kto najczęściej korzysta z wypożyczalni rowerów?
3: Najczęściej wypożyczają rowery osoby dorosłe oczywiście i są to najczęściej pary, albo też grupy koleżeńskie, no bo do Zamościa duża ilość takich turystów właśnie dociera. Za sprawą braku rowerów dla dzieci, może troszeczkę mniej dzieciaki korzystają z tych rowerów, chociaż rodzice bardzo często wypożyczają właśnie rowery z fotelikiem po to, żeby te swoje najmłodsze pociechy również z sobą wozić.
1: Powiedzmy jeszcze o grze miejskiej, w którą możemy zagrać.
3: Nasze Biuro Informacji Turystycznej w Zamościu w tym roku opracowało bardzo ciekawą grę miejską. Nazywa się ona Śladami Leśmiana. Opowiada o bytności leśmiana właśnie w Zamościu, ale przede wszystkim stworzyliśmy w tym roku, opracowaliśmy taką specjalną mapkę prezentującą punkty związane z bytnością właśnie Bolesława Leśmiana w Zamościu. Opowiadamy o tych miejscach, które najczęściej odwiedzał. Opowiadamy o tym, gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie tworzył, czym się inspirował, ale też na mapce prezentujemy punkty z figurkami właśnie, które są pokłosiem wierszy właśnie Bolesława Leśmiana, przez naszego lokalnego artystę stworzone przez pana Bartłomieja Sęczawę. Można te figurki odkryć w przestrzeni Starego Miasta, a my chcemy, ażeby odkryć je trochę w innej formie. Jest to plansza, na której są punkty do odnalezienia. Są to oczywiście te punkty, gdzie poszczególne figurki się znajdują, ale to są również punkty, które są związane z Bolesławem Leśmianem. No i w formie naklejek specjalnie przygotowanych do tej mapki możemy sobie wędrować w przestrzeni Starego Miasta, docierać do poszczególnych punktów, naklejać sobie w tym miejscu naklejkę. Jest to przede wszystkim gra przeznaczona dla wszystkich, dla dzieci i dla dorosłych, więc każdy, kto interesuje się choć troszkę literaturą, postacią Leśmiana, myślę, że powinien taką grę sobie kupić. Dowie się z niej bardzo dużo o twórczości Bolesława Leśmiana, dowie się o tych miejscach, w których Leśmian żył, funkcjonował, tworzył, ale dowie się też o tych właśnie postaciach, które w przestrzeni Starego Miasta widnieją. Pantera, skrzypek opętany, dziewczyna, lalka i inne punkty możemy sobie na tej mapce odnaleźć, wkleić odpowiednią naklejkę, ale ale też na przykład możemy sobie na tej naszej mapce przeczytać fragmenty wierszy Leśmiana, które mówią na przykład o tym właśnie skrzypku opętanym, czy o innych figurkach. No bo czasami turyści docierają do naszego biura informacji turystycznej i pytają, dlaczego skrzypek opętany akurat, ale właśnie tutaj chcemy turystów zachęcić do tego, żeby nie tylko odwiedzali te miejsca, ale również znaleźli odpowiednie fragmenty poezji Leśmiana, odpowiednie wiersze, zainteresowali się twórczością tego poety. Tak więc no jest to w tym roku nowa taka forma odkrywania Zamościa poprzez właśnie wiersze Bolesława Leśmiana i jego bytność w naszym mieście. Na mapie mamy 18 punktów, 18 naklejek, które można oczywiście wkleić sobie już na samym początku, startując z tą grą jeszcze w naszym biurze, ale również można sobie, i tak większość turystów robi, można sobie te naklejki sukcesywnie naklejać w momencie, kiedy docieramy do poszczególnego punktu i ta forma jest najczęściej wybierana. Zachęcamy do tego, żeby odnajdywać te punkty i interesować się właśnie Bolesławem Leśmianem i jego twórcą. Niektórzy biegiem od punktu do punktu potrafią odkryć te wszystkie 18 punktów w ciągu godziny, ale tutaj zachęcamy do tego, żeby to był spacer, ale także każdy z tych 18 punktów był takim miejscem do chwilowej zadumy, do chwilowego zastanowienia się, do odnalezienia całego wiersza gdzieś tam w internecie, w bibliotece czy we własnej biblioteczce i przeczytanie całego, czasami długiego wiersza, znalezienie fragmentu mówiącego o jednej z postaci, które w przestrzeni naszego starego miejsca są ulokowane.
1: Gra pozwala spojrzeć na Zamość z nieco innej strony, ze strony poetyckiej.
3: Bardzo poetyckiej strony. Miasto kojarzy się oczywiście z kulturą, ze sztuką, z architekturą, ale my chcemy, żeby to miasto było też takim miastem doświadczeń. Chcemy, żeby turyści byli zaangażowani do odkrywania poszczególnych punktów. Nie tylko gdzieś tam w folderkach o tym przeczytywali, ale żeby zaangażowali się do przeżywania tych chwil. No chociażby stanąć w parku miejskim i poczytać sobie Leśmiana, no to jest pewna emocja, to jest pewne doświadczenie i myślę, że w innych miastach się nie uda tego zrobić, a tutaj przy takim natchnieniu tej figurki w na przykład parku miejskim, czy gdzieś na podcieniach naszego starego miasta, myślę, że przeczytywanie takiej poezji to jest kolejny wymiar, kolejny taki aspekt bardzo pozytywny i chcemy, żeby turyści niekoniecznie biegali od punktu do punktu, fotografowali sobie tylko tak bardzo pocztówkowo te miejsca, ale chcemy, żeby przede wszystkim tak trochę sobie chwilę stanęli, niekoniecznie właśnie fotografowali, myśleli tylko, czy wrzucić dany punkt gdzieś tam na jakieś social media, stąd ta naklejka, żeby fizycznie coś stąd też wywieźli, zaangażowali się w jakąkolwiek manualną pracę w postaci naklejenia tej naklejki właśnie w naszej grze, po to, żeby właśnie sobie trochę poczytali, żeby faktycznie zrelaksowali się, ale nie w taki bardzo pasywny sposób, a trochę bardziej kreatywny, trochę bardziej twórczy. No i żeby przeżywali bytność w naszym mieście, a nie tylko byli tutaj, obejrzeli i wyjechali. Chodzi o to, żeby też zapamiętali nasze miasto. Jeżeli zapamiętają to miasto poprzez pryzmat bytności Leśmiana, który tutaj był, to będzie nam z tego powodu naprawdę miło, ale wiemy, że turyści, którzy do Zamościa docierają, to są turyści bardzo zaangażowani w to miasto, bardzo zainteresowani historią miasta i to nie są tylko tacy turyści, którzy przyjechali pozwiedzać, tylko oni chcą tego miasta jak najbardziej dużą ilość poznać, chłonąć, a forma czytania wiersza w przestrzeni starego miasta jest, myślę, że naprawdę wspaniałym doświadczeniem i na tym doświadczeniu turystów nam tutaj jak najbardziej zależy. Zamość jest takim ewenementem, ponieważ w przestrzeni Starego Miasta, nie tylko Starego Miasta, możemy spotkać niewielkie figurki. Nie są to jakieś krasnale, często niestety turyści o tym tak sobie myślą, ale są to figurki z poezji Bolesława Leśmiana. Możemy je spotkać w przestrzeni Starego Miasta, ale nie tylko, bo również przy Zamojskim Domu Kultury, który jest inicjatorem właśnie powstania takiego szlaku, jest inicjatorem tego, ażeby te figurki powstawały w przestrzeni Starego Miasta. No i w chwili obecnej możemy zobaczyć, odnaleźć w naszym mieście m.in. Srebronia, Bajdałę i Dusiołka, Skrzypka Opętanego, Lalkę, Szewczyka, Panterę, dziewczynę, możemy zobaczyć jaszczury, ale możemy również spotkać znikomka. To są te figurki, które w chwili obecnej w przestrzeni Starego Miasta są do odkrycia, do odnalezienia, ale wiem już teraz, że nie są to ostatnie figurki, temat nie jest zamknięty. Chcemy, żeby nie tylko turyści do nas przyjeżdżali regularnie, ale również mieszkańcy odkrywali kolejne figurki i kolejne odsłonięcia takich figurek, wiem, że już są zaplanowane, więc trzeba śledzić wszelakie doniesienia medialne i odnajdywać, odkrywać właśnie te figurki, a poprzez te figurki literaturę leśmianą. Poznawać Zamość od innej strony, od tej strony takiej literackiej, która myślę, że jest też bardzo ciekawa i warta tego, ażeby odkryć Zamość w ten inny sposób, trochę go doświadczyć właśnie.
1: A teraz jeszcze o wycieczkach tematycznych.
3: Nasze Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu zaprasza na taki bezpłatny cykl zwiedzania miasta z przewodnikiem. Cykl wycieczek tematycznych, które mają za zadanie pogłębić wiedzę o naszym mieście. Wycieczki, które są przeznaczone dla pasjonatów naszego miasta. Nie jest to standardowe, takie sztampowe oprowadzanie po naszym mieście, ale konkretne rozgryzanie tematu wraz z przewodnikiem, który prezentuje właśnie w przestrzeni Starego Miasta informacje związane z konkretnym tematem dotyczącym naszego miasta. Nasze Biuro Informacji Turystycznej organizuje te spacery w każdą trzecią niedzielę miesiąca, więc 12 takich spacerów w ciągu roku organizujemy. O godzinie 11 z naszego Biura Informacji Turystycznej w parterze ratusza taka wycieczka wyrusza. Dopowiem również, że obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, chętnych jest sporo. Mamy wielu pasjonatów naszego miasta, więc dużo osób zapisuje się na te wycieczki i te zapisy jak najbardziej są tutaj obowiązkowe. Tak więc jak najbardziej zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w takim spacerze. To powiem, że na naszym Facebooku regularnie publikujemy temat kolejnej wycieczki tematycznej. Nie zdradzamy, jakie tematy będą w danym miesiącu, ale już wiemy, jakie tematy zostaną w tym roku poruszone. To chcemy zaprezentować jeszcze w tym roku. W tym roku mamy 160. rocznicę likwidacji twierdzy Zamość i o tej twierdzy Zamość, a także o tych etapach i rozbudowy elementów fortyfikacyjnych naszej twierdzy, ale przede wszystkim likwidacji tych dzieł fortecznych, które zostały właśnie te 160 lat temu zniszczone, rozplantowane, opowiemy, bo te 160 lat temu nasza twierdza Zamość to była jedna wielka machina fortyfikacyjna, przepełniona elementami fortyfikacyjnymi, nowoczesnymi elementami fortyfikacyjnymi. No i niestety doszło do likwidacji twierdzy Zamość, stąd nie wszystkie elementy fortyfikacyjne w chwili obecnej są dostrzegalne, albo tak łatwo dla zwykłego turysty czy dla zwykłej osoby rozpoznawalne. Stąd przewodnik przedstawi fragmenty fortyfikacji, pokaże, jak one obecnie wyglądają, gdzie się mieściły te zlikwidowane elementy fortyfikacyjne naszej twierdzy. Myślę, że to jest naprawdę świetny temat wycieczki, który będzie zaprezentowany. Kolejnym tematem będą pomniki na Starym Mieście. Mamy wszelakich upamiętnień bardzo dużo pomników związanych czy to z II wojną światową, czy też związanych z konkretnymi osobami. Pomniki to również artyści, którzy te pomniki tworzyli. To przedstawienie również i tych postaci. Tak więc naprawdę bardzo ciekawy temat. No i to, z czego Zamość jest słynny. Jednym z tematów w tym roku również będzie detal architektoniczny. Każdy ogląda nasze miasto, widzi kamienice, widzi sakralne obiekty, ale na tych obiektach możemy zobaczyć naprawdę wspaniałe detale architektoniczne. Możemy zobaczyć właśnie kamienne płaskorzeźby, możemy zobaczyć dekoracje okienne, obramienia okienne, fryzy i naprawdę bardzo dużą ilość tych elementów, które tworzą i mówią o pięknie tego miasta, bo miasto już w założeniu miało być nie tylko bezpieczne, nie tylko funkcjonalne, ale również piękne i w tym detalu to piękno jest jak najbardziej ukryte. ukryte. No i jednym z tematów tegorocznych wycieczek również będzie Muzeum Zamojskie w setną rocznicę powstania, bo szanowni Państwo, w tym roku mamy wspaniałą uroczystość, setną rocznicę powstania Muzeum Zamojskiego. Tak więc kolejne miejsce do świętowania, ale też kolejna taka przestrzeń do tego, żeby poznać właśnie jeszcze lepiej nasze muzeum, a także to, jak w te 100 lat to muzeum się rozwinęło, ile w chwili obecnej ma oddziałów, jak dużo wystaw organizuje. I myślę, że tutaj zechcemy to wszystko zaprezentować. Polecam tę wycieczkę, ponieważ nikt lepiej o historię naszego miasta nie zadba niż nasze muzeum i nikt lepiej pewnie nie przekaże historii tego miasta, jak nasze muzeum, bo przez te konkretne zbiory, które gromadzi i które prezentuje i które udostępnia właśnie zwiedzającym i turystom, to wszystko będziemy mogli w czasie tej wycieczki zobaczyć, usłyszeć i poznać przede wszystkim. Jednym z wycieczek tematycznych w tym roku będzie również rotunda. Od Fortecznej Działobitni do Miejsca Pamięci Narodowej, tak nazywa się ta wycieczka. Rotunda jest miejscem naprawdę istotnym w historii Zamościa. Tak jak wspominamy w temacie wycieczki, jeden z elementów fortyfikacyjnych naszej twierdzy, Okrągła Działobitnia, zupełnie z innym przeznaczeniem wybudowana. Natomiast to, z czego znamy rotundę w chwili obecnej, to jest ta przykra i bardzo smutna historia tego miejsca. Jest to miejsce pamięci narodowej. Opowiemy o tym miejscu dokładnie w czasie jednej z naszych wycieczek tematycznych. No i jedna z kolejnych wycieczek, na którą w tym roku można się zapisać, jest to Zamość w dwudziestoleciu międzywojennym. Wspaniały okres dla tego miasta. Troszeczkę inaczej architektonicznie wtedy to miasto się rozwijało. Myślę, że tutaj przewodnik zechce pokazać właśnie tę architekturę, która wtedy powstawała. Zaprezentuje, jak to miasto się rozwijało, bo poza naszymi renesansowymi kamienicami, czy też obiektami sakralnymi, historycznymi, to w tym dwudziestoleciu międzywojennym to miasto przeżywało gigantyczny rozwój. Przedsiębiorcy, kupcy zagospodarowywali kolejne działki, inwestowali w tym mieście. To miasto się rozwijało wizualnie, ale również też tak funkcjonalnie. I o tym wszystkim opowie przewodnik w czasie tego spaceru. Taki spacer trwa w zależności też czasami od zainteresowania zwiedzających. Od 2 do 3 godzin tyle czasu trzeba poświęcić na to, żeby zgłębić jeden z tematów wycieczki tematycznej organizowanych przez nasze Biuro Informacji Turystycznych. To jest wycieczka pieszy, spacer w przestrzeni Starego Miasta. I opowieść oczywiście w przestrzeni Starego Miasta, opowieść o konkretnym temacie i takie szczegółowe zaprezentowanie miejsc, które z danym tematem były związane. Również może być doskonała wycieczka dla osób, które w ogóle nie są zainteresowane historią, czy zainteresowane naszym miastem. I od czegoś tego bakcyla historii naszego miasta i poznawania tego miasta sobie złapią. Natomiast przede wszystkim ideą powstania tych wycieczek było to, że turyści, a także nasi mieszkańcy mają olbrzymią wiedzę na temat Zamościa. Bardzo często naprawdę wiedzą prawie wszystko o naszym mieście, ale chcieliśmy tę wiedzę mieszkańców przede wszystkim i turystów pogłębić o konkretny, specyficzny temat. Stąd już od wielu lat te wycieczki tematyczne organizujemy i te tematy z reguły się nie powtarzają. My mamy w naszym mieście na tyle dużo ciekawych historii, na tyle dużo ciekawych miejsc, które z tymi historiami są związane, że mamy o czym opowiadać. Historia też jest cały czas rozwijana. Nasi pracownicy, naukowi, przewodnicy cały czas odnajdują kolejne ciekawe rzeczy. I tej wiedzy o Zamościu jest naprawdę na tyle dużo, że w standardowym zwiedzaniu naszego miasta w 3 godzinach nie da się absolutnie opowiedzieć tej historii tego miasta. Stąd pogłębiona wiedza w postaci tych wycieczek tematycznych.
1: To wszystkie tematy, które znalazły się w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnych magazynach. Bądźcie z nami.
2: Zamość News.
1: Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. tym programie powiemy o planach leśników na zagospodarowanie pożarzyska w Puszczy Solskiej. Będzie o projekcie GROW. W magazynie znajdzie się też policyjny przegląd zdarzeń.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Eksperci opracowali plan odbudowy pożarzyska w Puszczy Solskiej. Dokument zawiera 30 stron i wyznacza działania dotyczące postępowania hodowlanego oraz bezpieczeństwa. Konferencja na ten temat odbyła się 25 czerwca w Nadleśnictwie Józefów. Szczegóły już teraz. Mój zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
4: Są to zasady liczące formalnie 30 stron. W tych zasadach zostały opracowane kierunkowe działania, jakie będziemy robić tutaj na terenie Puszczy Solskiej po pożarze wielkopowierzchniowym. Praca nad tymi zasadami trwała jakiś czas, gdyż nie było to takie proste. Pożar wielkopowierzchniowy, który się zdarzył na terenie Nadleśnictwa Józefów, to największy pożar w historii powojennej na terenie województwa lubelskiego, jak i dyrekcji regionalnej w Lublinie. Zanim przystąpiliśmy do prac nad tymi zasadami, przedyskutowaliśmy pewne rzeczy w wąskim gronie. Natomiast główne zasady to tak polegają na tym, że stworzyliśmy plan działania kierunkowy. Nie są to zasady sztywne, dlatego że lasy to jest żywy organizm i wszystkiego nie przewidzimy. Są te rzeczy, które ciągle gdzieś tam do nas dochodzą i spływają. Zanim zaczęliśmy pracować nad zasadami postępowania na obszarze klęski, udała się delegacja, która składała się z części pracowników zespołu, udała się do Rut Raciborskich, aby tam na miejscu zobaczyć, jak ten pożar, jak on kiedyś wyglądał ponad 30 lat temu, jak tam postępowano, żebyśmy mieli po prostu taką sytuację wyjściową. Nie jest to takie proste, gdyż żaden z nas leśników tutaj na sali nie pamięta i nie zna takiego pożaru, więc trudno się dziwić, żebyśmy nie podglądali innych, jak to robili wiele lat temu. Te zasady dotyczą wielu dziedzin. Chcę powiedzieć, że przy konstruowaniu tych zasad udział brało wiele instytucji, wiele osób. Przede wszystkim Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Łódzki, jak również Zespół Ochrony Lasu. Nie pominę tutaj roli leśników i innych przyrodników, którzy włożyli swój merytoryczny wkład w te zasady. Dotyczą one zarówno postępowania hodowlanego, ochroniarskiego, jak również bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa mieszkańców, ludzi, którzy będą te tereny odwiedzać. Te zasady są one umieszczone na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zobaczycie, że wszystkie te rozdziały, o których wspomniałem, są potraktowane jednakowo. Chcę powiedzieć, że ciągle spływają do nas propozycje uzupełnienia. I na przykład w tej chwili LTO Lublin złożyło taką propozycję. Przyjechali, byli tu z panem nadleśniczym, byli w terenie i mam nadzieję, że wypracowano kompromis, który zadowoli z każdą ze stron. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którym zależy na dobru tego miejsca, tego kawałka Puszczy Solskiej. Wiele osób naprawdę bardzo się tym interesuje. Przyjeżdża, dzwoni, odbiera mnóstwo telefonów, chce nam doradzać, chcą zakładać powierzchnie doświadczalne. To wszystko ważne. Dokument otwarty jest na wiele dziedzin. Przede wszystkim wspomniałem już o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo ludzi, ale również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W pracę nad dokumentem również poprzez swój udział zgłosił akces Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wzięliśmy ich rekomendacje bardzo poważnie pod uwagę, gdyż musicie sobie Państwo zdać z tego sprawę, że ta powierzchnia to będzie potężna, jedna wielka uprawa kiedyś, czy to powstała w sposób całkowicie naturalny, zgodny z naturą, czy poprzez sadzenie, czy inne sposoby odnowienia. I będzie to mniej więcej powierzchnia jednowiekowa, bo różnica wieku między uprawami najmłodszymi i najstarszymi to pewnie będzie nie większa jak 5 lat. Chcę powiedzieć Państwu, że ważną rzeczą w tych zasadach jest podział tej całej powierzchni popożarowej na 3 strefy, w których będziemy działać. W szczegółach o tych strefach powie pan zastępca Adam Kraczek. Natomiast ja powiem, że tak, pierwsza strefa to będzie strefa, w której w ogóle leśnicy ani nikt inny nie będzie prowadził żadnych czynności. To będzie strefa wyłączona, strefa, którą wcześniej przeznaczyliśmy na rezerwat przyrody i będziemy tam, nie tylko my, ale też naukowcy, środowiska przyrodnicze, będziemy obserwować procesy naturalne. Druga strefa to będzie strefa, w której będziemy prowadzili metody hodowli lasu, uprawy lasu półnaturalne. Będziemy tam wykorzystywać w sposób niemalże całkowity to, co natura będzie mogła dać dla tego drzewostanu. Będziemy tam nawet w sposób naturalny, a więc poprzez samosiew, chyba że w tych trudnych warunkach to się nie będzie udawać. Wtedy będziemy wspomagać się hodowlą bardziej taką, która będzie miała szansę powodzenia, a więc poprzez sadzenie czy dosiewanie. Również cięcia częściowe, gniazdowe na tej powierzchni będą w ten sposób konstruowane, żeby drzewostany były różnostrukturalne. Chcemy spróbować, czy to się uda, natomiast mówię, pewności nie mamy. Mam nadzieję, że jednak natura przejmie tam prym. I trzecia strefa, taka strefa, której będzie najwięcej zadań gospodarczych typowych, a więc uprzątnięcie drzewostanu i odnowienie poprzez sadzenie siew. Liczymy na to, że ta powierzchnia jest otoczona drzewostanami, które nie uległy pożarowi i ciągle będą się tam działy procesy naturalne, a więc obsiew boczny drzewostanów, które okalają to pożarzysko, będzie postępowo.
5: Pan dyrektor tu już w zdecydowanej większości scharakteryzował te założenia, które będą nam tutaj przyświecały dla realizacji tych zadań związanych z zagospodarowaniem pożarzyska. Koncepcja zagospodarowania pożarzyska opiera się na jego podziale na trzy strefy. Pierwsza strefa to jest strefa zasadniczo bez działań planowanych z naszej strony. Jedyne działania ograniczają się do realizacji tych zaleceń, rekomendacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przeciwpożarowe tego kompleksu lasów prywatnych i też tego rezerwatu Długie Bagno. Tutaj to będą tylko działania związane z budową w przyszłości pasów przeciwpożarowych zasadniczo. Druga strefa to jest strefa działań takich bardzo hybrydowych, bardzo takich naturalnych, z wykorzystaniem wszystkich istniejących, żyjących fragmentów drzewostanu, które nie uległy spaleniu. Tutaj są możliwości zarówno przyrodnicze, gospodarcze, żeby te działania realizować. Na mapie załączone te wszystkie obszary w kolorach czerwonych, to są obszary wyłączone z użytkowania, w ogóle nie planowane do ingerencji przez leśników. Obszary w kolorze szarym to są obszary tych bardzo naturalnych działań, z wykorzystaniem wszystkich możliwych procesów naturalnych w kierunku odnowienia naturalnego, z pozostawieniem tych drzewostanów. Tutaj ingerencja będzie jak w najmniejszym stopniu. Postaramy się wykorzystać też w znacznym stopniu żyzność siedlisk. Dla przykładu tu powiem o oddziale 113, który charakteryzuje się tak troszeczkę wyższą żyznością siedliskową. Tutaj część drzewostanu, który ewentualnie uległ spaleniu, wykorzystamy po to, żeby można było wprowadzić gatunki liściaste, głównie z ukierunkowaniem pod dęba bezszypułkowego. To osiedlisko nam na to pozwoli. Pozostałe obszary stanowią też młodniki i uprawy. Te obszary uległy całkowitemu spaleniu. Będziemy tutaj starali się zagospodarować normalnie w sposób również naturalny, ponieważ otoczenie tych upraw i tych młodników myślę, że w znacznym stopniu pozwoli na wykorzystanie też samosiewu z tych drzewostanów, które pozostały. Łącznie powierzchnia wyłączenia, która nie będzie podlegała zagospodarowaniu, zarówno ze strefy pierwszej, ze strefy tej drugiej, która jest jak najbardziej kierunkowana pod działania naturalne, również w strefie pierwszej, będzie wynosiła według tych naszych wstępnych, deklarowanych obliczeń, bo to jak pan dyrektor wspomniał, to ciągle się zmienia, to jest żywy organizm. My ciągle to monitorujemy, te procesy próbujemy ciągle jakoś zobrazowywać. W ubiegłym tygodniu robiliśmy kolejne naloty dronami. W tym tygodniu będziemy dalej kontynuować, ale również z zastosowaniem kamer multispektralnych, żeby te informacje jak w najszerszym zakresie do nas wpłynęły, żebyśmy mogli jak najlepszym materiale pracować. Ten obszar wyłączonych działań to jest 36% całego pożarzyska w zakresie obszaru, który jest uszkodzony na terenie lasów państwowych. To jest naprawdę bardzo duża powierzchnia, która pozostaje bez jakichkolwiek działań ze strony nas tu leśników, pozostawione do naturalnych procesów. Kolejne około 150 hektarów to są takie działania właśnie mocno naturalne, które pozwolą właśnie na inicjowanie tych procesów naturalnych w kierunku odnowienia naturalnego, ewentualnie odnowienia zsiewu. W sytuacjach trudnych, które ewentualnie nie będą sprzyjały odnowieniu, no to wtedy pozostanie ewentualnie dosadzenie tych gatunków po to, aby ten proces odnowienia uzyskał. I ta strefa trzecia, która zasadniczo około 33% powierzchni tego pożarzyska, ona będzie podlegała najbardziej intensywnym działaniom z naszej strony. Jest mocno uwarunkowane też siedliskiem, w którym pracujemy, ponieważ od strony południowej, w kierunku strony północnej pożarzyska, żyzność siedlisk zarówno właśnie maleje mocno, jak również i wilgotność tych siedlisk bardzo istotnie maleje. I najbardziej suchy obszar tutaj właśnie w tym żółtym obszarze spowodował to, że te drzewostany uległy najbardziej największemu uszkodzeniu. I siłą rzeczy tutaj te działania będą najbardziej intensywne. Już teraz widać, że w tym obszarze również około do 20% drzewostanu pozostało. Tu jest też dużo pojedynczych drzew, tu jest dużo grup drzew kilkunastoarowych, które zachowują dobre parametry życiowe. To wszystko już zostało zasadniczo wyznaczone i określone w terenie, po to, żeby zakłady usług leśnych, które mają zlecone te prace do realizacji, również miały jakby podstawy do tego, żeby ten drzewostan zachować. To będzie miało charakter naprawdę dosyć bardzo, bardzo daleko zaawansowanych działań takich retencyjnych, które są określone w zarządzeniu dyrektora generalnego numer 87. To będą te działania właśnie, żeby wykorzystać w jak największym stopniu te elementy strukturalne i wszystkie żyjące drzewa czy grupy drzew, które pozwolą nam na raz, że inicjowanie może procesów naturalnych, a przy większych ewentualnie powierzchniach, które nie będą miały tych elementów strukturalnych, no to tutaj już pójdziemy pewnie w kierunku sadzenia i oczywiście z jak największym również wykorzystaniem prowadzenia gatunków liściastych. No nie możemy tu mówić o jakiejś nie wiadomo jak dużej skali, ale liczymy, że w granicach 20-30% tych gatunków liściastych będziemy starać się prowadzić.
1: Mówi naleśniczy Naleśnictwa Józefów Urban Kolman.
6: Kilka zdań na temat tego, co się w tej chwili dzieje na pożarzysku. Te wszystkie prace, o których mówił pan dyrektor, przygotowawcze, o których mówił pan zastępca, no trwały jakiś czas i siłą rzeczy musiały tak trwać, abyśmy byli dobrze i jak najlepiej przygotowani do realizacji tych zasad. Zasady nakreślają nam główne kierunki i w zasadzie od tego tygodnia, można powiedzieć, przystąpiliśmy do realizacji tych zasad, to znaczy porządkowania pożarzyska w tej strefie. Polegają one na tym, że przystąpiliśmy do usuwania spalonego drzewostanu. Powierzchnia tego pożarzyska została podzielona na odpowiednie działki robocze, tak aby zachować pełne bezpieczeństwo przy wykonywaniu tych prac. W międzyczasie zostały wzmocnione drogi dojazdowe, drogi wywozowe, którymi będą się poruszać pojazdy. Także zapewnia to nam możliwość nieomalże w tej chwili z marszu pozyskanie drewna, którego będzie bardzo dużo, bo no liczymy na dzień w zasadzie dzisiejszy, to już jest kilka tysięcy metrów sześciennych drewna pozyskane. Wystawiliśmy na aukcję internetową 10 tysięcy metrów sześciennych drewna. Mamy nadzieję, że znajdziemy na to drewno nabywców, tak abyśmy mogli natychmiast po podpisaniu umów przystąpić do wywozu tego drewna i przekazania go odbiorcom. Na powierzchniach pracuje kilka zespołów, powiedzmy, nazwijmy je roboczymi. To są maszyny wielooperacyjne, czyli harwestery, które są maszynami, czy też te zespoły są bardzo wydajne i tego drewna będzie nam przybywać bardzo szybko w takich, powiedzmy, sprzyjających warunkach, w tym sensie, że jest pogoda ku temu, że mamy nadzieję, że właśnie sprawność przebiegu tych operacji i samego pozyskania, zrywania drewna, jak i później wywozu będzie następowała płynnie. Siłą rzeczy oddelegowaliśmy do pracy przy odbiórce drewna, przy ekspedycji tego drewna pracowników z pozostałych części nadleśnictwa, tak aby obciążenie pracą poszczególnych pracowników było jednakowe i oni mogli to robić sprawnie i bezkolizyjnie. Jak sytuacja się będzie rozwijała, jeżeli chodzi o sprzedaż, o zawieranie umów z odbiorcami, jak to drewno będzie sprawnie pływać nam, mówiąc, z lasu, zobaczymy. Zależnie od tego będziemy mogli ten proces przyspieszać lub też dostosowywać się do tempa. Mamy nadzieję, że to będzie sprawnie przebiegało i dosyć szybko, także technicznie jesteśmy przygotowani do w miarę możliwości do szybkiego porządkowania, przynajmniej w tej części, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna, porządkowania pożarzyska. Pozostaje na powierzchniach po pozyskaniu grubizny, czyli drewna grubego, pozostaje oczywiście odpady, to znaczy wierzchołki, gałęzie, które w tej chwili są składowane na tych powierzchniach. Będziemy je w przyszłości chcieli nie zmulczować, czyli zmielić po to odpowiednimi maszynami, zmielić je z wierzchnią warstwą gleby, tak aby one tym sposobem wzmocnić to słabe, co tu dużo mówić, tak zresztą jak było powiedziane wcześniej, słabe te siedliska, po to, żeby one przy tych dużych powierzchniach też wyrębów nie ulegały dalszej erozji.
1: W Zamościu realizowany jest projekt GROW, innowacyjny system samowystarczalnej uprawy ekologicznej w tunelu całorocznym. W projekcie biorą udział miasto Zamość, Piotr Wojtasiuk, wiceprezes spółki, a także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych. W Zamościu powstał ośrodek naukowo-badawczy w zakresie nowoczesnych technologii upraw. Na działce przy zamońskim rolniczaku będzie funkcjonował foliowy, sprowadzony z Chin, tunel o długości 50 i szerokości 10 metrów, w którym uprawiane będą rośliny. Zostanie tam wykorzystana technologia, która od kilku dekad jest stosowana w Chinach. Szczegóły już teraz.
7: No, dobry Państwu, nazywam się Piotr Wojtasiuk. Jestem głównym tutaj, główną osobą zamieszania tego całego projektu Grow i głównym inwestorem tego całego projektu.
1: Jak narodził się pomysł?
7: Więc projekt Grow powstał z przekonania, że przyszłość należy do połączenia nowoczesnych technologii z praktyczną edukacją. Ponieważ dużo podróżuję po świecie i obserwując dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, automatyki i nowoczesnego rolnictwa, zauważyłem, że młodzi ludzie bardzo rzadko mają możliwość poznania tych technologii w praktyce. I moim celem jest tworzenie projektu, który nie tylko pokaże uczniom nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale pozwoli im samodzielnie uczestniczyć w ich projektowaniu, budowie i rozwijaniu. Więc tak właśnie powstał projekt Grow, który jest tak naprawdę jest całą inicjatywą, która łączy edukację, technologię, przedsiębiorczość oraz produkcję żywności.
1: Na czym polega ten projekt?
7: Projekt Grow opiera się na budowie i prowadzeniu nowoczesnego tunelu foliowego, który został sprowadzony z Chin. Jest to tunel czwartej generacji, który dzięki swojej właściwości, można powiedzieć, pomaga uprawiać warzywa, hodować warzywa, owoce bez dodatkowego pompowywania ciepła i tak dalej. Czyli jest to tunel typowo pasywny. My jako ludzie możemy kontrolować temperaturę wewnętrzną. On jest oddziany na takiej zasadzie, że przez cały rok można coś tam uprawiać. I w tym całym projekcie uczniowie będą uczestniczyć w całym procesie od przygotowywania upraw przez instalację na przykład czujników i systemów monitorujących, aż po analizę danych oraz zbiór plonów. Więc projekt pozwoli uczestnikom zobaczyć młodzieży, która będzie brała w tym udział, jak nowoczesne technologie mogą wspierać produkcję żywności, ograniczać zużycie zasobów oraz zwiększać wydajność gospodarstw rolnych. Więc głównym celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do zawodów w przyszłości poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii. I tutaj ten projekt ma również na celu rozwijanie umiejętności technicznych, naukę pracy zespołowej, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, budowanie świadomości ekologicznej, na której jest tak kładziony bardzo duży nacisk obecnie, a pokazywanie zastosowań sztucznej inteligencji w realnym świecie. Więc ten tunel to jest jak gdyby takim, można powiedzieć, punktem zaczepnym, od którego to wszystko się zaczyna. I ten tunel właśnie, on będzie prowadził tą młodzież tutaj całej technologii. Więc korzyści na przykład, jakie będą dla uczniów. Uczniowie zdobędą takie doświadczenia w obszarach jak sztuczna inteligencja, bo będziemy mieli sztuczną inteligencję, która będzie sterowała całym tunelem, nie tylko pod kątem mechanicznym, ale też będzie zbierała dane pod kątem jakości gleby, upraw, które tam będą, wykrywała choroby, które będą, załóżmy, nie wiem, pojawiać się wcześniej, a ludzkie oko tego nie będzie jeszcze w stanie wykryć, czyli już w samym zarodku i tak dalej, więc będzie potężna baza danych, którą młodzież stworzy sama. Będzie też programowanie, będzie automatyka i robotyka, analiza danych, o której wspomniałem, więc to wszystko idzie w stronę korzyści dla uczniów. Mało tego, praca zespołowa, która jest bardzo ważna w naszym życiu i zarządzanie projektami, bo ten cały projekt Grow to jest jeden wielki projekt dla młodzieży, żeby ich przygotować, jak już pójdą na studia, żeby oni już byli tacy bardziej pewni siebie, wiedzieli, z czym co się wiąże i żeby pierwszy rok studiów już był dla nich taki łatwiejszy, żeby czuli się

0: naturalnego, bez żadnych pompowania, nie wiem, dogrzewania i tak dalej, bo wiadomo, to jest energia, a taka energia kosztuje. To są dodatkowe koszty, a każdy rolnik walczy z tym, żeby tych kosztów było jak najmniej, bo wiadomo, wtedy ten koszt produkcji, żeby nie był zbyt wysoki. Więc chodzi o to, że w momencie zimowym, kiedy już temperatury pod koniec dnia nam troszeczkę opadają, my wtedy te kołderki, one nam się ładnie rozwijają, zaciemniają nam cały tunel i zatrzymują ciepło, które mamy w środku. Mało tego, będziemy też prowadzić, to jest w ogóle coś nowego, będziemy sprawdzać, czy teren, który tutaj mamy, nie ma jakoś za dużo wody, bo chcemy też, pragnę przypomnieć, to jest ośrodek naukowo-badawczy. My tutaj nie dajemy gotowych rozwiązań, my badamy, szukamy rozwiązania, odpowiedzi na zadane problemy, na problemy, które powstają i które rolnicy mają. I będziemy robić odwierty, będziemy prowadzić około 54 odwiertów na głębokość 20 metrów i będziemy wpompowywać ciepłe powietrze, które będzie kumulowane na samym szczycie tego tunelu, żeby ogrzać też glebę pod spodem i zobaczyć, co się dzieje, czy w ogóle jesteśmy w stanie ogrzać i mało tego, czy jesteśmy też użyć tą glebę, która będzie pod tunelem, jako magazyn energii ciepła, tak, żeby później w okresie zimowym to ciepło z powrotem pozyskać. Więc wstępne jakieś tam badania, wyliczenia mamy.
1: A czy wiemy, co będzie uprawiane w tym tunelu?
0: Aha, i to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, nie wiemy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że teraz zbliżamy się do końca roku szkolnego i to, co będzie uprawiane, młodzież nam powie we wrześniu, jak spotkamy się w nowym roku szkolnym. To młodzież ma decydować, co tutaj będzie uprawiane i jaka technologia będzie stosowana. My jako, ja jako inwestor albo kolejni inwestorzy, którzy tutaj połączymy siły i nauczyciele, cała kadra szkolna, my tutaj jesteśmy po to, żeby pomóc młodzieży rozwiązać dane problemy. Broń Boże, mówić, co mają robić. To inicjatywa, rozwiązanie problemu ma przyjść od młodzieży, nie od nas. Bo to nie sztuka dać gotowe rozwiązanie i pokazywać młodzieży, to działa tak i tak, tylko my chcemy u młodzieży pobudzić to kreatywne myślenie i krytyczne myślenie, żeby też nauczyli się, jak rozwiązywać problemy i żeby się nie bali ich rozwiązywać problemy.
1: Czy są jakieś plany co do tego, co może tam się pojawić?
0: No tak, no to jest ta słynna truskawka, która już za Mościu chodzi. Tak, i planujemy, bo nie ukrywam, w tamtym roku, 17 marca 25 roku, z takiego tunelu jadłem truskawkę, więc tutaj mamy pomysł, żeby tą truskawkę też zebrać w marcu i chcielibyśmy ją też sprzedawać, żeby nam się ta inwestycja zwróciła i tutaj będzie już koszt tak 5 zł za sztukę. Jeżeli się uda, to już wiadomo, żarcik taki.
1: Czyli pierwszy zbiór kiedy by był?
0: To wszystko zależy, co młodzież ustali, bo to jest tunel pasywny całoroczny, więc tutaj chcielibyśmy też potestować, czy wydłużenie hodowli danych warzyw lub owoców, jak będzie wpływało na dane rośliny, czy to w ogóle pod kątem smaku, jakości produktów, czy jaki to będzie miało wpływ, bo wiadomo, że przyroda tak wszystko pięknie stworzyła, że ma ten swój czas wegetacji i tak dalej, kiedy to rośnie, kiedy to już nie rośnie i tak dalej. I my chcemy zobaczyć, czy dzięki temu tunelowi wydłużając ten okres, jak to będzie się przekładać na jakość. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w danej chwili. Ja bym wolał, żeby młodzież odpowiedziała na to pytanie, bo to jest projekt dla niej. Tą część fizyczną, czyli budowę tego tunelu, to już jest po mojej stronie, ale jak już ten tunel fizycznie powstanie, to ten projekt GROW już ruszy pełną parą i tutaj już młodzież będzie decydowała i mi się wydaje, że wtedy się spotkamy, byśmy się spotkali we wrześniu, byśmy jeszcze raz, jakby pani mi zadała to pytanie, to wtedy ja już miałbym, moim zdaniem, wydaje mi się, że już miałbym na pewno odpowiedź. To będziemy mieli taki okres wakacyjny, odpoczywamy, już z młodzieżą wstępnie rozmawiałem, już zapodaliśmy im tematy, żeby się zastanowili, co tam ma rosnąć. Z młodzieżą z CKZ-u, z Centrum Kształcenia Zawodowego i ze Szkoły Rolniczej, z młodzieżą, która na przykład uczy się mechanizacji rolnictwa, żeby też przez wakacje pomyśleli, co tam można jeszcze, co tam oni uważają, co można zrobić, żeby usprawnić te całe uprawy. Z młodzieżą ze Szkoły Rolniczej, z architektury i krajobrazu, co można tam posadzić, posiać. Wiem, że jest wstępnie drzewko cytrusowe. No zobaczymy. We wrześniu będzie więcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o takie pytania, więc na daną chwilę mamy tylko konstrukcję stalową.
1: A jak długo będzie trwał cały projekt?
0: Ten projekt będzie trwał w nieskończoność. Nie ma daty zakończenia tego projektu. To jest projekt dla młodzieży. Tutaj chciałbym, przez ten projekt chciałbym cały czas wprowadzać rewolucję w nauczaniu, rewolucję w komunikowaniu się z młodzieżą. I ten tunel jest, jak gdyby, jeszcze raz wspomnę, jest takim punktem zaczepnym, punktem wyjściowym do tego całego procesu dotyczącego rozwoju młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, to jest młodzież w szkołach ponadpodstawowych, więc oni nie za bardzo jeszcze wiedzą,

0: wiedzą, w którym kierunku iść, nie wiedzą w ogóle, jak się jeszcze poruszać. To jest taki okres dojrzewania, to jest taki, można powiedzieć, jeden chyba z najtrudniejszych okresów w życiu młodzieży. Więc chciałbym też pomóc tej młodzieży, żeby zachęcić do tego, jak ta ich przyszłość będzie wyglądać. Żeby młodzież się nie bała, żeby nie bała się podejmować wyzwań, żeby nie bała się zadawać pytania, nie bała się pracować w grupach, nie bała się komunikacji, co jest numerem jeden, jeżeli chodzi o zarządzanie, w ogóle o współpracę, o pracę w jakichkolwiek projektach. Więc no, tak to widzę.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: SK Zamość.
3: Teraz przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego, którego szczegóły przedstawi
4: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Ze względu na słoneczną pogodę i wysokie temperatury powietrza apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o wymagających naszej opieki dzieciach, osobach niepełnosprawnych czy w zaawansowanym wieku. W żadnym przypadku nie pozostawiajmy ich nawet na chwilę w samochodzie bądź na otwartym terenie, gdzie grozi przegrzanie albo porażenie słońcem. Nie zapominajmy też o zwierzakach, które również cierpią z powodu upałów. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wysokie temperatury dają się we znaki każdemu z nas. Pamiętajmy jednak, że w połączeniu z brakiem wyobraźni i zdrowego rozsądku mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Gdy planujemy podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy, aby wywietrzyć auto oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu. Pamiętajmy również o naszych bliskich i sąsiadach, szczególnie tych w sądziwym wieku. Zainteresujmy się ich losem. Być może osoby te, które z uwagi na wiek są również w grupie wysokiego ryzyka i upały są dla nich szczególnie dotkliwe, potrzebują naszej pomocy. W upalne dni apelujemy również o zachowanie rozsądku nad wodą. Przypominamy, że chcąc się schłodzić do wody, należy wchodzić powoli, stopniowo chłodząc organizm. Nagła zmiana temperatury może wywołać w organizmie szok termiczny, który może zakończyć się tragicznie. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy, jeżeli piliśmy alkohol. Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk i nie spuszczajmy z oczu dzieci, które są pod naszą opieką. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 17 w Łabuńkach Pierwszych. Policjanci, którzy tam pracowali, wstępnie ustalili, że kierująca Fordem 40-letnia mieszkanka gminy Komarów Osada, jadąc krajówką na skrzyżowaniu, zamierzała skręcić w lewo. Wykonując ten manewr, nie ustąpiła przejazdu motorowerzyście, który jechał od strony Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Zamościa i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów. Zarówno 40-latkę, jak i kierującego motorowerem, 58-latka z gminy Łabunie, załoga karetki pogotowia przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że kierującej Fordem nic się nie stało, natomiast 58-latek doznał obrażeń i musiał zostać w szpitalu. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że motorowerzysta był trzeźwy. Potwierdziło też, że 40-latka znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującej Fordem prawo jazdy, zatrzymali również dowód rejestracyjny obu pojazdów z uwagi na powstałe w nich uszkodzenia. Pamiętajmy, że bezpieczna jazda zaczyna się od rozsądnych decyzji podejmowanych każdego dnia za kierownicą. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu należy do częstych przyczyn groźnych wypadków drogowych. Chwila nieuwagi, pośpiech lub błędna ocena sytuacji mogą doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Każdy kierowca powinien pamiętać o dokładnej obserwacji drogi i stosowaniu się do znaków drogowych. Przed wjazdem na skrzyżowanie warto zmniejszyć prędkość i upewnić się, że można bezpiecznie kontynuować jazdę. Nie wolno podejmować ryzykownych manewrów pod wpływem pośpiechu czy presji czasu. Nie należy też wsiadać za kierownicę po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Działający metodą na tzw. znajomego z Facebooka oszuści włamują się na konta społecznościowe przypadkowych osób. Później, podszywając się pod właściciela takiego konta, rozsyłają do jego znajomych wiadomości z prośbą o szybką pożyczkę przy wykorzystaniu kodu BLIK. O takim właśnie oszustwie zawiadomił ostatnio policjantów 31-letni mieszkaniec naszego miasta. Wyjaśnił, że za pośrednictwem komunikatora otrzymał od brata prośbę o opłacenie zamówienia. Jako powód prośby wskazał wyczerpany limit limit płatności. 31-latek nie podejrzewał oszustwa i bez weryfikacji prośby wygenerował i przekazał rzekomemu bratu kod BLIK na kwotę 600 zł. Po tym otrzymał kolejne wiadomości z prośbami o dalsze wpłaty. Rzekomy brat argumentował je tym, że transakcje były odrzucane. Nieświadomy oszustwa 31-latek generował i przekazywał kolejne kody łącznie na kwotę 1700 zł. Dopiero po pewnym czasie w rozmowie z rodzicami dowiedział się, że ktoś przełamał zabezpieczenia konta na portalu społecznościowym jego brata i do znajomych rozesłał fałszywe wiadomości z prośbą o dokonanie opłaty zamówionego towaru przy użyciu kodu BLIK. W banku 31-latek dowiedział się, że płatności zostały już zrealizowane i nie ma możliwości ich zablokowania. W tego typu sytuacjach nie można działać pochopnie. Zawsze należy najpierw upewnić się, kto jest prawdziwym autorem takiej wiadomości. Możemy to bardzo szybko sprawdzić, dzwoniąc do osoby, która rzekomo potrzebuje naszej pomocy. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w okresie wakacji w sposób szczególny będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów do miejsc letniego wypoczynku oraz powrotów. Dobrym zwyczajem stało się już kontrolowanie przez policję oraz inspekcję transportu drogowego autokarów wiozących dzieci i młodzież. Organizatorzy wyjazdów powinni zgłosić potrzebę sprawdzenia autokaru telefonicznie dyżurnemu właściwej miejscowo jednostki. W naszym przypadku jest to telefon do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, też do Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej naszej jednostki.
3: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Muzyką się żyje. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
5: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
1: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
6: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
5: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
13: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
14: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
15: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: Media Expert, taniej masz!
20: O
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam między innymi takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.
1: Promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
11: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
12: I nadal się trzymają, tak jak ja.
13: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
11: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
10: Wow, ale wygodnie!
13: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
14: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
10: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
15: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
16: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
17: Po co?
16: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
17: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
16: No tak.
15: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: To będzie ostatnia reklama.
19: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Zamość na czasie.
2: I Monika Kowalewicz wystąpią zespoły z Bułgarii, Grecji, Kirgistanu i Meksyku, do tego Korea Południowa, Serbia, USA oraz nasi polscy reprezentanci. Będą to goście tegorocznej 23. odsłony Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk. W programie tradycyjne przemarsze zespołów ulicami Zamościa spod pomnika Marszałka Piłsudskiego na Rynek Wielki. Do tego szereg festiwalowych koncertów, kiermasz sztuki ludowej, zabawa folkowa czy koncert kapel ludowych. Wystąpią też oczywiście gospodarze, zespół pieśni i tańca Zamość. Znam. Eurofolk ruszy 14 lipca, 19 lipca na Rynku Wielkim koncert finałowy, ale oprócz Zamościa będą też występy w Szczebrzeszynie czy Krubieszowie. Program na stronie zdkzamość.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańcze. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
5: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy.
5: Sowa przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
4: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festiwal, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto, warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szluki.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dostaniesz coś za świadectwo?
15: No raczej, rabat od Media Expert.
14: Wow, też chcę!
15: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
14: Mega!
16: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Gastorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Nowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
2: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
1: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
2: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
1: 5 lat.
2: Na okna?
1: 7 lat.
2: Na szczelny montaż?
1: 20 lat.
2: Wow!
1: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
3: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Ciebie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Hipertania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia Eska. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
22: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Sims, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
15: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
16: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
17: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
16: To wszystko?
17: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
16: A jest taka?
17: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
18: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
21: I po reklamie.
22: SK.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa.
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani, Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
12: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
15: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
16: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
17: Po co?
16: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
17: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
16: No tak.
18: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
19: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
20: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
22: I po reklamie.
23: Zamość na czasie.
24: I Monika Kowalewicz, ma być gotowe po wakacjach. Mowa o pingwinarium w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym. Na placu budowy widać wyraźne postępy prac. Konstrukcja przeznaczona dla tońców, czyli pingwinów z Afryki, jest już gotowa. Pora na prace wykończeniowe.
25: Wybieg będzie wyglądał tak, że to będzie łagodne wejście do basenu. Przed basenem od strony alejki będzie takie obniżenie, gdzie będzie można zejść, usiąść i pooglądać pingwiny pływające pod wodą, które będziemy mogli obserwować przez ogromny ekran z akrylu.
24: Mówi dyrektor zamojskiego ZOO Grzegorz Garbus. Na początek zamieszkać ma tam 20 pingwinów. Jeszcze nie wiadomo, skąd do nas trafią. Bardzo możliwe, że z terenu Polski.
1: Muzyką się żyje.
2: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie Wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt Waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj możemy myślić domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy.
3: Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
16: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt. Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie.

0: macie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
8: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Radio Ezga oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach Ezga Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody, i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
18: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc
4: więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
17: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, między innymi tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
15: Ale paruwa, co?
17: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój. Tak jak

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: roku tylko w KFC.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
10: To będzie ostatnia reklama. Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.
2: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku, przy barierce.
3: 300 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: Nie przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
1: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak.
1: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
5: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
4: To wszystko?
5: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
4: A jest taka?
5: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
6: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie. Zamość na czasie.
12: I Monika Kowalewicz, przed nami rowerowa przygoda w sercu natury, czyli Ride Tour de Roztocze w Zwierzyńcu. Czeka 38-kilometrowa trasa przez najbardziej malownicze zakątki regionu.
13: Pierwszy weekend lipca, piątek, sobota, rokowisko, a piątego rajd rowerowy po drogach Roztocza, po ścieżkach Roztocza, więc myślę, że warto być z nami wtedy, odkrywać uroki Roztocza, Zwierzyńca, okolic. Serdecznie zapraszam.
12: Mówi Edyta Wolanin, burmistrz Zwierzyńca. Tour de Roztocze odbędzie się 5 lipca. Na mecie na rowerzystów czekać będą dodatkowe emocje, a równolegle odbywać się mają zamojskie dni folkloru. Zapisy trwają do wtorku do godziny 15.30, więc można jeszcze dołączyć.
14: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
15: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
14: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
16: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
14: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
17: Co za gość! To jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne, niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwostka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
17: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
18: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
19: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
20: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
21: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
22: To będzie ostatnia reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.
22: SK.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?
2: To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
10: Ale handlowa, Marian, handlowa.
9: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
10: No.
11: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
12: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
13: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
12: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
13: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
12: 5 lat.
13: Na okna?
12: 7 lat.
13: Na szczelny montaż?
12: 20 lat.
13: Wow!
12: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
14: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
15: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym

0: stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
10: Wykonaliśmy na niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
9: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
11: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosów i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, zaczynają się
2: kulami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej. Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
18: Hipertania niedziela w Auchan.
19: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: To będzie ostatnia reklama.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
13: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
14: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
15: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
18: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
18: Główny.

0: Z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
6: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
8: I Monika Kowalewicz wystąpią zespoły z Bułgarii, Grecji, Kirgistanu i Meksyku, do tego Korea Południowa, Serbia, USA oraz nasi polscy reprezentanci. Będą to goście tegorocznej 23. odsłony Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk. W programie tradycyjne przemarsze zespołów ulicami Zamościa, spod pomnika Marszałka Piłsudskiego na Rynek Wielki, do tego szereg festiwalowych koncertów, kiermasz sztuki ludowej, zabawa folkowa czy koncert kapel ludowych. Wystąpią też oczywiście gospodarze, zespół pieśni i tańca Zamość. Eurofolk ruszy 14 lipca, 19 lipca na Rynku Wielkim koncert finałowy, ale oprócz Zamościa będą też występy w Szczebrzeszynie czy Hrubieszowie. Program na stronie zdkzamość.pl.
9: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
10: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Powarmię.
9: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
11: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK, nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
17: Tania niedziela w Auchan.
18: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
19: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
20: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
21: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
22: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
23: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
24: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Kaza opatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne na co was stać to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
2: Eska. Eska.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzeń.

0: Zniszczonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
2: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
3: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
2: To wszystko?
3: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
2: A jest taka?
3: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
8: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
9: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
8: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
8: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
9: I nadal się trzymają, tak jak ja.
10: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
8: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
7: Wow, ale wygodnie!
11: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
12: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
7: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
15: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki, nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: I po reklamie.

0: Kotów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
5: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak.
5: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz, ma być gotowe po wakacjach. Mowa o pingwinarium w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym. Na placu budowy widać wyraźne postępy prac. Konstrukcja przeznaczona dla tońców, czyli pingwinów z Afryki, jest już gotowa. Pora na prace wykończeniowe.
16: Wybieg będzie wyglądał tak, że to będzie łagodne wejście do basenu. Przed basenem od strony alejki będzie takie obniżenie, gdzie będzie można zejść, usiąść i pooglądać pingwiny pływające pod wodą, które będziemy mogli obserwować przez ogromny ekran z akrylu.
15: Mówi dyrektor Zamojskiego ZOO Grzegorz Garbus. Na początek zamieszkać ma tam 20 pingwinów. Jeszcze nie wiadomo, skąd do nas trafią. Bardzo możliwe, że z terenu Polski.
17: Zbliża się 18:00. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego od

odcinka strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
18: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
21: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
22: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
21: To wszystko?
22: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
21: A jest taka?
22: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
23: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
26: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
15: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
20: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
19: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania,

0: A przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
1: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
0: 5 lat.
1: Na okna?
0: 7 lat.
1: Na szczelny montaż?
0: 20 lat.
1: Wow!
0: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
2: I po reklamie.
3: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
6: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
7: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
6: To wszystko?
7: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
6: A jest taka?
7: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość, Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
9: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
10: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
14: I po reklamie.

0: Polska Zamość.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
5: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
6: Jaka powinna być najlepsza szkoła?
7: O ciekawych zawodach, przygotowująca do życia.
6: To wszystko?
7: Musi być nowoczesna, nastawiona na potrzeby ucznia, łącząca naukę z rozrywką, a nawet pracą.
6: A jest taka?
7: Jasne, to CKZiU w Zamościu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to bezpłatna nauka na poziomie szkół średniej i policjalnej oraz nowość, kwalifikacyjne kursy zawodowe w 30 zawodach i szkoły branżowe drugiego stopnia. Zamość Partyzantów 14. Więcej na ckziu.zamost.pl.
8: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
9: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
10: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
11: I nadal się trzymają, tak jak ja.
12: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
10: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
9: Wow, ale wygodnie!
13: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
8: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
9: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
14: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki, nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
17: I po reklamie.

0: Zamość News.
1: Monika Kowalewicz przed mikrofonem, kłaniam się, pora podsumować mijający właśnie tydzień na Zamojszczyźnie. Sprawdzamy, co działo się w Zamościu i w regionie. Eksperci opracowali plan odbudowy pożarzyska w Puszczy Solskiej. Dokument zawiera 30 stron i wyznacza działania dotyczące postępowania hodowlanego oraz bezpieczeństwa. Zespół kryzysowy powołany przez dyrektora lubelskich lasów państwowych podzielił pożarzysko na 3 strefy zagospodarowania.
2: Pierwsza strefa to będzie strefa, w której w ogóle leśnicy ani nikt inny nie będzie prowadził żadnych czynności. Strefa, którą wcześniej przeznaczyliśmy na rezerwat przyrody i będziemy tam, nie tylko my, ale też naukowcy, środowiska przyrodnicze, będziemy obserwować procesy naturalne. Druga strefa to będzie strefa, w której będziemy prowadzili metody hodowli lasu, uprawy lasu półnaturalne. Będziemy tam odnawiać w sposób naturalny, a więc poprzez samosiew. I trzecia strefa, taka strefa, w której będzie najwięcej zadań gospodarczych typowych, a więc uprzątnięcie drzewostanu.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. W strefie trzeciej lasy ze spalonego drzewa już jest porządkowany. Tam konieczne będzie odnowienie i wprowadzenie nowego pokolenia lasu. Plan odbudowy opracowali wspólnie leśnicy, przyrodnicy i przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Na terenie puszczy trwają intensywne prace maszyn. Chodzi o obszar, na którym ogień spowodował najwięcej strat. Ścinane i usuwane są tam spalone drzewa. To prawie kilka tysięcy metrów sześciennych drzewostanu.
3: Zostały wzmocnione drogi dojazdowe, drogi wywozowe, którymi będą się poruszać pojazdy. Zapewnia to nam możliwość z marszu pozyskanie drewna, którego będzie bardzo dużo. To już jest kilka tysięcy metrów sześciennych drewna pozyskane. Wystawiliśmy na aukcję internetową 10 tysięcy metrów sześciennych drewna. Mamy nadzieję, że znajdziemy na to drewno nabywców.
1: Mówi Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów. Odpady, czyli wierzchołki i gałęzie drzew, są składowane. W przyszłości będą mielone, mieszane z glebą i wysypywane, by wzmocnić osłabione siedliska. Podcienia kamienic na ulicy Staszica w Zamościu doczekają się remontu. Wybrano wykonawcę inwestycji, to lokalna firma. Podcienia są w złym stanie, dlatego wymagają kompleksowego działania, mówi rzecznik Urzędu Miasta Zamość Jacek Bełz.
4: Trzeba to wszystko zedrzeć, trzeba wyczyścić tynki, trzeba to odgrzybić, trzeba przeprowadzić pełną pracę renowacyjną. Pracujemy w tych najcenniejszych zabytkach Zamościa, w systemie wpisanym na listę UNESCO, dlatego to musi być zrobione bardzo dobrze. To kamienice przy Staszica 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 i 39, czyli cały ten rząd kamienic przy ulicy Staszica. Otrzymaliśmy na to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 2 miliony złotych. Oczywiście to nie są wystarczające środki, ale i tak jest mniej niż zakładaliśmy, bo udało się podpisać umowę na kwotę 2 milionów 447 tysięcy. Zakładaliśmy, że to można by sięgnąć 2 milionów 903 milionów, także jest dużo taniej niż planowaliśmy. Na pewno to będzie bardzo długi czas pracy. To będą na pewno utrudnienia też przy przejściu tych podcieni, ale no to jest ta najcenniejsza substancja zabytkowa w tym zespole staromiejskim, dlatego musi być to zrobione bardzo dobrze. Niestety to jest tak, że pracujemy z zabytkami. To jest tak, że ta substancja będzie niszczała, a dzisiaj to wyremontujemy za wielkie pieniądze. Myślę, że za następne 10-12 lat znowu trzeba będzie wracać do tego tematu. A tak jak widzimy, te kamienice były remontowane kilkanaście lat temu, a dzisiaj już wymagają poprawek. To jest ciągła praca, to jest nasz obowiązek, żeby dbać o to światowe dziedzictwo, w związku z tym chcemy, żeby to było zrobione jak najlepiej, najpełniej. Kilkanaście miesięcy temu robiliśmy remont podcieni, taki drobny, a on kosztował prawie 500 tysięcy. To wiemy, że tutaj przy tych prawie 3 milionach musimy zrobić dużo, dużo więcej. Kamieniarka, tynki, odgrzybianie, suwanie samowolek budowlanych, kabli, czy tym podobnych rzeczy. No to rzeczywiście bardzo szeroki zakres prac. Chcemy, żeby to było zrobione jak najlepiej, najpełniej i służyło mieszkańcom potem przez następne lata. Na pewno będą musiały być zamykane odcinki, bo jeżeli będzie szło czyszczenie parapetów czy kamieniarki, no tam idą substancje, które są takie dosyć szkodliwe. W związku z tym tutaj będzie musiało być to zamknięte, część będzie wyklejana. Oczywiście nie może być tak, że będą kute tynki, a ktoś będzie w tym miejscu chodził. Będzie bardzo, bardzo ważne, żeby to wszystko jak najlepiej zrobić.
1: Wartość całkowita zadania to niemal 2,5 miliona złotych. Na czas remontu część podcieni będzie odcinkowo zamykana. Prace mają trwać około 5 miesięcy.
0: SK Zamość.
1: Zamojskie kąpielisko otwarte dla pływaków i plażowiczów. Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował Zamojski Zalew Miejski na sezon wakacyjny. O szczegółach mówi dyrektor Zamojskiego SIR-u Zenon Orechwo.
5: Ośrodek Sportu przez okres wiosenny przygotowywał się do jak gdyby sezonu letniego. Najwięcej jak gdyby pracy wymagały prace wokół Zalewu Miejskiego. Na tą chwilę już jesteśmy przygotowani. Wszystkie ławeczki, leżanki zostały odnowione. czyli pomalowane farbą, żeby chroniły przed warunkami atmosferycznymi. No, zostały tam przeprowadzone drobne remonty w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych. No wiadomo, tu na bieżąco musimy kosić tereny zielone. Oczywiście kąpielisko będzie otwarte do końca sierpnia, czyli tutaj już będą nad naszym bezpieczeństwem czuwali ratownicy WOPR-u. Czy kąpielisko przewidujemy, że będzie czynne od godziny 10 do 18, czyli w tym okresie zapewniamy ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W pozostałych godzinach powinniśmy tutaj jak gdyby unikać tej kąpieli lub ewentualnie na własną odpowiedzialność. Przy zalewie też będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pływającego, jak kajaki, rowerki, jakieś tam pontony dmuchane i tak dalej. Oczywiście też punkty gastronomiczne, gdzie można coś tam przekąsić. Także naprawdę zapraszamy ten wypoczynek, jak już pokazały poprzednie lata nad naszym zalewem. Zrobił się coraz przyjemniejszy, jest i wody dużo, i piasek fajny, i tereny zielone, gdzie kto woli odpoczywać, jedni na piasku, drudzy na trawie, a trzeci jeszcze może właśnie w tym czasie sobie jeżdżą ścieżkami rowerowymi i obserwują wędkarzy, roślinność czy jakieś ptactwo. Przy zalewie znajduje się też plac zabaw dla naszych milusińskich. Myślę, że tam, jak Państwo zauważyliście, zawsze jest oblegany przez nasze dzieciaki, ponieważ plac zabaw jest jakby też umieszczony na terenie wysypanym piaskiem. No i do przylegającego placu zabaw mamy też dwa boiska do piłki plażowej i tam są cały czas zamocowane siatki, także kto chce sobie pograć, musi przyjść ze swoją piłką, natomiast w okresie wakacyjnym będziemy mieli jeszcze i do wypożyczenia na miejscu piłkę, jeśli ktoś tam zapomniał wziąć z domu, to będzie tam do wypożyczenia. Także naprawdę korzystajmy z uroków lata i z naszego zalewu i odpoczywajmy.
1: Kąpielisko będzie czynne do końca wakacji, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będzie w tym czasie 3 ratowników. Wakacje to tradycyjnie czas wzmożonych wycieczek, także na zorganizowane wyjazdy, obozy czy kolonie. Na stronie zamojskiej policji sprawdzić można wykaz punktów kontroli autokarów wycieczkowych, którymi zamojskie dzieciaki i młodzież ruszą na letni wypoczynek. Mundurowi jak co roku przypominają i apelują, by potrzebę sprawdzenia pojazdów zgłaszać wcześniej. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na patrol i wyjechać się w drogę o czasie, a szczegóły zbiera Jacek Werner.
6: Nieważne, czy będą to długie wyjazdy do innych województw, czy krótsze wypady po regionie. Liczy się to, by zamojscy uczniowie dotarli do celu swojego wypoczynku bezpiecznie. I o to właśnie jak co roku zadbają zamojscy policjanci, którzy zapowiadają i rozpoczynają kontrolę wycieczkowych autokarów w Zamościu na darmowym parkingu przy ulicy Pełowiaków.
7: W jaki sposób zgłosić taką kontrolę? Najlepiej jest zadzwonić na numer telefonu Sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego. Jest on dostępny m.in. na stronie internetowej zamojskiej policji. Taką kontrolę możemy również zgłosić, dzwoniąc do dyżurnego zamojskiej policji. W czasie kontroli policjanci sprawdzają stan techniczny pojazdu, czy ma on odpowiednie wyposażenie, obowiązkowe wyposażenie. Kontrolują również to, czy pojazd jest dopuszczony do ruchu, czy ma ważne ubezpieczenie. Sprawdzają również kwalifikacje i stan trzeźwości kierowcy.
6: Mówi Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowa zamojskiej policji. Sprawdźmy też lokalizację kontroli w regionie. W Chełmie będzie to parking przy Wojsławickiej, w Krasnymstawie plac przy dworcu PKP przy Lwowskiej, a w Tomaszowie-Lubelskim parking pod komendą policji przy ulicy Żeromskiego. W Hrubieszowie i Biłgoraju natomiast stałych punktów nie ma. Mundurowi pojadą sprawdzić pojazdy w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.
1: Przypominamy, że każdy może też samodzielnie sprawdzić podstawowe informacje o autobusie, korzystając z serwisu bezpieczny-autobus.gov.pl. Dostępne są tam m.in. dane dotyczące badań technicznych pojazdu oraz ważność polisy OC. Widać postępy na budowie pingwinarium w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym. Gotowa jest cała konstrukcja budowli. Ekspozycja będzie przeznaczona dla tońców, czyli pingwinów z Afryki. Jak idzie inwestycja, sprawdza Violetta Sawa w rozmowie z dyrektorem zamojskiego ZOO Grzegorzem Garbuzem.
8: Zgodnie z harmonogramem. Wydaje się, że ten termin sierpniowy jest realny, aczkolwiek na radach budowy tam słyszę, że być może z jakichś przyczyn technicznych zostanie przesunięte o jakiś miesiąc czy dwa, ale na ale w tym roku na pewno oddamy.
7: A co się już udało zrobić?
8: To widać, że już główne te ściany betonowe, wszystkie są już wykonane. Trwa budowa Nieckim basenu, bo tam musieliśmy trochę pozmieniać w projekcie, ponieważ jak to zwykle z projektami bywa, nie wszystko było tak dograne, jakby było potrzebne, w związku z czym to się troszeczkę wszystko tam przesuwa, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze i nie powinno być problemów z realizacją. Może nie w sierpniu, tak jak było poprzednio planowane, chociaż na razie termin sierpniowy jest dalej obowiązujący, ale no zobaczymy, czy budowlańcy jeszcze będą negocjować wydłużenie, czy nie.
7: Ale z czego to wynika, panie dyrektorze, że troszeczkę trzeba będzie przesunąć?
8: Z problemów technicznych, projektowych. No, na przykład system filtracyjny jest wspólny do filtrowania basenu wewnętrznego i zewnętrznego. To powoduje, że w miesiącach zimowych woda w basenie wewnętrznym jest bardzo oziębiana, czyli jest za niska temperatura. Byłaby za niska temperatura w stosunku do wymagań pingwinów. W związku z czym no, musieliśmy to trochę przeprojektować, żeby była możliwość odłączenia na przykład od, bo nie można wyłączyć filtracji zewnętrznej, żeby nie zamarzła woda i nie rozsadziła niecki, więc musi się tam woda być cały czas w ruchu. Natomiast będziemy odłączać filtrowanie w basenie wewnętrznym, które nie jest znowu rzecz tak istotne, bo tam nie będzie się nikt obserwował pingwinów pływających pod wodą, więc jak woda będzie o mniejszej stopni czystości, to nie będzie przeszkadzać, a za to wbudujemy tam jeszcze w tą instalację grzałkę, która pozwoli podnieść temperaturę, a nie będzie obniżana przez... No takie problemy techniczne, które trzeba rozwiązać, żeby w przyszłości stworzyć jak najlepsze warunki dla bytowania dla pingwinów, które tam będą.
7: Panie dyrektorze, jakie będą kolejne etapy prac?
8: Kończenie Nieckiej basenowej, wszystkie te systemy filtracyjne, systemy grzewcze, wentylacja, elektryka. W tej chwili ten szkielet konstrukcji jest główny i teraz będą takie prace bardziej wykończeniowe niż takie główne roboty budowlane.
7: Jak będzie wyglądało to pingwinarium? Jak będzie już gotowe?
8: To jest, ponieważ jest to dla tońców, czyli dla pingwinów, którzy żyją na plażach Afryki Południowej. Będzie to taki basen dla nich z możliwością pływania, z łagodnym wejściem do wody. Pingwiny, które żyją gdzieś tam na przylądku Horn, to one potrzebują skał, wyskakują na skały, takie inne to jest, a u nas te pingwiny są takie spokojne, dostojne, one do wody wchodzą tak jak plażowicze. Wybieg będzie wyglądał tak, że to będzie łagodne wejście do basenu. Basen będzie przed basenem od strony alejki, będzie takie obniżenie, gdzie będzie można zejść, usiąść i pooglądać pingwiny, które będziemy mogli obserwować przez taki ogromny ekran z akrylu, kilkunastometrowy, pływający pod wodą. U nas zawsze względy praktyczne biorą znaczenie. W środku pingwiny byłaby możliwość oglądania tylko w okresach zimowych, kiedy i tak zwiedzających praktycznie nie ma, a budynek byłby o 40% droższy, gdyby stworzyć jeszcze takie możliwości wchodzenia i oglądania w środku. Dlatego poszliśmy w tym kierunku, że pingwiny będzie można obserwować tylko powiedzmy od kwietnia do października. Ciepło to dłużej i wcześniej, ale to zależy od temperatury. To nie są pingwiny arktyczne, w związku z czym one nie zdążą aż tak bardzo niskich temperatur i chłodnej wody. To jest w okresie letnim, tam jest temperatura między taka jak u nas w maju. Czyli to jest woda ma tam te 18-22 stopnie, a powietrze 24-25. To jest takie optimum dla pingwinów. No, chociaż oczywiście wahania kilkanaście stopni w prawo czy w lewo są do przyjęcia. Przez cały ten sezon letni, że je tak umownie nazwiemy, to one będą głównie na zewnątrz.
7: Czy wiemy już, ile będzie tych pingwinów i skąd?
8: Skąd, to jeszcze nie wiemy. Wiemy, że obiecano nam, że 20 pingwinów do nas trafi na początek. Staramy się, żeby to były jakieś pingwiny nie z końca świata. nie z Lizbony na przykład, tylko na przykład z Wrocławia, który ma dużą hodowlę i mnoży, albo z innego polskiego ogrodu, bo to po prostu ze względów transportowych. My pingwiny i tak oczywiście otrzymujemy za darmo, ale koszty transportu są znaczące.
1: Pingwinarium będzie się składać z basenu zewnętrznego, strefy widokowej i krytego wybiegu z wolierą.
0: Zamość News.
9: Violetta Sewa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o planach leśników na zagospodarowanie pożarzyska w Puszczy Solskiej. Będzie o projekcie GROW. W magazynie znajdzie się też policyjny przegląd zdarzeń.
0: Eska Zamość.
9: To zaczynamy. Eksperci opracowali plan odbudowy pożarzyska w Puszczy Solskiej. Dokument zawiera 30 stron i wyznacza działania dotyczące postępowania hodowlanego oraz bezpieczeństwa. Konferencja na ten temat odbyła się 25 czerwca na Leśnictwie Józefów. Szczegóły już teraz. Mój zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
2: Są to zasady liczące formalnie 30 stron. W tych zasadach zostały opracowane kierunkowe działania, jakie będziemy robić tutaj na terenie Puszczy Solskiej po pożarze wielkopowierzchniowym. Praca nad tymi zasadami trwała jakiś czas, gdyż nie było to takie proste. Ten pożar wielkopowierzchniowy, który się zdarzył na terenie Nadleśnictwa Józefów, to największy pożar w historii powojennej na terenie województwa lubelskiego, jak i dyrekcji regionalnej w Lublinie. Zanim przystąpiliśmy do prac nad tymi zasadami, przedyskutowaliśmy pewne rzeczy w wąskim gronie. Natomiast główne zasady to tak polegają na tym, że stworzyliśmy plan działania kierunkowy. Nie są to zasady sztywne, dlatego że lasy to jest żywy organizm i wszystkiego nie przewidzimy. Są te rzeczy, które ciągle gdzieś tam do nas dochodzą i spływają. Zanim zaczęliśmy pracować nad zasadami postępowania na obszarze klęski, udała się delegacja, która składała się z części pracowników zespołu, udała się do Rut Raciborskich, aby tam na miejscu zobaczyć, jak ten pożar, jak on kiedyś wyglądał ponad 30 lat temu, jak tam postępowano, żebyśmy mieli po prostu taką sytuację wyjściową. Nie jest to takie proste, gdyż żaden z nas leśników tutaj na sali nie pamięta i nie zna takiego pożaru, więc trudno się dziwić, żebyśmy nie podglądali innych, jak to robili wiele lat temu. Te zasady dotyczą wielu dziedzin. Chcę powiedzieć, że przy konstruowaniu tych zasad udział brało wiele instytucji, wiele osób. Przede wszystkim Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Łódzki, jak również Zespół Ochrony Lasu. Nie pominę tutaj roli leśników i innych przyrodników, którzy włożyli swój merytoryczny wkład w te zasady. Dotyczą one zarówno postępowania hodowlanego, ochroniarskiego, jak również bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa mieszkańców, ludzi, którzy będą te tereny odwiedzać. Te zasady są one umieszczone na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zobaczycie, że wszystkie te rozdziały, o których wspomniałem, są potraktowane jednakowo. Chcę powiedzieć, że ciągle spływają do nas propozycje uzupełnienia. I na przykład w tej chwili LTO Lublin złożyło taką propozycję. Przyjechali, byli tu z panem nadleśniczym, byli w terenie i mam nadzieję, że wypracowano kompromis, który zadowoli z każdą ze stron. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którym zależy na dobru tego miejsca, tego kawałka Puszczy Solskiej. Wiele osób naprawdę bardzo się tym interesuje. Przyjeżdża, dzwoni, odbiera mnóstwo telefonów, chce nam doradzać, chcą zakładać powierzchnie doświadczalne. To wszystko ważne. Dokument otwarty jest na wiele dziedzin. Przede wszystkim wspomniałem już o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo ludzi, ale również bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W pracę nad dokumentem również poprzez swój udział zgłosił akces Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wzięliśmy ich rekomendacje bardzo poważnie pod uwagę, gdyż musicie sobie Państwo zdać z tego sprawę, że ta powierzchnia to będzie potężna, jedna wielka uprawa kiedyś, czy to powstała w sposób całkowicie naturalny, zgodny z naturą, czy poprzez sadzenie, czy inne sposoby odnowienia. I będzie to mniej więcej powierzchnia jednowiekowa, bo różnica wieku między uprawami najmłodszymi i najstarszymi to pewnie będzie nie większa jak 5 lat. Chcę powiedzieć Państwu, że ważną rzeczą w tych zasadach jest podział tej całej powierzchni popożarowej na 3 strefy, w których będziemy działać. W szczegółach o tych strefach powie Pan zastępca Adam Kraczek. Natomiast ja powiem, że tak, pierwsza strefa to będzie strefa, której w ogóle leśnicy ani nikt inny nie będzie prowadził żadnych czynności. To będzie strefa wyłączona, strefa, którą wcześniej przeznaczyliśmy na rezerwat przyrody i będziemy tam, nie tylko my, ale też naukowcy, środowiska przyrodnicze, będziemy obserwować procesy naturalne. Druga strefa to będzie strefa, w której będziemy prowadzili metody hodowli lasu, pracy. sprawę las półnaturalny. Będziemy tam wykorzystywać w sposób niemalże całkowity to, co natura będzie mogła dać dla tego drzewostanu. Będziemy tam nawet w sposób naturalny, a więc poprzez samosiew, chyba że w tych trudnych warunkach to się nie będzie udawać. Wtedy będziemy wspomagać się hodowlą bardziej taką, która będzie miała szansę powodzenia, a więc poprzez sadzenie czy dosiewanie. Również cięcia częściowe, gniazdowe na tej powierzchni będą w ten sposób konstruowane, żeby drzewostany były różnostrukturalne. Chcemy spróbować, czy to się uda, natomiast mówię, pewności nie mamy. Mam nadzieję, że jednak natura przejmie tam prym. I trzecia strefa, taka strefa, której będzie najwięcej zadań gospodarczych typowych, a więc uprzątnięcie drzewostanu i odnowienie poprzez sadzenie siew. Liczymy na to, że ta powierzchnia jest otoczona drzewostanami, które nie uległy pożarowi i ciągle będą się tam działy procesy naturalne, a więc obsiew boczny drzewostanów, które okalają to pożarzysko, będzie postępowo.
10: Pan dyrektor tu już w zdecydowanej większości scharakteryzował te założenia, które będą nam tutaj przyświecały dla realizacji tych zadań związanych z zagospodarowaniem pożarzyska. Koncepcja zagospodarowania pożarzyska opiera się na jego podziale na trzy strefy. Pierwsza strefa to jest strefa zasadniczo bez działań planowanych z naszej strony. Jedyne działania ograniczają się do realizacji tych zaleceń, rekomendacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przeciwpożarowe tego kompleksu lasów prywatnych i też tego rezerwatu Długie Bagno. Tutaj to będą tylko działania związane z budową w przyszłości pasów przeciwpożarowych zasadniczo. Druga strefa to jest strefa działań takich bardzo hybrydowych, bardzo takich naturalnych, z wykorzystaniem wszystkich istniejących, żyjących fragmentów drzewostanu, które nie uległy spaleniu. Tutaj są możliwości zarówno przyrodnicze, gospodarcze, żeby te działania realizować. Na mapie załączone te wszystkie obszary w kolorach czerwonych, to są obszary wyłączone z użytkowania, w ogóle nie planowane do ingerencji przez leśników. Obszary w kolorze szarym to są obszary tych bardzo naturalnych działań z wykorzystaniem wszystkich możliwych procesów naturalnych w kierunku odnowienia naturalnego, z pozostawieniem tych drzewostanów. Tutaj ingerencja będzie jak w najmniejszym stopniu. Postaramy się wykorzystać też w znacznym stopniu żyzność siedlisk. Dla przykładu tu powiem o oddziale 113, który charakteryzuje się tak troszeczkę wyższą żyznością siedliskową. Tutaj część drzewostanu, który ewentualnie uległ spaleniu, wykorzystamy po to, żeby można było wprowadzić gatunki liściaste, głównie z ukierunkowaniem pod dęba bezszypułkowego. To osiedlisko nam na to pozwoli. Pozostałe obszary stanowią też młodniki i uprawy. Te obszary uległy całkowitemu spaleniu. Będziemy tutaj starali się zagospodarować normalnie w sposób również naturalny, ponieważ otoczenie tych upraw i tych młodników myślę, że w znacznym stopniu pozwoli na wykorzystanie też samosiewu z tych drzewostanów, które pozostały. Łącznie powierzchnia wyłączenia, która nie będzie podlegała zagospodarowaniu, zarówno ze strefy pierwszej, ze strefy tej drugiej, która jest jak najbardziej kierunkowana pod działania naturalne, również w strefie pierwszej, będzie wynosiła według tych naszych wstępnych, deklarowanych obliczeń, bo to jak pan dyrektor wspomniał, to ciągle się zmienia, to jest żywy organizm, my ciągle to monitorujemy, te procesy próbujemy ciągle jakoś zobrazowywać. W ubiegłym tygodniu robiliśmy kolejne naloty dronami, w tym tygodniu będziemy dalej kontynuować, ale również z zastosowaniem kamer multispektralnych, żeby te informacje jak w najszerszym zakresie do nas wpłynęły, żebyśmy mogli jak na najlepszym materiale pracować. Ten obszar wyłączonych działań to jest 36% całego pożarzyska w zakresie obszaru, który jest uszkodzony na terenie lasów państwowych. To jest naprawdę bardzo duża powierzchnia, która pozostaje bez jakichkolwiek działań ze strony nas tu leśników, pozostawione do naturalnych procesów. Kolejne około 150 hektarów to są takie działania właśnie mocno naturalne, które pozwolą właśnie na inicjowanie tych procesów naturalnych w kierunku odnowienia naturalnego, ewentualnie odnowienia siewu. W sytuacjach trudnych, które ewentualnie nie będą sprzyjały odnowieniu, no to wtedy pozostanie ewentualnie dosadzenie tych gatunków po to, aby ten proces odnowienia uzyskać. I ta strefa trzecia, która zasadniczo około 33% powierzchni tego pożarzyska, ona będzie podlegała najbardziej intensywnym działaniom z naszej strony. Jest mocno uwarunkowane też siedliskiem, którym pracujemy, ponieważ od strony południowej, w kierunku strony północnej pożarzyska, żyzność siedlisk zarówno właśnie maleje mocno, jak również i wilgotność tych siedlisk bardzo istotnie maleje. I najbardziej suchy obszar tutaj właśnie w tym żółtym obszarze spowodował to, że te drzewostany uległy najbardziej największemu uszkodzeniu. I siłą rzeczy tutaj te działania będą najbardziej intensywne. Już teraz widać, że w tym obszarze również około do 20% drzewostanu pozostało. Tu jest też dużo pojedynczych drzew, tu jest dużo grup drzew kilkunastoarowych, które za zachowują dobre parametry życiowe. To wszystko już zostało zasadniczo wyznaczone i określone w terenie po to, żeby zakłady usług leśnych, które mają zlecone te prace do realizacji, również miały jakby podstawę do tego, żeby ten drzewostan zachować. To będzie miało charakter naprawdę dosyć bardzo, bardzo daleko zaawansowanych działań takich retencyjnych, które są określone w zarządzeniu dyrektora generalnego numer 87. To będą te działania właśnie, żeby wykorzystać w jak największym stopniu te elementy strukturalne i wszystkie żyjące drzewa czy grupy drzew, które pozwolą nam na raz, że inicjowanie może procesów naturalnych, a przy większych ewentualnie powierzchniach, które nie będą miały tych elementów strukturalnych, no to tutaj już pójdziemy pewnie w kierunku sadzenia i oczywiście z jak największym również wykorzystaniem prowadzenia gatunków liściastych. No nie możemy tu mówić o jakiejś nie wiadomo jak dużej skali, ale liczymy, że w granicach 20-30% tych gatunków liściastych będziemy starać się prowadzić.
9: Mówi naleśniczy Naleśnictwa Józefów Urban Kolman.
3: Kilka zdań na temat tego, co się w tej chwili dzieje na pożarzysku. Te wszystkie prace, o których mówił pan dyrektor, przygotowawcze, o których mówił pan zastępca, no trwały jakiś czas i siłą rzeczy musiały tak trwać, abyśmy byli dobrze i jak najlepiej przygotowani do realizacji tych zasad. Zasady nakreślają nam główne kierunki i w zasadzie od tego tygodnia, można powiedzieć, przystąpiliśmy do realizacji tych zasad, to znaczy porządkowania pożarzyska w tej strefie. Polegają one na tym, że przystąpiliśmy do usuwania spalonego drzewostanu. Powierzchnia tego pożarzyska została podzielona na odpowiednie działki robocze, tak aby zachować pełne bezpieczeństwo przy wykonywaniu tych prac. W międzyczasie zostały wzmocnione drogi dojazdowe, drogi wywozowe, którymi będą się poruszać pojazdy. Także zapewnia to nam możliwość nieomalże w tej chwili z marszu pozyskanie drewna, którego będzie bardzo dużo, bo no liczymy na dzień w zasadzie dzisiejszy, to już jest kilka tysięcy metrów sześciennych drewna pozyskane. Wystawiliśmy na aukcję internetową 10 tysięcy metrów sześciennych drewna. Mamy nadzieję, że znajdziemy na to drewno nabywców, tak abyśmy mogli natychmiast po podpisaniu umów przystąpić do wywozu tego drewna i przekazania go odbiorcom. Na powierzchniach pracuje kilka zespołów, powiedzmy, nazwijmy je roboczymi. To są maszyny wielooperacyjne, czyli harwestery, które są maszynami, czy też te zespoły są bardzo wydajne i tego drewna będzie nam przybywać bardzo szybko w takich, powiedzmy, sprzyjających warunkach, w tym sensie, że jest pogoda ku temu, że mamy nadzieję, że właśnie sprawność przebiegu tych operacji i samego pozyskania, zrywania drewna, jak i później wywozu będzie następowała płynnie. Siłą rzeczy oddelegowaliśmy do pracy przy odbiórce drewna, przy ekspedycji tego drewna pracowników z pozostałych części nadleśnictwa, tak aby obciążenie pracą poszczególnych pracowników było jednakowe i oni mogli to robić sprawnie i bezkolizyjnie. Jak sytuacja się będzie rozwijała, jeżeli chodzi o sprzedaż, o zawieranie umów z odbiorcami, jak to drewno będzie sprawnie pływać nam, mówiąc, z lasu, zobaczymy. Zależnie od tego będziemy mogli ten proces przyspieszać lub też dostosowywać się do tempa. Mamy nadzieję, że to będzie sprawnie przebiegało i dosyć szybko, także technicznie jesteśmy przygotowani do w miarę możliwości do szybkiego porządkowania, przynajmniej w tej części, jeżeli chodzi o pozyskanie drewna, porządkowania pożarzyska. Pozostaje na powierzchniach po pozyskaniu grubizny, czyli drewna grubego, pozostaje oczywiście odpady, to znaczy wierzchołki, gałęzie, które w tej chwili są składowane na tych powierzchniach. Będziemy je w przyszłości chcieli nie zmulczować, czyli zmielić po to odpowiednimi maszynami, zmielić je z wierzchnią warstwą gleby, tak aby one tym sposobem wzmocnić to słabe, co tu dużo mówi, tak zresztą jak było powiedziane wcześniej, słabe te siedliska, po to, żeby one przy tych dużych powierzchniach też wyrębów nie ulegały dalszej erozji.
9: Zamością realizowany jest projekt GROW, innowacyjny system samowystarczalnej uprawy ekologicznej w tunelu całorocznym. W projekcie biorą udział miasto Zamość, Piotr Wojtasiuk, wiceprezes spółki, a także dyrektorzy miejskich placówek oświatowych. W Zamościu powstał ośrodek naukowo-badawczy w zakresie nowoczesnych technologii upraw. Na działce przy Zamońskim Rolniczaku będzie funkcjonował foliowy, sprowadzony z Chin, tunel o długości 50 i szerokości 10 metrów, w którym uprawiane będą rośliny. Zostanie tam wykorzystana technologia, która od kilku dekad jest stosowana w Chinach. Szczegóły już teraz.
11: Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Wojtasiuk. Jestem główną osobą zamieszania tego całego projektu GROW i głównym inwestorem tego całego projektu.
12: Jak narodził się pomysł?
11: Więc projekt GROW powstał z przekonania, że przyszłość należy do połączenia nowoczesnych technologii z praktyczną edukacją. Ponieważ dużo podróżuję po świecie i obserwując dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, automatyki i nowoczesnego rolnictwa, zauważyłem, że młodzi ludzie bardzo rzadko mają możliwość poznania tych technologii w praktyce. I moim celem jest tworzenie projektu, który nie tylko pokaże uczniom nowoczesne rozwiązania technologiczne, ale pozwoli im samodzielnie uczestniczyć w ich projektowaniu, budowie i rozwijaniu. Więc tak właśnie powstał projekt GROW, który jest tak naprawdę jest całą inicjatywą, która łączy edukację, technologię, przedsiębiorczość oraz produkcję żywności.
12: Na czym polega ten projekt?
11: Projekt GROW opiera się na budowie i prowadzeniu nowoczesnego tunelu foliowego, który został sprowadzony z Chin. Jest to tunel czwartej generacji, który dzięki swojej właściwości, można powiedzieć, pomaga uprawiać warzywa, hodować warzywa, owoce bez dodatkowego pompowywania ciepła i tak dalej. Czyli jest to tunel typowo pasywny. My jako ludzie możemy kontrolować temperaturę wewnętrzną. On jest na takiej zasadzie, że przez cały rok można coś tam uprawiać. I w tym całym projekcie uczniowie będą uczestniczyć w całym procesie od przygotowywania upraw przez instalację na przykład czujników i systemów monitorujących, aż po analizę danych oraz zbiór plonów. Więc projekt pozwoli uczestnikom zobaczyć młodzieży, która będzie brała w tym udział, jak nowoczesne technologie mogą wspierać produkcję żywności, ograniczać zużycie zasobów oraz zwiększać wydajność gospodarstw rolnych. Więc głównym celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do zawodów w przyszłości poprzez praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii. I tutaj ten projekt ma również na celu rozwijanie umiejętności technicznych, naukę pracy zespołowej, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, budowanie świadomości ekologicznej, na której jest tak kładziony bardzo duży nacisk obecnie, pokazywanie zastosowań sztucznej inteligencji w realnym świecie. Więc ten tunel to jest jak gdyby takim, można powiedzieć, punktem zaczepnym, od którego to wszystko się zaczyna. I ten tunel właśnie, on będzie prowadził tą młodzież tutaj całej technologii. Więc korzyści na przykład, jakie będą dla uczniów. Uczniowie zdobędą takie doświadczenia w obszarach jak sztuczna inteligencja, bo będziemy mieli sztuczną inteligencję, która będzie sterowała całym tunelem, nie tylko pod kątem mechanicznym, ale też będzie zbierała dane pod kątem jakości gleby, upraw, które tam będą, wykrywała choroby, które będą, załóżmy, nie wiem, pojawiać się wcześniej, a ludzkie oko tego nie będzie jeszcze w stanie wykryć, czyli już w samym zarodku i tak dalej, więc będzie potężna baza danych, którą młodzież stworzy sama. Będzie też programowanie, będzie automatyka i robotyka, analiza danych, o której wspomniałem, więc to wszystko idzie w stronę korzyści dla uczniów. Mało tego, praca zespołowa, która jest bardzo ważna w naszym życiu i zarządzanie projektami, bo ten cały projekt GROW to jest jeden wielki projekt dla młodzieży, żeby ich przygotować, jak już pójdą na studia, żeby oni już byli tacy bardziej pewni siebie, wiedzieli, z czym co się wiąże i żeby pierwszy rok studiów już był dla nich taki łatwiejszy, żeby czuli się o wiele pewniej. I też mam taką nadzieję, że też dzięki temu projektowi oni, że znajdą coś, co ich zachęci dalej, co mają dalej w swoim życiu robić.
12: Na czym polega ta technologia, która zostanie wykorzystana?
11: To są dwa tunele, jeden jest większy, drugi jest mniejszy i wtedy robi nam się taki, powiedzmy, termos. Pomiędzy tymi tunelami normalnie sobie lata powietrze, nie ma próżni, ale co jest ważne, że na tym mniejszym tunelu mamy tak zwane takie kołderki, one są zwinięte na samej górze w rulonik. To głównie chodzi o okres zimowy, kiedy te temperatury spadają, dzień mamy troszeczkę krótszy, a chcemy pozyskać jak najwięcej ciepła i tego naturalnego, bez żadnych pompowania, nie wiem, dogrzewania i tak dalej, bo wiadomo, to jest energia, a taka energia kosztuje. To są dodatkowe koszty, a każdy rolnik walczy z tym, żeby tych kosztów było jak najmniej, bo wiadomo, wtedy ten koszt produkcji żeby nie był zbyt wysoki. Więc chodzi o to, że w momencie zimowym, kiedy już temperatury pod koniec dnia nam troszeczkę opadają, my wtedy te kołdarki, one nam się ładnie rozwijają, zaciemniają nam cały tunel i zatrzymują ciepło, które mamy w środku. Mało tego, będziemy też prowadzić, to jest w ogóle coś nowego, będziemy sprawdzać, czy teren, który tutaj mamy, nie ma jakoś za dużo wody, bo chcemy też, pragnę przypomnieć, to jest ośrodek naukowo-badawczy. My tutaj nie dajemy gotowych rozwiązań, my badamy, szukamy rozwiązania, odpowiedzi na zadane problemy, na problemy, które powstają i które rolnicy mają. I będziemy robić odwierty, będziemy prowadzić około 54 odwiertów na głębokość 20 metrów i będziemy wpompować ciepłe powietrze, które będzie kumulowane na samym szczycie tego tunelu, żeby ogrzać też glebę pod spodem i zobaczyć, co się dzieje, czy w ogóle jesteśmy w stanie ogrzać i mało tego, czy jesteśmy też użyć tą glebę, która będzie pod tunelem, jako magazyn energii ciepła, tak, żeby później w okresie zimowym to ciepło z powrotem pozyskać. Więc wstępne jakieś tam badania, wyliczenia mamy.
12: A czy wiemy, co będzie uprawiane w tym tunelu?
11: Aha, i to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie, nie wiemy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego nie wiemy? Dlatego, że teraz zbliżamy się do końca roku szkolnego i to, co będzie uprawiane, młodzież nam powie we wrześniu, jak spotkamy się w nowym roku szkolnym. To młodzież ma decydować, co tutaj będzie uprawiane i jaka technologia będzie stosowana. My jako, ja jako inwestor albo kolejni inwestorzy, którzy tutaj połączymy siły i nauczyciele, cała kadra szkolna, my tutaj jesteśmy po to, żeby pomóc młodzieży rozwiązać dane problemy. Broń Boże i mówić, co mają robić. To inicjatywa, rozwiązanie problemu ma przyjść od młodzieży, nie od nas. Bo to nie sztuka dać gotowe rozwiązanie i pokazywać młodzieży, to działa tak i tak, tylko my chcemy u młodzieży pobudzić to kreatywne myślenie i krytyczne myślenie, żeby też nauczyli się, jak rozwiązywać problemy i żeby się nie bali ich rozwiązywać problemy.
12: Czy są jakieś plany co do tego, co może tam się pojawić?
11: No tak, no to jest ta słynna truskawka, która już w Zamościu chodzi. Tak, i planujemy, bo nie ukrywam, w tamtym roku, 17 marca 25 roku, z takiego tunelu jadłem truskawkę, więc tutaj mamy pomysł, żeby tą truskawkę też zebrać w marcu i chcielibyśmy ją też sprzedawać, żeby nam się ta inwestycja zwróciła i tutaj będzie już koszt tak 5 zł za sztukę, jeżeli się uda. To już wiadomo, żarcik taki.
12: Czyli pierwszy zbiór kiedy by był?
11: To wszystko zależy, co młodzież ustali, bo to jest tunel pasywny całoroczny, więc tutaj chcielibyśmy też potestować, czy wydłużenie hodowli danych warzyw lub owoców, jak będzie wpływało na dane rośliny, czy to w ogóle pod kątem smaku, jakości produktów, czy jaki to będzie miało wpływ, bo wiadomo, że przyroda tak wszystko pięknie stworzyła, że ma ten swój czas wegetacji i tak dalej, kiedy to rośnie, kiedy to już nie rośnie i tak dalej. I my chcemy zobaczyć, czy dzięki temu tunelowi wydłużając ten okres, jak to będzie się przekładać na jakość. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie w danej chwili. Ja bym wolał, żeby młodzież odpowiedziała na to pytanie, bo to jest projekt dla niej. Tą część fizyczną, czyli budowę tego tunelu, to już jest po mojej stronie, ale jak już ten tunel fizycznie powstanie, to ten projekt GROW już ruszy pełną parą i tutaj już młodzież będzie decydowała i mi się wydaje, że wtedy się spotkamy, byśmy się spotkali we wrześniu, byśmy jeszcze raz, jakby pani mi zadała to pytanie, to wtedy ja już miałbym, moim zdaniem, wydaje mi się, że już miałbym na pewno odpowiedź. To będziemy mieli taki okres wakacyjny, odpoczywamy, już z młodzieżą wstępnie rozmawiałem, już zapodaliśmy im tematy, żeby się zastanowili, co tam ma rosnąć. Z młodzieżą z CKZ-u, z Centrum Kształcenia Zawodowego i ze Szkoły Rolniczej, z młodzieżą, która na przykład uczy się mechanizacji rolnictwa, żeby też przez wakacje pomyśleli, co tam można jeszcze, co tam oni uważają, co można zrobić, żeby usprawnić te całe uprawy. Z młodzieżą ze Szkoły Rolniczej, z architektury i krajobrazu, co można tam posadzić, posiać. Wiem, że jest wstępnie drzewko cytrusowe. No zobaczymy. We wrześniu będzie więcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o takie pytania, więc na daną chwilę mamy tylko konstrukcję stalową.
12: A jak długo będzie trwał cały projekt?
11: Ten projekt będzie trwał w nieskończoność. Nie ma daty zakończenia tego projektu. To jest projekt dla młodzieży. Tutaj chciałbym, przez ten projekt chciałbym cały czas wprowadzać rewolucję w nauczaniu, rewolucję w komunikowaniu się z młodzieżą. I ten tunel jest, jak gdyby, jeszcze raz wspomnę, jest takim punktem zaczepnym, punktem wyjściowym do tego całego procesu dotyczącego rozwoju młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, to jest młodzież w szkołach ponadpodstawowych, więc oni nie za bardzo jeszcze wiedzą, w którym kierunku iść, nie wiedzą w ogóle, jak się jeszcze poruszać. To jest taki okres dojrzewania, to jest taki, można można powiedzieć, jedna chyba z najtrudniejszych okresów w życiu młodzieży, więc chciałbym też pomóc tej młodzieży, żeby zachęcić do tego, jak ta ich przyszłość będzie wyglądać, żeby młodzież się nie bała, żeby nie bała się podejmować wyzwań, żeby nie bała się zadawać pytania, nie bała się pracować w grupach, nie bała się komunikacji, co jest numerem jeden, jeżeli chodzi o zarządzanie, w ogóle o współpracę, o pracę w jakichkolwiek projektach, więc no tak to widzę.
12: Dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: SK Zamość.
9: Teraz przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego, którego szczegóły przedstawi
13: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Ze względu na słoneczną pogodę i wysokie temperatury powietrza apelujemy o zachowanie najwyższej ostrożności. Pamiętajmy o wymagających naszej opieki dzieciach, osobach niepełnosprawnych czy w zaawansowanym wieku. W żadnym przypadku nie pozostawiajmy ich nawet na chwilę w samochodzie bądź na otwartym terenie, gdzie grozi przegrzanie albo porażenie słońcem. Nie zapominajmy też o zwierzakach, które również cierpią z powodu upałów. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, zadzwońmy na numer alarmowy 112. Wysokie temperatury dają się we znaki każdemu z nas. Pamiętajmy jednak, że w połączeniu z brakiem wyobraźni i zdrowego rozsądku mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Gdy planujemy podróż samochodem w tak wysokich temperaturach, pamiętajmy, aby wywietrzyć auto oraz zaopatrzyć się w zapas wody. Gdy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się, wysiądźmy z samochodu, odpocznijmy kilka minut w cieniu. Pamiętajmy również

0: opływajmy, jeżeli piliśmy alkohol. Korzystajmy ze strzeżonych kąpielisk i nie spuszczajmy z oczu dzieci, które są pod naszą opieką. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 17 w Łabuńkach Pierwszych. Policjanci, którzy tam pracowali, wstępnie ustalili, że kierująca Fordem 40-letnia mieszkanka gminy Komarów Osada, jadąc krajówką na skrzyżowaniu, zamierzała skręcić w lewo. Wykonując ten manewr, nie ustąpiła przejazdu motorowerzyście, który jechał od strony Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Zamościa i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów. Zarówno 40-latkę, jak i kierującego motorowerem, 58-latka z gminy Łabunie, załoga karetki pogotowia przetransportowała do szpitala. Po badaniach okazało się, że kierującej Fordem nic się nie stało, natomiast 58-latek doznał obrażeń i musiał zostać w szpitalu. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że motorowerzysta był trzeźwy. Potwierdziło też, że 40-latka znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującej Fordem prawo jazdy, zatrzymali również dowód rejestracyjny obu pojazdów z uwagi na powstałe w nich uszkodzenia. Pamiętajmy, że bezpieczna jazda zaczyna się od rozsądnych decyzji podejmowanych każdego dnia za kierownicą. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu należy do częstych przyczyn groźnych wypadków drogowych. Chwila nieuwagi, pośpiech lub błędna ocena sytuacji mogą doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Każdy kierowca powinien pamiętać o dokładnej obserwacji drogi i stosowaniu się do znaków drogowych. Przed wjazdem na skrzyżowanie warto zmniejszyć prędkość i upewnić się, że można bezpiecznie kontynuować jazdę. Nie wolno podejmować ryzykownych manewrów pod wpływem pośpiechu czy presji czasu. Nie należy też wsiadać za kierownicę po wypiciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Działający metodą na tzw. znajomego z Facebooka oszuści włamują się na konta społecznościowe przypadkowych osób. Później, podszywając się pod właściciela takiego konta, rozsyłają do jego znajomych wiadomości z prośbą o szybką pożyczkę przy wykorzystaniu kodu BLIK. O takim właśnie oszustwie zawiadomił ostatnio policjantów 31-letni mieszkaniec naszego miasta. Wyjaśnił, że za pośrednictwem komunikatora otrzymał od brata prośbę o opłacenie zamówienia. Jako powód prośby wskazał wyczerpany limit płatności. 31-latek nie podejrzewał oszustwa i bez weryfikacji prośby wygenerował i przekazał rzekomemu bratu kod BLIK na kwotę 600 zł. Po tym otrzymał kolejne wiadomości z prośbami o dalsze wpłaty. Rzekomy brat argumentował je tym, że transakcje były odrzucane. Nieświadomy oszustwa 31-latek generował i przekazywał kolejne kody łącznie na kwotę 1700 zł. Dopiero po pewnym czasie w rozmowie z rodzicami dowiedział się, że ktoś przełamał zabezpieczenia konta na portalu społecznościowym jego brata i do znajomych rozesłał fałszywe wiadomości z prośbą o dokonanie opłaty zamówionego towaru przy użyciu kodu BLIK. W banku 31-latek dowiedział się, że płatności zostały już zrealizowane i nie ma możliwości ich zablokowania. W tego typu sytuacjach nie można działać pochopnie. Zawsze należy najpierw upewnić się, kto jest prawdziwym autorem takiej wiadomości. Możemy to bardzo szybko sprawdzić, dzwoniąc do osoby, która rzekomo potrzebuje naszej pomocy. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w okresie wakacji w sposób szczególny będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów do miejsc letniego wypoczynku oraz powrotów. Dobrym zwyczajem stało się już kontrolowanie przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego autokarów wiozących dzieci i młodzież. Organizatorzy wyjazdów powinni zgłosić potrzebę sprawdzenia autokaru telefonicznie dyżurnemu właściwej miejscowo jednostki. W naszym przypadku jest to telefon do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, też do Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej naszej jednostki.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sowa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie opowiemy o ścieżkach rowerowych, w tym o projekcie lokalnej organizacji turystycznej. Będzie też o grze miejskiej i wycieczkach tematycznych.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Single tracki mogą powstać na Roztoczu. Lokalna organizacja turystyczna Zamość i Roztocze do końca roku zorganizuje cykl szkoleń dla miejscowej branży turystycznej, samorządów i nadleśnictw. Chodzi o turystykę rowerową. O tym już teraz, a później o wypożyczalni rowerów, grze miejskiej i wycieczkach tematycznych w Zamościu. Wszystkim opowie nasz gość.
3: Wojciech Sachajko pracuje w Biurze Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu. Roztocze jest idealnym miejscem do turystyki rowerowej. Turyści poszukują miejsc doskonałych do jeżdżenia rowerem. Nasz region Roztocza do tego się wspaniale nadaje. Przede wszystkim

0: bardzo dobrze rozwinięta. Jest siatka takich szlaków turystycznych, rowerowych, które nadają się na przykład dla rodzin z dziećmi. Przede wszystkim szlak rowerowy Greenvelo, gdzie jest wydzielony pas ruchu praktycznie przez cały przebieg szlaku. Jest bardzo bezpieczny. Przebiega przez oczywiście 5 województw Polski Wschodniej. Przez Roztocze przebiega m.in. przez Zwierzyniec, idąc od Nielisza. W Zwierzyńcu możemy się rozdzielić i pojechać w stronę województwa świętokrzyskiego i w stronę województwa podkarpackiego. I oczywiście przez aż Choryniec-Zdrój dalej na to Podkarpacie szlakiem Greenvelo pojechać. Od szlaku Greenvelo odchodzą takie dodatkowe szlaki rowerowe. Tutaj przede wszystkim centralny szlak rowerowy Roztocza. Ale są to szlaki rowerowe, które idealnie nadają się dla właśnie rodzin z dziećmi, dla takiej spokojnej turystyki rowerowej. My w tym roku chcemy, ażeby tę turystykę rowerową trochę rozwinąć, więc zaaplikowaliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach naboru wniosków na taki otwarty konkurs ofert właśnie z zakresu turystyki. Nazywa się Programem Wsparcia Turystyki edycja 2026. Złożyliśmy projekt o nazwie Akademia Turystyki Rowerowej Roztocza. Program podnoszenia kompetencji kadry sektora turystyki w zakresie tworzenia i zarządzania markowym produktem turystyki rowerowej. W ramach tego projektu zechcemy zrobić kilka działań. Ministerstwo doceniło nasz projekt. Dostaliśmy dofinansowanie ponad 130 tysięcy złotych i w ramach tego projektu przeprowadzimy kilka ciekawych działań. Jednym z tych działań będzie zrobienie, czy też przeprowadzenie takiego kursu instruktora turystyki rowerowej. Dla 28 osób ten kurs zostanie przeprowadzony, więc z realnymi kwalifikacjami uczestnicy tego kursu wyjdą. Chcemy też przeprowadzić kurs znakowania szlaków turystycznych, no bo jeżeli mamy rozwijać tę turystykę rowerową, to chcemy podnieść kompetencje kadry pracującej w branży turystycznej. Właśnie o te kompetencje znakowania szlaków turystycznych. Nie zawsze jedna, dwie osoby kreujące tę turystykę rowerową w regionie mają wiedzę o wszystkim. Chcemy, żeby jak największa liczba osób miała takie zdolności, możliwości znakowania szlaków turystycznych, wymyślania ich przebiegów, więc to jest dla nas bardzo istotne. Chcemy również przede wszystkim przeprowadzić taki wyjazd studyjny, wyjazd szkoleniowy do wspaniałego regionu na Dolnym Śląsku, regionu o nazwie Single Track Glaciensis. Tam powstały siatka takich szlaków rowerowych, jednokierunkowych, które są bardzo fajnie utrzymane, obejmują wiele gmin, zarządzane przez fundacje. Chcielibyśmy ten wzorzec troszeczkę zaadaptować właśnie na Roztocze. Nasza lokalna organizacja turystyczna Zamości Roztocze mogłaby być takim kreatorem właśnie, czy też zarządzającym systemem szlaków właśnie rowerowych w naszym regionie. Więc chcielibyśmy pojechać na Dolny Śląsk, zobaczyć jak ten system szlaków wygląda. No, w jednym klarownym celu chcemy po prostu zaadaptować tę formę turystyki rowerowej, taką formę turystyki rowerowej górską właśnie na naszym Roztoczu. Te single tracki tak właśnie wyglądają, są to jednokierunkowe, wyznakowane szlaki, które mają dużą liczbę zjazdów. Są troszeczkę bardziej ekstremalne, byśmy powiedzieli, w stosunku do tych szlaków rowerowych, które u nas na Roztoczu występują, ale są jak najbardziej dostępne dla wszystkich turystów, tak zwanych cross country, czyli turystów, którzy jeżdżą sobie po prostu po lasach. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości oczywiście takie szlaki powstały. W chwili obecnej już jeden taki szlak oczywiście mamy na terenie gminy Józefów. On jest naprawdę, cieszy się bardzo dużą popularnością. Obserwujemy tam bardzo dużą liczbę turystów, którzy z całego województwa przyjeżdżały, ale nie tylko, bo widać to po samochodach, które parkują przy tym szlaku, że z całej Polski turyści przyjeżdżają po to tylko, żeby po tym single tracku w Józefowie pojeździć. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości powstało takich singli w naszym regionie więcej. Stąd pomysł na projekt. A właśnie jednym z efektów realizacji tego projektu ma być powstanie koncepcji właśnie takich szlaków rowerowych typu single track właśnie na Roztoczu. Najpierw musimy mieć kadrę turystyki rowerowej, instruktorów, a także znakarzy szlaków turystycznych. W czasie realizacji projektu to właśnie w ramach konsultacji, w ramach wyjazdu tego studyjnego ma powstać jakiś pomysł na to, gdzie te szlaki miałyby być. Oczywiście te gminy nasze roztoczańskie, takie jak gmina Krasnobód, Zwierzyniec, gdzie jest też duża ilość przewyższeń, bo to w tych szlakach chodzi, czy też gmina Zamość, bliska naszego miasta, jest no, idealnie nadająca się do tworzenia takich szlaków rowerowych. Będziemy chcieli zaangażować przede wszystkim włodarzy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Będziemy chcieli zaangażować nadleśnictwa do tego, żeby zapoznać ich właśnie z taką formą turystyki rowerowej. To oni są zarządzającymi poszczególnym regionem, poszczególnym miejscem, więc tu nikomu nic nie możemy w chwili obecnej narzucić, a raczej chcemy się skupić na tym, ażeby zaprezentować, że taka forma turystyki rowerowej i taka forma szlaków turystycznych rowerowych jest fajną opcją. Projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli Akademia Turystyki Rowerowej Roztocza, już w tym momencie się rozpoczyna poprzez te swoje pierwsze działania organizacyjne. Do końca obecnego roku kalendarzowego te 4 punkty tego projektu będą zrealizowane. W lipcu lub w sierpniu zechcemy zrobić szkolenie znakarza szlaków turystycznych, a we wrześniu wyjazd studyjny na Dolny Śląsk w celu zapoznania się z tamtejszymi szlakami, z tamtejszą infrastrukturą rowerową, bo to nie tylko szlaki, ale również wypożyczalnie sprzętu, instruktorzy właśnie. To jest jedna taka wielka machina turystyki rowerowej, która jeżeli z tych wszystkich elementów będzie połączona, będzie naprawdę bardzo dobrze funkcjonowała i poprzez zapoznanie się z tamtym regionem, to chcemy, ażeby nasi pracownicy branży turystycznej i nasi włodarze jednostek samorządu terytorialnego poczuli, że jest to warty rozwoju element. Efektem jakby końcowym już pod koniec kalendarzowego roku myślę, że wypracujemy przynajmniej jakąś taką myśl, koncepcję, w których miejscach warto byłoby takie szlaki turystyczne wybudować. No nie jest to projekt infrastrukturalny, więc ogłosem tego projektu nie będzie budowa szlaków. To chciałbym podkreślić, jest to projekt szkoleniowy przede wszystkim, ale bez kadry, która będzie czuła, że jest to sensowne, to myślę, że turystyka rowerowa w naszym regionie nie rozwinie. Najważniejszą ideą jest to, ażeby w szkoleniach wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, ale również pracownicy branży turystycznej, a także branży takiej rowerowej, a więc liczymy na wypożyczalnie sprzętu rowerowego, liczymy na turoperatorów, liczymy na organizatorów imprez turystycznych, na przewodników turystycznych, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje również w prowadzeniu wycieczek rowerowych. Liczymy na instruktorów sportu wszelakich. Chcielibyśmy, żeby te kompetencje również sobie rozwinęli. No i cała branża turystyczna ma możliwość wzięcia udziału oczywiście w takich szkoleniach. Choć oczywiście chcę tutaj podkreślić, że projekt realizowany jest przez lokalną organizację turystyczną Zamość i Roztocz, która zrzesza swoich członków i oczywiście pierwszeństwo w udziale, czy w szkoleniach, czy w wyjeździe studyjnym, czy innych składowych elementach tego projektu będą mieli członkowie lokalnej organizacji turystycznej Zamość i Roztocze. Po to przede wszystkim nasz LOT realizuje projekt i to jest projekt realizowany dla członków naszej organizacji. Efektem realizacji projektu ma być to, żeby ta turystyka rowerowa na Roztoczu się oczywiście rozwinęła, a jak się rozwinie jeszcze lepiej niż jest obecnie, no to oczywiście liczymy na to, że tych turystów będzie coraz więcej i pomoże to w zróżnicowaniu dochodów naszej branży turystycznej, bo oprócz tego, że ktoś ma na przykład domki letniskowe na Roztoczu, czy też jest przewodnikiem turystycznym na Roztoczu, oczywiście w jakiś sposób z tego żyje, czy też ma dochody, ale chcemy, żeby jeszcze rozwinął te swoje kompetencje o tę turystykę rowerową. Domki letniskowe bardzo często chcą, czy też wypożyczają sprzęt rowerowy. Warto, żeby też mieli wiedzę do tego, w jaki sposób prowadzić takie wycieczki rowerowe, więc podnoszenie tych kompetencji kadry turystycznej o zakres tej turystyki rowerowej myślę, że jest bardzo, bardzo mocno istotne.
1: Powiedzmy teraz o wypożyczalni rowerów.
0: Tak, oczywiście w naszym regionie już działa wiele wypożyczalni właśnie rowerów. W Zwierzyńcu rowery są bardzo popularne. To oczywiście za sprawą doskonałego szlaku, który prowadzi od Zwierzyńca do Florianki. Las zamknięty dla ruchu samochodu, więc bardzo bezpieczny. Stąd ta turystyka rowerowa w Parku Narodowym, ale również miasto Zamość jest miastem z potencjałem do turystyki rowerowej. Ilość dróg rowerowych w Zamościu jest bardzo duża. Łatwo stąd wyjechać na Roztocze. Można sobie też w naszym mieście wypożyczyć rowery. Działa w naszej informacji turystycznej w Zamościu wypożyczalnia rowerów, więc można sobie te rowery tutaj z dużą łatwością wypożyczyć. Na krótki okres, na przykład godzinkę, tylko po to, żeby objechać twierdzę dookoła, zobaczyć, jak te elementy fortyfikacyjne naszej twierdzy wyglądają z zewnątrz, ale można też te rowery wykorzystać do tego, żeby pojechać gdzieś dalej na Roztocze. miastach toczy i często turyści taką formę wybierają. Transport rowerów no, jest w jakiś sposób uciążony, ciężki, więc turyści jadący gdzieś tam z drugiego końca Polski do nas nie zawsze te rowery biorą z sobą. Stąd chcielibyśmy rozwijać, żeby sieć wypożyczalni rowerowej była jeszcze lepsza na Roztoczu i stąd jest możliwość na przykład skorzystania z wypożyczalni rowerów w informacji turystycznej w Zamościu.
1: Czy rowery, które są dostępne, są również dla dzieci?
0: Biuro Informacji Turystycznej dysponuje tylko rowerami dla dorosłych. Są to rowery damskie i męskie. No mamy taką ilość, ażeby była wystarczająca. Trzeba zgłaszać wcześniej, na wszelki wypadek, chęć wypożyczenia tych rowerów. Zasoby lokalowe tutaj na Starym Mieście nasze biuro ma ograniczone, więc ilość tych rowerów też trochę jest ograniczona, ale możliwa do tego, żeby tych rowerów wypożyczyć więcej. Rowerów ogólnie mamy 20, z czego na stałe, regularnie około 10 jest do wypożyczenia w naszym biurze. Najczęściej obecnie turyści wypożyczają w naszym biurze rowery w okresie wakacyjnym, codziennie. To nie ma dnia, który jest częściej wypożyczane, są rowery czy też rzadziej. Natomiast najczęściej wypożyczane są na krótkie okresy czasu. Turyści jednak będący w Zamościu, jeżeli chcą już pojeździć na rowerach, to wykorzystują ten system ścieżek dookoła twierdzy i przede wszystkim jeżdżą sobie dookoła murów. Wykorzystują rowery do tego, żeby pojechać nad nasz Zalew Miejski, czy też pojechać do Rotundy, która jest jednak oddalona od kompleksu Starego Miasta. Jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, to nasze Biuro Informacji Turystycznej wypożycza kaski, ale również mamy foteliki, które są montowane przy naszych rowerach, żeby sobie mogły dzieci bezpiecznie wraz z rodzicami również na rowerach pojeździć. Wypożyczamy rowery w wariancie godzinowym. Mamy również opcję wypożyczenia roweru na całą dobę. To jest w godzinach pracy naszego Biura Informacji Turystycznej, ale również wypożyczamy rowery na kilka dni i zdarza się oczywiście, że turyści na kilka dni sobie te rowery wypożyczają po to, żeby codziennie przemierzać inny odcinek, jeździć od punktu do punktu, a na koniec te rowery z powrotem do nas zwrócić. Tu trzeba podkreślić, że oczywiście wypożyczamy rowery w naszym Biurze Informacji Turystycznej i tutaj te rowery trzeba oddać.
1: Kto najczęściej korzysta z wypożyczalni rowerów?
0: Najczęściej wypożyczają rowery osoby dorosłe oczywiście i są to najczęściej pary, albo też grupy koleżeńskie, no bo do Zamościa duża ilość takich turystów właśnie dociera. Za sprawą braku rowerów dla dzieci może troszeczkę mniej dzieciaki korzystają z tych rowerów, chociaż rodzice bardzo często wypożyczają właśnie rowery z fotelikiem po to, żeby te swoje najmłodsze pociechy również z sobą wozić.
1: Powiedzmy jeszcze o grze miejskiej, w którą możemy zagrać.
0: Nasze Biuro Informacji Turystycznej w Zamościu w tym roku opracowało bardzo ciekawą grę miejską. Nazywa się ona Śladami Leśmiana. Opowiada o bytności leśmiana właśnie w Zamościu, ale przede wszystkim stworzyliśmy w tym roku, opracowaliśmy taką specjalną mapkę prezentującą punkty związane z bytnością właśnie Bolesława Leśmiana w Zamościu. Opowiadamy o tych miejscach, które najczęściej odwiedzał. Opowiadamy o tym, gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie tworzył, czym się inspirował, ale też na mapce prezentujemy punkty z figurkami właśnie, które są pokłosiem wierszy właśnie Bolesława Leśmiana przez naszego lokalnego artystę stworzone przez pana Bartłomieja Sęczawę. Można te figurki odkryć w przestrzeni Starego Miasta, a my chcemy, ażeby odkryć je trochę w innej formie. Jest to plansza, na której są punkty do odnalezienia. Są to oczywiście te punkty, gdzie poszczególne figurki się znajdują, ale to są również punkty, które są związane z Bolesławem Leśmianem. No i w formie naklejek specjalnie przygotowanych do tej mapki możemy sobie wędrować w przestrzeni Starego Miasta, docierać do poszczególnych punktów, naklejać sobie w tym miejscu naklejkę. Jest to przede wszystkim gra przeznaczona dla wszystkich, i dla dzieci, i dla dorosłych, więc każdy kto interesuje się choć troszkę literaturą, postacią Leśmiana, myślę, że powinien taką grę sobie kupić. Dowie się z niej bardzo dużo o twórczości Bolesława Leśmiana. Dowie się o tych miejscach, w których Leśmian żył, funkcjonował, tworzył, ale dowie się też o tych właśnie postaciach, które w przestrzeni Starego Miasta widnieją. Pantera, skrzypek opętany, dziewczyna, lalka i inne punkty możemy sobie na tej mapce odnaleźć, wkleić odpowiednią naklejkę, ale też na przykład możemy sobie na tej naszej mapce przeczytać fragmenty wierszy Leśmiana, które mówią na przykład o tym właśnie skrzypku opętanym czy o innych figurkach, no bo czasami turyści docierają do naszego biura informacji turystycznej i pytają, dlaczego skrzypek opętany akurat, ale właśnie tutaj chcemy turystów zachęcić do tego, żeby nie tylko odwiedzali te miejsca, ale również znaleźli odpowiednie fragmenty poezji Leśmiana, odpowiednie wiersze, zainteresowali się twórczością tego poety. Tak więc to jest to w tym roku nowa taka forma odkrywania Zamościa poprzez właśnie wiersze Bolesława Leśmiana i jego bytność w naszym mieście. Na mapie mamy 18 punktów, 18 naklejek, które można oczywiście wkleić sobie już na samym początku, startując z tą grą jeszcze w naszym biurze, ale również można sobie, i tak większość turystów robi, można sobie te naklejki sukcesywnie naklejać w momencie, kiedy docieramy do poszczególnego punktu i ta forma jest najczęściej wybierana. Zachęcamy do tego, żeby odnajdywać te punkty i interesować się właśnie Bolesławem Leśmianem i jego twórcą. Niektórzy biegiem od punktu do punktu potrafią odkryć te wszystkie 18 punktów w ciągu godziny, ale tutaj zachęcamy do tego, żeby to był spacer, ale także każdy z tych 18 punktów był takim miejscem do chwilowej zadumy, do chwilowego zastanowienia się, do odnalezienia całego wiersza gdzieś tam w internecie, w bibliotece czy we własnej biblioteczce i przeczytanie całego, czasami długiego wiersza, znalezienie fragmentu mówiącego o jednej z postaci, które w przestrzeni naszego Starego Miasta są ulokowane.
1: Gra pozwala spojrzeć na Zamość z nieco innej strony, ze strony poetyckiej.
0: Bardzo poetyckiej strony. Miasto kojarzy się oczywiście z kulturą, ze sztuką, z architekturą, ale my chcemy, żeby to miasto było też takim miastem doświadczeń. Chcemy, żeby turyści byli zaangażowani do odkrywania poszczególnych punktów. Nie tylko gdzieś tam w folderkach o tym przeczytywali, ale żeby zaangażowali się do przeżywania tych chwil. No chociażby stanąć w parku miejskim i poczytać sobie Leśmiana, no to jest pewna emocja, to jest pewne doświadczenie i myślę, że w innych miastach się nie uda tego zrobić, a tutaj przy takim natchnieniu tej figurki w na przykład parku miejskim czy gdzieś na podcieniach naszego Starego Miasta, myślę, że przeczytywanie takiej poezji to jest kolejny wymiar, kolejny taki aspekt bardzo pozytywny i chcemy, żeby turyści niekoniecznie biegali od punktu do punktu, fotografowali sobie tylko tak bardzo pocztówkowo te miejsca, ale chcemy, żeby przede wszystkim tak trochę sobie chwilę stanęli, niekoniecznie właśnie fotografowali, myśleli tylko, czy wrzucić dany punkt gdzieś tam na jakieś social media, stąd ta naklejka, żeby fizycznie coś stąd też wywieźli, zaangażowali się w jakąkolwiek manualną pracę w postaci naklejenia tej naklejki właśnie w naszej grze, po to, żeby właśnie sobie trochę poczytali, żeby faktycznie zrelaksowali się, ale nie w taki bardzo pasywny sposób, a trochę bardziej kreatywny, trochę bardziej twórczy. No i żeby przeżywali bytność w naszym mieście, a nie tylko byli tutaj, obejrzeli i wyjechali. Chodzi o to, żeby też zapamiętali nasze miasto. Jeżeli zapamiętają to miasto poprzez pryzmat bytności Leśmiana, który tutaj był, to będzie nam z tego powodu naprawdę miło, ale wiemy, że turyści, którzy do Zamościa docierają, to są turyści bardzo zaangażowani w to miasto, bardzo zainteresowani historią miasta i to nie są tylko tacy turyści, którzy przyjechali pozwiedzać, tylko oni chcą tego miasta jak najbardziej dużą ilość poznać, chłonąć, a forma czytania wiersza w przestrzeni Starego Miasta jest, myślę, że naprawdę wspaniałym doświadczeniem i na tym doświadczeniu turystów nam tutaj jak najbardziej zależy. Zamość jest takim ewenementem, ponieważ w przestrzeni Starego Miasta, nie tylko Starego Miasta, możemy spotkać niewielkie figurki. Nie są to jakieś krasnale, często niestety turyści o tym tak sobie myślą, ale są to figurki z poezji Bolesława Leśmiana. Możemy je spotkać w przestrzeni Starego Miasta, ale nie tylko, bo również przy Zamojskim Domu Kultury, który jest inicjatorem właśnie powstania takiego szlaku, jest inicjatorem tego, żeby te figurki powstawały w przestrzeni Starego Miasta. No i w chwili obecnej możemy zobaczyć, odnaleźć w naszym mieście m.in. Srebronia, Bajdałę i Dusiołka, Skrzypka Opętanego, Lalkę, Szewczyka, Panterę, Dziewczynę, możemy zobaczyć Jaszczury, ale możemy również spotkać Znikomka. To są te figurki, które w chwili obecnej w przestrzeni Starego Miasta są do odkrycia, do odnalezienia, ale wiem już teraz, że nie są to ostatnie figurki, temat nie jest zamknięty. Chcemy, żeby nie tylko turyści do nas przyjeżdżali regularnie, ale również mieszkańcy odkrywali kolejne figurki i kolejne odsłonięcia takich figurek. Wiem, że już są zaplanowane, więc trzeba śledzić wszelakie doniesienia medialne i odnajdywać, odkrywać właśnie te figurki, a poprzez te figurki literaturę Leśmiana. Poznawać Zamość od innej strony, od tej strony takiej literackiej, która myślę, że jest też bardzo ciekawa i wart tego, ażeby odkryć Zamość w ten inny sposób, trochę go doświadczyć właśnie.
1: A teraz jeszcze o wycieczkach tematycznych.
0: Nasze Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu zaprasza na taki bezpłatny cykl zwiedzania miasta z przewodnikiem. Cykl wycieczek tematycznych, które mają za zadanie pogłębić wiedzę o naszym mieście. Wycieczki, które są przeznaczone dla pasjonatów naszego miasta. Nie jest to standardowe, takie sztampowe oprowadzanie po naszym mieście, ale konkretne rozgryzanie tematu wraz z przewodnikiem, który prezentuje właśnie w przestrzeni Starego Miasta informacje związane z konkretnym tematem dotyczącym naszego miasta. Nasze Biuro Informacji Turystycznej organizuje te spacery w każdą trzecią niedzielę miesiąca, więc 12 takich spacerów w ciągu roku organizujemy. O godzinie 11 z naszego Biura Informacji Turystycznej w parterze ratusza taka wycieczka wyrusza. Dopowiem również, że obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, chętnych jest sporo. Mamy wielu pasjonatów naszego miasta, więc dużo osób zapisuje się na te wycieczki i te zapisy jak najbardziej są tutaj obowiązkowe. Tak więc jak najbardziej zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w takim spacerze. To powiem, że na naszym Facebooku regularnie publikujemy temat kolejnej wycieczki tematycznej. Nie zdradzamy, jakie tematy będą w danym miesiącu, ale już wiemy, jakie tematy zostaną w tym roku poruszone. Chcemy zaprezentować jeszcze w tym roku. W tym roku mamy 160. rocznicę likwidacji twierdzy Zamość i o tej twierdzy Zamość, a także o tych etapach i rozbudowy elementów fortyfikacyjnych naszej twierdzy, ale przede wszystkim likwidacji tych dzieł fortecznych, które zostały właśnie te 160 lat temu zniszczone, rozplantowane. Opowiemy, bo te 160 lat temu nasza twierdza Zamość to była jedna wielka machina fortyfikacyjna, przepełniona elementami fortyfikacyjnymi, nowoczesnymi elementami fortyfikacyjnymi. No i niestety doszło do likwidacji twierdzy Zamość, stąd nie wszystkie elementy fortyfikacyjne w chwili obecnej są dostrzegalne, albo tak łatwo dla zwykłego turysty czy dla zwykłej osoby rozpoznawalne. Stąd przewodnik przedstawi fragmenty fortyfikacji, pokaże, jak one obecnie wyglądają, gdzie się mieściły te zlikwidowane elementy fortyfikacyjne naszej twierdzy. Myślę, że to jest naprawdę świetny temat wycieczki, który będzie zaprezentowany. Kolejnym tematem będą pomniki na Starym Mieście. Mamy wszelakich upamiętnień bardzo dużo pomników związanych czy to z II wojną światową, czy też związanych z konkretnymi osobami. Pomniki to również artyści, którzy te pomniki tworzyli. To przedstawienie również i tych postaci. Tak więc naprawdę bardzo ciekawy temat. No i to, z czego Zamość jest słynny. Jednym z tematów w tym roku również będzie detal architektoniczny. Każdy ogląda nasze miasto, widzi kamienice, widzi sakralne obiekty, ale na tych obiektach możemy zobaczyć naprawdę wspaniałe detale architektoniczne. Możemy zobaczyć właśnie kamienne płaskorzeźby, możemy zobaczyć dekoracje okienne, obramienia okienne, fryzy i naprawdę bardzo dużą ilość tych elementów, które tworzą i mówią o pięknie tego miasta, bo miasto już w założeniu miało być nie tylko bezpieczne, nie tylko funkcjonalne, ale również piękne i w tym detalu to piękno jest jak najbardziej ukryte. No i jednym z tematów tegorocznych wycieczek również będzie Muzeum Zamojskie w setną rocznicę powstania, bo szanowni Państwo, w tym roku mamy wspaniałą uroczystość, setną rocznicę powstania Muzeum Zamojskiego. Tak więc kolejne miejsce do świętowania, ale też kolejna taka przestrzeń do tego, żeby poznać właśnie jeszcze lepiej nasze muzeum, a także to, jak w te 100 lat to muzeum się rozwinęło, ile w chwili obecnej ma oddziałów, jak dużo wystaw organizuje. I myślę, że tutaj zechcemy to wszystko zaprezentować. Polecam tę wycieczkę, ponieważ nikt lepiej o historię naszego miasta nie zadba niż nasze muzeum i nikt lepiej pewnie nie przekaże historii tego miasta, jak nasze muzeum, bo przez te konkretne zbiory, które gromadzi i które prezentuje i które udostępnia właśnie zwiedzającym i turystom, to wszystko będziemy mogli w czasie tej wycieczki zobaczyć, usłyszeć i poznać przede wszystkim. Jednym z wycieczek tematycznych w tym roku będzie również rotunda od Fortecznej Działobitni do Miejsca Pamięci Narodowej. Tak nazywa się ta wycieczka. Rotunda jest miejscem naprawdę istotnym w historii Zamościa. Tak jak wspominamy w temacie wycieczki, jeden z elementów fortyfikacyjnych naszej twierdzy, okrągła działobitnia, zupełnie z innym przeznaczeniem wybudowana. Natomiast to, z czego znamy rotundę w chwili obecnej, to jest ta przykra i bardzo smutna historia tego miejsca. Jest to miejsce pamięci narodowej. Opowiemy o tym miejscu dokładnie w czasie jednej z naszych wycieczek tematycznych. No i jedna z kolejnych wycieczek, na którą w tym roku można się zapisać, jest to Zamość w dwudziestoleciu międzywojennym. Wspaniały okres dla tego miasta. Troszeczkę inaczej architektonicznie wtedy to miasto się rozwijało. Myślę, że tutaj przewodnik zechce pokazać właśnie tę architekturę, która wtedy powstawała. Zaprezentuje, jak to miasto się rozwijało, bo poza naszymi renesansowymi kamienicami, czy też obiektami sakralnymi, historycznymi, to w tym dwudziestoleciu międzywojennym to miasto przeżywało gigantyczny rozwój. Przedsiębiorcy, kupcy zagospodarowywali kolejne działki, inwestowali w tym mieście. To miasto się rozwijało wizualnie, ale również też tak funkcjonalnie. I o tym wszystkim opowie przewodnik w czasie tego spaceru. Taki spacer trwa w zależności też czasami od zainteresowania zwiedzających. Od 2 do 3 godzin tyle czasu trzeba poświęcić na to, żeby zgłębić jeden z tematów wycieczki tematycznej organizowanych przez nasze Biuro Informacji Turystycznych. To jest wycieczka pieszy, spacer w przestrzeni Starego Miasta. I opowieść oczywiście w przestrzeni Starego Miasta, opowieść o konkretnym temacie i takie szczegółowe zaprezentowanie miejsc, które z danym tematem były związane. Również może być doskonała wycieczka dla osób, które w ogóle nie są zainteresowane historią, czy zainteresowane naszym miastem. I od czegoś tego bakcyla historii naszego miasta i poznawania tego miasta sobie złapią. Natomiast przede wszystkim ideą powstania tych wycieczek było to, że turyści, a także nasi mieszkańcy mają olbrzymią wiedzę na temat Zamościa. Bardzo często naprawdę wiedzą prawie wszystko o naszym mieście, ale chcieliśmy tę wiedzę mieszkańców przede wszystkim i turystów pogłębić o konkretny, specyficzny temat. Stąd już od wielu lat te wycieczki tematyczne organizujemy i te tematy z reguły się nie powtarzają. My mamy w naszym mieście na tyle dużo ciekawych historii, na tyle dużo ciekawych miejsc, które z tymi historiami są związane, że mamy o czym opowiadać. Historia też jest cały czas rozwijana. Nasi pracownicy, naukowi, przewodnicy cały czas odnajdują kolejne ciekawe rzeczy. I tej wiedzy o Zamościu jest naprawdę na tyle dużo, że w standardowym zwiedzaniu naszego miasta w 3 godzinach no nie da się absolutnie opowiedzieć tej historii tego miasta. Stąd pogłębiona wiedza w postaci tych wycieczek tematycznych.
1: To wszystkie tematy, które znalazły się w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnych magazynach. Bądźcie z nami.
2: Zamość News.
1: Jolet Tesewa zaprasza na magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o obwodnicy Zamościa, będzie też o kierowcach.
2: Eska Zamość.
1: Zaczynamy. 19 maja do wójta gminy Zamość płynął wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt gminy Zamość, z uwagi na to, że największy zakres inwestycji jest na terenie tej gminy. Na najbliższej sesji Rady Gminy Zamość odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Zamość za rok ubiegły. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta, w tym w roku poprzednim, teraz szczegóły tych tematów. Mówi wójt gminy Zamość, Ryszard Gliwiński.
3: Na przełomie maja i czerwca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do gminy Zamość o wydanie decyzji środowiskowej na realizację właśnie tej inwestycji budowy obwodnicy drogi nr 74 na tym odcinku. Tak, no powiedzmy Szczybrzeszyn i tutaj Sitaniec, gdzie ma być węzeł na Esce na drodze krajowej nr 17. Na terenie gminy Zamość, bo ta inwestycja obejmuje kilka gmin, bo i Stary Zamość, i Nielisz, i Szczebrzeszyn chyba, więc kilka gmin obejmuje, ale na terenie gminy Zamość jest najwięcej, największy obszar, powiedzmy, i dlatego to gmina Zamość przyszedł ten, no, moim zdaniem, wolałbym nie prowadzić tego postępowania, więc ten zaszczyt taki prowadzenia tego postępowania. Postępowanie jest już uruchomione, ono jest ściśle prawnie określone. Wysyłamy informacje do zawiadomienia, informacje do wszystkich instytucji, czy jesteśmy zobowiązani uzgadniać cały proces postępowania. To wszystko się dzieje, jest także zamieszczone na stronie internetowej gminy Zamość. Wystarczy wejść na stronę internetową i od razu są tam takie trzy zakładki, które nie znikają. Na samym początku więc widać, jedną z nich jest właśnie budowa tej obwodnicy. Już wpływają wnioski mieszkańców, bo postępowanie środowiskowe to jest takie, które ma, no, krąg osób zainteresowanych, uczestników postępowania ma znacznie szerszy niż pozwolenie na budowę, więc już wpływają wnioski. Więc my do każdego będziemy, kto będzie pisał, każdemu będziemy odpowiadać, będziemy informować, na jakim etapie to, co się dzieje, do wiadomości będziemy dawać to, co jest, co powinniśmy dawać do wiadomości. Więc jest to trochę temat utrudniony, bo zainteresowanie duże, a procedura biurokratyczna ogromna. Więc proszę śledzić. Zachęcam mieszkańców, żeby śledzić. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała z tych trzech wariantów, bo miały obowiązek trzy warianty, te, które były poddawane konsultacjom. Miały obowiązek wskazać, znaczy przygotować trzy warianty do decyzji środowiskowej, a i wskazać ten wariant preferowany, więc jest wskazany ten wariant zielony bodajże, więc ten, który w przypadku gminy Zamość, no powiedzmy, dotyka tak bardziej Bortatycz. Na drodze 837 w Bortatyczach będzie to rondo skrzyżowanie 74 z 837 z drogą wojewódzką. Więc wszystko to w tej chwili jest w toku, o wszystkim można się dowiadywać. Będzie w pewnym momencie przedłożony, bo na pewno będzie przedłożony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, więc wtedy także będzie można się odnosić do tego, co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłoży w tym raporcie.
1: Panie wójcie, który wariant jest najkorzystniejszy dla gminy Zamość? Czy można tak wstrzymać?
3: To jest trudne do określenia, nie chciałbym się powiadać, czy jest najbardziej korzystny, czy niekorzystny, bo każdy z tych wariantów, bo ten trzeci wariant, on taki zastąpił inny wariant Generalnej Dyrekcji w pewnym momencie, bo przedłożyli w pierwszej wersji trzy warianty. I kiedy rozpoczęły się te konsultacje, no to wtedy także i wójt gminy składał wniosek, i mieszkańcy składali wnioski, i po tym składaniu wniosków jeden z wariantów tych trzech, który przedłożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, usunęła, a stworzyła jakiś wariant z tych wniosków społecznych, nazwała go społecznym wariantem. Więc no, każdy z tych wariantów dotyka w jakiś sposób właścicieli nieruchomości, no niesie sobą skutki, także te skutki w postaci ingerencji w materię nie tylko gruntową, ale i budynkową, w obiekty. Każdy, chociaż ten społeczny, to raczej w obiekty gdyby nie bezpośrednio w obiekty by nie wchodził w rozbiórki budynków. Natomiast no, też jego oddziaływanie na sąsiedztwo budynków byłoby duże i na gospodarowanie nieruchomości byłoby duże. W pozostałych dwóch wariantach, czy Białobrzegi, czy Bortatycze, to rozbiórki budynków także wchodzą w rachubę. Więc ja nie chciałbym tutaj oceniać, który dla gminy Zamość jest lepszy, a który gorszy. Ja od początku uważałem, że gdyby można było pracować od początku z samorządami na etapie projektowania, nie już na etapie konsultacji, bo jak są konsultacje, to jest przygotowane, wtedy jak się publicznie o tym rozmawia, to są ograniczenia. Natomiast gdyby te prace były od samego początku włączeni w to samorządowcy, to myślę, że można było wypracować wariant, który na pewno wariantem byłby dłuższym, jeśli chodzi o kilometry, a więc pewnie i droższym nieco, ale wariantem, które były bardziej do zaakceptowania przez mieszkańców. Natomiast w tym momencie, kiedy wpływ na to mieliśmy już samorządy, mieliśmy organy samorządowe, mieliśmy na etapie, kiedy się konsultacje społeczne rozpoczęły, te publiczne, a więc kiedy te trzy projekty już były przygotowane, to możliwość rozmów na ten temat, że przygotujmy czwarty wariant taki, który będzie zupełnie inaczej przebiegał, że uwzględni szczególnie wnioski gminy Zamość i gminy Stary Zamość. Przeniesiemy bardziej na gminę Morze Nielisz. To już był niemożliwy do realizacji na tym etapie. Gdybyśmy od samego początku w projektowaniu brali jakiś udział, to być może, ja nie mówię, że na pewno, ale być może dałoby się wypracować wariant taki, który byłby mniej emocji budził. W tej chwili budził dużo tych emocji. Ta inwestycja budziła w gminie Zamość i widzę teraz po składanych wnioskach także, tym bardziej, że wpływają wnioski właśnie tych osób, których dotyka, ale nie dotyka w postaci rozbiórki budynków. Wpływają i te wnioski. Więc te emocje nadal są. To jest inwestycja krajowa. To jest inwestycja prowadzona w trybie nie wydania pozwolenia na budowę, tylko tak zwanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. A więc to jest coś, co było kiedyś tryb wywłaszczeniowy. Więc to jest tryb, który wymusza pewne decyzje. Jest procedura przeprowadzana. Można składać wnioski, można próbować wpływać na przebieg procesu. Natomiast w pewnym momencie są podjęte decyzje i to podlega realizacji, więc to jest w tym trybie podejmowana są decyzje, więc tak patrząc na to, jeśli środki finansowe na to będą, jeśli inwestor, którym jest administracja rządowa, bo przecież jej jest częścią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będzie chciała realizować zadanie, to zadanie będzie realizowane. W tym momencie nie da się tego zatrzymać, bo nie ma instrumentów prawnych do tego, żeby zatrzymać, bo to jest specyficzny rodzaj zadania, które ma znaczenie krajowe, a nie lokalne. Wnioski można składać, wnioski będą rozpatrywane. Można próbować wpływać na przebieg procesu. Może się okazać, że jakieś te wnioski będą, że tak powiem, punkt. Będą miały jakieś znaczenie na przebieg procesu. Natomiast inwestycji moim zdaniem nie można zatrzymać, jeżeli inwestor nie zrezygnuje, tak? Wariant zielony moim zdaniem też niewiele w tym zakresie da się zrobić, skoro inwestor już wybrał taki wariant. Oczywiście w teorii prawnej tak, da się to zrobić, ale wyobraża sobie pani w tej chwili, a w tej chwili myślę już tylko na to, żeby podejmować jakieś takie rodzaje decyzje, to jest rola inwestora. Nie wójta gmina Zamość, rolą ochrony mieszkańców Bortaty przed rozbiórką budynków, przez to, że przyniosę do Białobrzeg i tam będą rozbierane budynki. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu, że to gmina Zamość będzie prowadziła postępowanie środowiskowe, ale wpływu na to nie mam. Natomiast moralnie nie wiem, co musiałoby się wydarzyć w postępowaniu, w tym już postępowaniu na tym etapie oceny środowiskowej, tylko oceny środowiskowej, nie inne, nie czego innego, bo to jest postępowanie związane z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Raport pokaże, jak będzie oddziaływał, ale wiadomo, jak będzie oddziaływał. My w tym terenie nie mamy jakichś rezerwatów, szczególnych jakichś sytuacji przyrodniczych. Także podkreślam jeszcze raz, to są postępowania prowadzone z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko. Na tym etapie w tej chwili jest wniosek złożony. Występujemy do instytucji, tych, do których mamy obowiązek wystąpić, a więc Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid, Wody Polskie. zapytaniem, czy trzeba opracować raport oddziaływania na środowisko, na pewno będzie odpowiedź, że tak, więc myślę, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowana do tego, że jak tylko nakazane będzie opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, oni przedłożą ten raport, bo mają pewnie go już gotowy. Będzie można wtedy wyczytać, zapoznać się dokładnie z tym, co jest tam przygotowane w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ja tylko mówię w tym momencie, bo mówi pani, czy można, pyta pani, czy można ten wariant na tym etapie zielony zamienić na inny wariant decyzją wójta gminy Zamość. Teoretycznie tak, praktycznie będzie to trudne w tym układzie, że mówię, to są decyzje, które nie są podejmowane, nie powinny być podejmowane na tym etapie. Ja nie będę przenosił z jednego miejsca w drugie miejsce gminy Zamość, tym bardziej, że noszę z miejsca, gdzie się rozbiera budynki, w miejsce, gdzie inne budynki trzeba rozbierać. To nie mam wariantu takiego w tej chwili wśród tych trzech, który by nie spowodował poważnych szkód w tej materii właścicieli nieruchomości, czy w budynkach, czy w zagospodarowaniu nieruchomości, bo zagospodarowanie nieruchomości, szczególnie ten trzeci, ten społeczny wariant, to przewiduje, bo tam chyba rozbiórki budynków ma, ale ma też wpływ i to mocne dotychczasowe zagospodarowanie nieruchomości i skutki na przyszłość tej sytuacji. Te trzy warianty nie różnią się środowiskowo, jeśli chodzi o skutki dla środowiska. Nie widzę sytuacji takiej, żeby gdzieś tu miał rezerwę, tam rezerwatu nie miał, czy coś w tym rodzaju, a więc trudno będzie w tych warunkach pewnie znaleźć uzasadnienie do tego, żeby podjąć taką decyzję, ale postępowanie będzie prowadzone i wszystko w ramach postępowania się okaże, jak będzie. Kolejny etap to już opracowanie dokumentacji przez inwestora, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i wystąpienie do wojewody o wydanie tej decyzji, o której wspomniałem, miałem zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje także, zezwala na realizację zadania i jednocześnie przynosi własność nieruchomości zajęte pod budowę i zobowiązuje, bo to już kolejna decyzja, ale to zobowiązuje jednocześnie do wypłaty odszkodowań.
1: Panie wójcie, powiedzmy jeszcze o zgłoszeniu do udziału w debacie nad raportem w stanie gminy Zamość.
3: Kolejna sesja Rady Gminy, tym razem nie w ostatnią środę miesiąca, troszeczkę później, 29 czerwca, poniedziałek. Sesja wyjątkowa, bo to jest ta sesja taka jeszcze zamykająca praktycznie prawnie, budżetowo, rozliczeniowo rok ubiegły. Jest to sesja, na której radni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu, ale także raport o stanie gminy, który przedłożą wójt gminy. I właśnie w debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział także i mieszkańcy. Zachęcam mieszkańców do tego, aby wejść na stronę internetową gminy. Tam jest na samym początku taka zakładka, którą jak wejdziemy, zobaczymy, co trzeba zrobić. Znaczy jest na pewno zamieszczony raport o stanie gminy, a więc można się z nim zapoznać, zachęcam. I jest zamieszczony druk do zgłoszenia się do udziału w dyskusji. Tylko żeby zgłosić się do udziału w dyskusji, trzeba spełnić pewne warunki, trzeba na pewno zbierać podpisy. Ale to wszystko jak na stronę internetową. Mieszkańcy wejdą, wszystkiego szczegółów się dowiedzą. Więc zainteresowanych gminnymi sprawami zachęcam do udziału.
2: SK Zamość.
1: W tej części naszego magazynu będzie o kierowcach i egzaminach na prawo jazdy.
4: W związku ze zmianą przepisów, które teraz pozwalają, żeby osoby w wieku 17 lat przystąpiły do egzaminu na prawo jazdy, oczywiście z różnymi tymi ograniczeniami, które będą ich obowiązywać, także z osobą, która będzie musiała z nimi jeździć i w ogóle, to widzimy, że coraz młodsze osoby się do nas zgłaszają. Jesteśmy także w kontakcie z ośrodkami szkolenia kierowców i widzimy, że jest zainteresowanie. Do tej pory jeszcze były początki, gdyż pierwsze grupy tych osób dopiero przystąpiły do kursu, teraz kończą te kursy, już przystępują do egzaminów, już są osoby, które zdały. Jednak spodziewamy się takiej największej fali właśnie w wakacje, gdzie te osoby się już wolne od zajęć szkolnych zapiszą i będą przystępować do egzaminów. W związku z tym też na bieżąco śledzimy sytuację i też dotrudniamy egzaminatorów, zwiększamy etaty egzaminatorom po to, żeby jak najsprawniej to obsługiwać, choć i tak kolejka nam się wydłuża, bo już niedługo, już teraz mamy do 3 tygodni, do 4 tygodni, w zależności od kategorii, do której się przystępuje, w związku z liczbą osób, które przystępują do egzaminów, więc my pilnujemy, monitorujemy to, co się dzieje właśnie w egzaminach. Osoby, które mają 17 lat, oczywiście teraz za zgodą rodziców, mogą przystąpić do szkolenia, a potem do egzaminu. Oczywiście jest to obwarunkowane pewnymi ograniczeniami, gdyż taka osoba, kiedy zda ten egzamin, jednak będzie musiała do 18 roku życia poruszać się wraz z osobą towarzyszącą jej. Ta osoba będzie musiała mieć prawo jazdy dłużej niż 6 lat, będzie musiała być oczywiście trzeźwa, to nie będzie tak, że nie wiem, dziecko odwozi rodziców z imprezy, to też nie na tym ma polegać. Osoba, która będzie towarzyszyła, ma być w pełni świadoma i w pełni gotowa do różnego rodzaju reakcji. No, na pewno to jest powrót do tych czasów poprzednich, gdzie była taka możliwość, żeby osoby w wieku 17 lat mogły kierować samochodami. Taka osoba oczywiście jest już zdolna do kierowania samochodem, do poznania przepisów, więc to jest krok w dobrą stronę. Oczywiście te ograniczenia, które na tą osobę są nałożone, też sprawiają, że powiedzmy osoba, która ma dość jeszcze lekkie podejście do życia, jeszcze nie do końca może sobie zdawać sprawę z konsekwencji swoich czynów, jednak będzie w jakiś sposób powstrzymywana przed zbyt brawurową jazdą samochodem po naszych ulicach. Znaczy już jest zainteresowanie duże, już widzimy wzrost egzaminów.
1: Jaka jest obecnie zdawalność, jeśli chodzi o prawo jazdy kategorii B? W jakim wieku są najczęściej osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B?
4: Oczywiście najwięcej osób, które podchodzą do egzaminu na prawo jazdy, to są osoby młode oczywiście, które chcą zdobyć swoje uprawnienia do kierowania pojazdem. Najczęściej są to osoby już dorosłe, chociaż w związku z zmianą przepisów obserwujemy, że przystępują do tego 17-latkowie. To jest największa liczba osób. Też jest dość spora liczba osób starszych, które chcą właśnie zdobyć tę umiejętność, jednak przeważają osoby młode. Nie możemy tego jakoś sprawdzić, bo wiadomo, nie rejestrujemy osób rozdzielonych na kategorie wiekowe, tylko na kategorie egzaminów, które chcą u nas zdać, ale widzimy to po prostu na korytarzu, że to są głównie osoby młode, które chcą zdobyć swoje uprawnienia. I tak to wygląda. Wiadomo, że niektórzy do nas niestety wracają, bo utracą uprawnienia w wyniku różnych wydarzeń, ale to jest niewielka grupa osób. Też obserwujemy czasem osoby starsze, które przystępują do tych egzaminów z różnych powodów życiowych, ale to też nie jest taka największa grupa, bo jednak większość osób chce zdobyć te uprawnienia jak najwcześniej i w związku z tym młodzież, osoby 18-letnie, 19-letnie, 20-letnie najczęściej przystępują do tych egzaminów. Średnia zdawalność tak w całym kraju mniej więcej wygląda podobnie i ja mogę mówić za siebie tutaj. Jest trochę może łatwiej zdać w ośrodku terenowym w Biłgoraju, gdzie jest troszeczkę wyższa ta zdawalność, troszeczkę niższa w Zamościu, powiedzmy tak około, żeby uśrednić, około 35% do 40% zdaje za pierwszym razem, a potem to jest za drugim, za trzecim. Rekordzistów oczywiście tutaj, oni trochę zawyżają te statystyki, dlatego jest na przykład 35%, a nie, bo na przykład jeśli ktoś podchodzi 50 razy, to też się zdarzało i więcej, no to statystyka się wtedy zmienia na niekorzyść wszystkich, ale ogólnie bardzo dużo osób zdaje jednak za pierwszym razem, za drugim, za trzecim. No i potem już się zaczynają pewnego rodzaju problemy, bo wiadomo, że stres wywołany egzaminem narasta u osób, które podchodzą kolejny raz i często one nie potrafią wtedy już się skoncentrować na samym egzaminie, tylko przeżywają bardzo silne emocje, które wpływają na ich gotowość do jazdy. Znaczy, najczęstszymi przyczynami, które powodują to, że osoba nie zdaje egzaminu, tak naprawdę uczciwie mówiąc, to jest słabe przygotowanie do tego egzaminu. Często osoby bardzo lekko traktują egzamin wewnętrzny, bo też musi być taki egzamin przeprowadzony przed przyjściem do nas w ośrodku szkolenia kierowców i nie sugerują się do końca swoimi niedociągnięciami. Dużą rolę odgrywa stres podczas egzaminu, ale to też się wiąże z tym, że mamy mniejsze umiejętności, mamy większy stres. Nie możemy się też tutaj okłamywać sami siebie, że sam stres powoduje niezdanie egzaminu. Jest czas często słabe jeszcze przygotowanie. Zbyt wielka wiara w to, że te godziny, które są obowiązkowe na kursie szkolenia kierowców, wystarczą. Czasem ktoś potrzebuje więcej, ktoś musi się bardziej zapoznać z przepisami, ktoś musi się bardziej nauczyć manualnie obsługiwać samochód, bo pamiętajmy, że to, że potrafimy jeździć, czy znamy przepisy, że czujemy się jakoś w tym samochodzie, to też nie sprawia, że od razu będziemy jeździć jak ktoś, kto ma to prawo jazdy 5 lat. I samo czasem widać to na egzaminach, które są wszystkie oczywiście nagrywane na naszych samochodach z 3 kamer, gdzie osoba się zastanawia, który to jest pedał gazu, który to jest hamulec, który to jest sprzęgło, i to widać na tych nagraniach, że osoba musi zerknąć w dół na swoją nogę, co ona ma zamiar nacisnąć. Jeśli ktoś taki przystępuje do egzaminu, nie jest nawet pewny ułożenia tych pedałów w samochodzie, no to jak on ma zdać tak naprawdę ten egzamin? Jak on później ma sobie poradzić w ruchu ulicznym, gdzie już samodzielnie będzie musiał wykonywać wszystkie zadania, gdzie będzie musiał sam zaparkować i gdzie powiedzmy, że nie będzie jeździł szybko, bo ma słabe umiejętności, ale no też będzie powodował tym zagrożenie, bo włączanie się do ruchu też musi być dynamiczne, musi być energiczne, nie możemy zablokować innego kierowcy, nie możemy sprawiać, utrudniać, musimy się też przed przejściem dla pieszych w odpowiedni sposób zatrzymać, odpowiednio szybko zareagować. Także tutaj brak umiejętności powoduje to. I tutaj, czy to jest na placu, czy to jest już w ruchu ulicznym, no czasem powiedzmy, że ktoś ma pecha, bo i też w ruchu ulicznym mamy innych uczestników ruchu. Czasem ktoś nie wytrzyma tego ciśnienia, które na nim jest, wywiera ten egzamin. I tu jest największy problem. Ale najważniejszym problemem to są umiejętności. Musimy dobrze ten samochód poznać, musimy go dobrze obsługiwać. Nie wystarczy znać tylko przepisy ruchu drogowego. Trzeba się też umieć rozejrzeć, bo tutaj też jest duży problem z tym, że nowi kierowcy, młodzi kierowcy, no, nie pamiętają o tym, że muszą się obserwować ten teren. Nie tylko patrzeć się do przodu, ale także na boki, co się dzieje w ich otoczeniu. Ale też często zerknąć do tyłu, czy to wszystko jest bezpieczne, czy poruszają się w bezpieczny sposób. Także powodów niezdania jest wiele. Najrzadszym jest chyba przekroczenie prędkości, no bo te osoby, które przystąpią do egzaminu, jednak pilnują się bardzo tego, żeby nie przekraczać tej prędkości, ale najczęściej to jest ignorowanie znaków, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Na placu też dużo osób odpada, liczba osób odpada, bo nie potrafi wykonać jeszcze płynnie tych zadań, które są naprawdę bardzo proste, bo trzeba tylko pojechać do przodu na łuku, zatrzymać się w kopercie, wyjechać z tej koperty, zatrzymać się w drugiej kopercie i zrobić to płynnie. Tor manewrowy jest dość szeroki. Potem należy ruszyć pod górę, tak żeby naszego samochodu nie cofnęło, co wbrew pozorom jest bardzo ważne, a lepiej to przećwiczyć sobie w takich kontrolowanych warunkach, gdzie nikt za nami nie stoi, niż próbować tego w ruchu ulicznym, gdzie ten samochód może się cofnąć i gdzie ktoś nam podjedzie bardzo blisko do zderzaka i po prostu cofnie nam się i spowodujemy stłuczkę, co prawda pewnie nie groźną, ale jednak, także te zadania na placu są bardzo proste, pozwalają się też oswoić w pewien sposób z całą sytuacją egzaminu. Tutaj nie ma jakiejś takiej głównej, jedynej przyczyny. Główną, jedyną przyczyną jest słabe umiejętności.
1: Jakie są najczęstsze przyczyny niezdania egzaminów na mieście?
4: Na przykład nie zatrzymanie się na znaku stop. Nie prowadzimy takich dokładnych statystyk, żebyśmy mogli wykazać, że na przykład jedna jakaś określona sytuacja powoduje, ale to jest najczęściej niedostosowanie się do znaków, które są. Przejechanie linii ciągłej na przykład. Jakieś takie zachowania w nieustępowaniu pierwszeństwa bardziej niż prędkość czy jakieś inne rzeczy. Chodzi głównie o umiejętności. Osoba, która uczy się jeździć, nie ma porównania do takiej osoby, która już jeździ na przykład kilka lat. I ona sama nie wie jeszcze, na co ją stać, jakie są różnego rodzaju zagrożenia w ruchu ulicznym. Jeździ cały czas osobą obok podczas szkolenia, która jej tłumaczy, czasem koryguje nawet tor jazdy. I ta jazda wydaje się dość prosta dla takiej osoby, bo zawsze ktoś obok jest i ktoś zwróci uwagę, skoryguje, no w odpowiednim momencie naciśnie hamulec, więc ta osoba jeszcze musi, nie wie, jakie są jej prawdziwe umiejętności. Prawdziwe swoje umiejętności poznajemy wtedy, gdy już mamy swoje prawo jazdy, wyjeżdżamy w ruch uliczny i wtedy tak naprawdę widzimy, ile jeszcze musimy doszlifować swoje umiejętności, bo nie oszukujmy się, samo zdobycie prawa jazdy nie powoduje, że jesteśmy super kierowcą. Mamy uprawnienia do jazdy, ale sytuacje na drodze są bardzo różne, są różne warunki pogodowe, no też nie zapominajmy o tym, że jeśli ktoś robi prawo jazdy, tak zwane, robi, kolokwialnie mówiąc, uczy się w ośrodku szkolenia kierowców w lecie, no to on nie będzie wiedział, jak jego samochód tak naprawdę zachowa się podczas przymrozków. na śliskiej nawierzchni, w głębokim śniegu. Jak trzeba wtedy reagować, jak wtedy trzeba dostosować prędkość do warunków, na co trzeba zwrócić uwagę, jak ten samochód przygotować nawet do jazdy. No to będzie też, to też będzie nauka w życiu, jak powinniśmy się zachowywać w trudnych warunkach atmosferycznych. No też komuś może się przydarzyć tak, że podczas swojego szkolenia ani razu nie zetnie się z deszczem. Podczas egzaminu na przykład też. I pierwsza ulewa, pierwszy taki poważny deszcz, który spowoduje, że nawierzchnia zmienia swoją przyczepność, też będzie korygował umiejętności takiej osoby w ruchu ulicznym. Także potrzebujemy jeszcze niektórzy, powiedzmy, miesięcy, niektórzy nawet lat, w zależności od intensywności użytkowania samochodu, żeby te swoje umiejętności, reakcje dopracować, wyrobić sobie pewność tego, co robimy. Bo wiadomo, młody kierowca, który odbierze prawo jazdy, tej pewności jeszcze do końca nie ma. Porusza się po tych ulicach wolniej niż inni kierowcy. Szczególnie mówię o warunkach panujących w mieście. No bo powiedzmy, że młody kierowca, który wyjedzie poza miasto na wolny teren, gdzie nie ma skrzyżowań, gdzie jest tylko prosta droga, no to rzeczywiście może nawet próbować łamać te przepisy i jeździć szybciej niż ustawa na to nam pozwala. To mówimy o warunkach już poza miastem. W mieście ci kierowcy muszą swoje umiejętności doszlifować. Są różnego rodzaju sytuacje, są czasem przecież remonty. Musimy się

0: oczywiście są ciężarówki, tu jest to już osoby, które jakoś zawodowo chcą swoje umiejętności, swoje uprawnienia powiększyć, także najczęściej jest oczywiście kategoria B, C. No i teraz w sezonie letnim oczywiście mamy też kategorie, różnego kategorie A, które egzaminujemy. A egzaminujemy tylko w odpowiednim sezonie, bo nie chcemy egzaminować, kiedy jest zima, kiedy jest ślisko, kiedy też, tak nie oszukujmy się, niewiele osób jeździ motocyklami. To już tacy naprawdę bardzo, bardzo mocni zapaleńcy wyciągają motor przy jakichś minusowych temperaturach. Więc teraz w okresie letnim mamy takie oblężenie, bo też doszły nam egzaminy na kategoria. Tak, co roku jest tak, że no bo też wiadomo, na kategorii B możemy się szkolić cały rok i kiedy przystąpimy do egzaminu, to przystąpimy. Jednak tutaj z motocyklami jest tak, że szkolenia też odbywają się tylko w takim okresie, kiedy są sprzyjające warunki atmosferyczne. Nikt nie szkoli osób w zimie, na mrozie, na śliskiej nawierzchni. Bo po pierwsze, największą obawą jest właśnie zdrowie kursanta. No a druga sprawa, wiadomo, że sprzęt no też częściej będzie ulegał różnego rodzaju wywrotkom. Nie, tu nie ma takiej zasady, że częściej mężczyzny, częściej kobiety. Wydaje mi się, że nie jest to może pół na pół, że rzeczywiście mężczyzn jest odrobinę więcej, ale też bardzo wiele pań, kobiet przystępuje do tych egzaminów i może bardziej przy tym egzaminie już na kategorię A jest w pewien sposób ciężej, bo no wiadomo, kobieta jest odrobinę słabsza, a motocykl jednak swoje waży. Może troszkę trudniej jest dać, ale panie sobie radzą równie dobrze jak mężczyźni. Od 5 maja zmieniły się ceny w związku z nową uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jest to też dla nas potrzebne, gdyż wiadomo, jest inflacja. Musimy się utrzymać jako jednostka sami, jesteśmy jednostką samofinansującą się i ceny wzrastają. Nie była to duża podwyżka, to była, jak zdaje się, 3% podwyżka na wszystkich egzaminach i na przykład na samej teorii, która kosztowała przed podwyżką 57 zł, teraz kosztuje 59, także myślę, że tu nie jest jakaś drastyczna podwyżka. Na innych kategoriach to tej podwyżki tak naprawdę też są niewielkie, bo na przykład na tej najbardziej popularnej kategorii, gdzie na kategorii B, gdzie to kosztowało 230 zł, no teraz kosztuje 239, więc te podwyżki nie są tak drastyczne, jak mogły być. Średnio to jest właśnie tak gdzieś około 9 zł na praktyce, no i te 2 zł na teorii. Tak się zwiększyły te ceny. Myślę, że one aż tak, te podwyżki nie były drastyczne i nie ostraszają. Wiadomo, no cena jest dość duża, 239 zł to jest spory wydatek, ale przypominając, że jednak duża część osób zdaje za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, to co mówimy o większości osób, to nie jest aż tak bardzo źle dla osób przystępujących do egzaminu, a nam pozwala to na utrzymanie załogi, na wymianę samochodów, na utrzymanie placu, budynku, także wydaje mi się, że podwyżka nie była aż tak duża.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania kolejnych.
2: Radio SK.

0: Reklama.
1: Ekstra wybór, ekstra jakość. Co jeszcze może być ekstra? Ekstra Oil. Oleje, smary, kosmetyki i akcesoria samochodowe również do maszyn rolniczych. Naprawy i serwis na miejscu. Zamość Lwowska 40. Telefon 84 62 75 289.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. Goldsun.pl 84 888 01 87.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
2: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
3: I nadal się trzymają, tak jak ja.
4: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
2: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
1: Wow, ale wygodnie!
5: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
6: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
1: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
7: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
8: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
11: I po reklamie.

0: gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
2: I po reklamie.

0: Adamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
5: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
4: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
5: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
4: 5 lat.
5: Na okna?
4: 7 lat.
5: Na szczelny montaż?
4: 20 lat.
5: Wow!
4: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: SK Zamość.
1: Raz, jeden, raz. Raz.